0: grają.
1: Słuchasz Trendy Radia. Wybijamy trendy brzmienia w Gorlicach.
2: Yes, you know what you're doing, baby.

Trend Radio. Wybijamy trendy brzmienia na 101,9 i 95,2 FM. Here we go!

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Cześć, tu Sławomir. O, jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło. Panie, proszą panów i jedziemy. O, jak miło!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nie będzie końca wojny przed zimą, mimo weekendowych rozmów. Skrajna prawica wygrywa w niemieckiej Saksonii, frekwencja porażająca. Iga Świątek odzyskała formę w US Open, pnie się po drabince. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rozmowy Ukraina-USA udane, ale koniec wojny daleko. W Kijowie wieczorem zakończyło się spotkanie ukraińskiego prezydenta ze specjalnymi negocjatorami Donalda Trumpa, Stephen Witkoffem i Jaredem Kushnerem, którzy w sobotę odwiedzili Moskwę, gdzie na Kremlu rozmawiali z Władimirem Putinem. Nie ma szansy na pokój przed zimą, przekazał wieczorem ukraiński prezydent. A to dlatego, że Putin zapowiedział, że usiądzie do rozmów, jeśli Ukraina wycofa się ze swoich pozycji i odda Rosji ziemię leżące na wschodzie kraju. Doradca Putina Jurij Uszakow przekazał, że w sobotę rosyjska strona jasno przedstawiła swoje stanowisko.
2: Strona rosyjska przedstawiła jasną i kompleksową ocenę sytuacji, jaka rozwija się podczas specjalnej operacji wojskowej. W szczególności odnotowała wymierne sukcesy. Armii rosyjskiej wyraziła też pewność osiągnięcia wyznaczonych celów i oczywiście podkreśliła potrzebę wyeliminowania wszystkich pierwotnych przyczyn konfliktu.
1: Po weekendowej misji Amerykanów pozostała więc wola kolejnych spotkań. Termin i miejsce trójstronnych rozmów ma zostać ustalone w najbliższym czasie. To przelot dużego stada ptaków poderwał wczoraj do działania Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. DORSZ poinformowało po południu, że prowadzi czynności sprawdzające w związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Tym razem był to więc fałszywy alarm. Służby zapewniają, że żadne tego rodzaju wskazanie systemu nie jest bagatelizowane. Zatrzymany w sprawie zonda krypto Roman Rzet został doprowadzony do katowickiej prokuratury. To wieloletni współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut. Dziś śledczy mają kontynuować przesłuchanie mężczyzny. Polskie siatkarki kończą Mistrzostwa Europy bez medalu, a jeszcze w sobotę miały szansę na złoto, jednak przegrały z Włoszkami, a wczoraj w meczu w Stambule o brązowy krążek uległy także Serbkom 1-3. Drużyna trenera Stefano Lavariniego zajęła ostatecznie czwarte miejsce w turnieju. W grze pozostaje Iga Świątek, która awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Polka po wygranej z Czeszką Marię Buskową była zadowolona i zmęczona.
3: Każda piłka dosłownie miała znaczenie i dużo było gemów na przewagi, dużo było takich gemów, gdzie nagle jedna z nas prowadziła, ale później gem się robił wyrównany, po prostu to było wymagające. No nie było takich prostych momentów, powiedziałabym, cały czas trzeba było walczyć.
1: O ćwierćfinał Iga Świątek po jednym dniu przerwy powalczy dziś z Chinką Quyen Wenzheng. Bez presji, ale dla czystej zabawy ponad 70 byłych piłkarzy Legii Warszawa uczciło 110-lecie klubu. Na stadionie przy Łazienkowskiej rozegrali mecze w niestandardowym formacie 3x30 minut. Na boisku pojawili się przedstawiciele kilku pokoleń, m.in. Roman Kosecki, Dariusz Dziekanowski czy Łukasz Fabiański. Na ławce trenerskiej zasiedli m.in. obecny selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban oraz jego poprzednicy Czesław Michniewicz, Stefan Majewski, Andrzej Strejlał czy Paweł Janas.
4: Dzień dobry, witajcie w poniedziałek. Dzisiaj 7 dzień września. Łukasz Michta przed mikrofonem. Zapraszam do godziny 11 na powitanie nowego tygodnia razem z nami, z poranną zmianą i Trendy Radiem. My zwarci i gotowi po weekendzie dzielimy się z wami tą dobrą energią i będziemy was przekonywać, że poniedziałek to wcale nie musi być straszny dzień tygodnia. Wręcz przeciwnie, jeśli spędzicie go właśnie razem z nami. I do tego potwierdza się nawet pogoda, która dzisiaj ma być w regionie całkiem przyjemna, bo na niebie po pierwsze królować będzie zachmurzenie umiarkowane, a termometry pokażą w okolicach 23 stopni Celsjusza. Co więcej, w dniu jutrzejszym te słupki rtęci znowu pojadą w górę. Jeśli chodzi o kolejne godziny, na barometrach zobaczymy ciśnienie w okolicach 1020 hektopaskali i delikatny wiatr, który w porywach 12 km na godzinę będzie nam powiewał z południowego zachodu. Nawet biometr obojętny w poniedziałek, ale to pewnie kwestia zakończonego weekendu.
5: Reklama.
6: Coś takiego w tym metrażu. Wow.
5: Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
7: Trendy start w Trendy Radio.

Dzisiaj poniedziałek, 7 dzień września. Zaglądamy sobie do kalendarza po raz pierwszy i dzisiaj 250 dzień roku uśmiecha się do nas. 37 tydzień rozpoczęty, jeśli chodzi o 2026 rok. Imieniny świętuje dzisiaj Regina, Melchior, a także Ryszard. Wśród świąt, co można dzisiaj poświętować? Otóż zapisano Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba, a także Światowy Dzień Świadomości Dystrofii Mięśniowej. Dzisiaj o 5.57 wstało słońce, zachód ma być o 19.10, więc dokładnie dzień potrwa nam 13 godzin i 13 minut. Jeśli chodzi o ten poniedziałek, to dzień będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 3 godziny i 33 minuty.

Jednym słowem, żarty się skończyły, weekend zakończony, dzieciaki dzisiaj kolejny tydzień rozpoczynają zmagania ze szkolną ławką. No i właśnie my też powróciliśmy do Was po to, aby razem z Wami brnąć przez ten tydzień, który mam nadzieję też przyniesie Wam dużo dobrego. Takie podejście, mam nadzieję, sprawi, że te gorsze rzeczy będą nas omijać szerokim łukiem. Natomiast w programie Trendy Start od wczesnych godzin porannych sięgamy sobie do kalendarza wspomnień, wydarzenia w kraju. I tak, 7 września 1764 roku Stanisław Poniatowski został wybrany na króla Polski Stanisława II Augusta. W 1896 odbył się pierwszy w historii Wrocławia pokaz filmowy. W 1939 podczas kampanii wrześniowej miała miejsce kapitulacja Westerplatte. 7 września 1989 roku rozwiązano zmotoryzowane odwody milicji obywatelskiej, potocznie znane jako ZOMO. W 1991 Sejm RP przyjął ustawę o systemie oświaty.

ranne wstawanie bywa bardzo trudne. Chyba że wstajesz z porankiem Trendy Start w Trend Radio. Poranne muzyczne orzeźwienie.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwa wyjaśnienie okoliczności śmierci 59-latka, którego ciało znaleziono w sobotę około godziny 22 pod mostem nad Wisłoką przy ulicy Mickiewicza. Na miejscu zdarzenia przez wiele godzin pracowały służby ratunkowe, zespół medyczny, lekarz sądowy oraz prokurator. Mówi podkomisarz Daniel Lelko, rzecznik prasowy jasielskiej policji.
2: Jasielscy funkcjonariusze interweniowali w jaźle na ulicy Mickiewicza w rejonie rzeki Wisłoka pod mostem w związku ze zgłoszeniem zgonu 59-latka. Był to mężczyzna, osoba w kryzysie bezdomności. Policjanci wykonali oględziny, zabezpieczyli ślady. Ciało również zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. Na miejscu był także obecny prokurator z prokuratury rejonowej w jaźle, lekarz biegłosądowy. Podczas tych czynności nasi funkcjonariusze zatrzymali czterech mężczyzn, którzy mogą mieć związek ze zgonem tego mężczyzny, ale oczywiście to wszystko wyjaśni dalsze postępowanie i wykonane z nimi czynności.
1: Według wstępnych informacji był to mężczyzna w kryzysie bezdomności. Decyzją śledczych ciało mężczyzny zabezpieczono do sekcji zwłok. Do sprawy zatrzymano czterech mężczyzn, którzy mogą mieć związek ze zdarzeniem. Policja na razie nie określa, jaka była ich dokładna rola w tym incydencie.
3: Informujemy o tym, co ważne.
1: Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podjęła decyzję o przyznaniu blisko 42 milionów złotych z rezerwy celowej na realizację drugiego etapu budowy specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Sanoku. Dzięki pozyskanym funduszom inwestycja wejdzie w decydującą fazę. Drugi etap prac, którego zakończenie zaplanowano na 2028 rok, obejmie m.in. kompleksowe roboty wykończeniowe oraz montaż instalacji wewnętrznych, pełne zagospodarowanie terenu wokół placówki, budowę nowoczesnych boisk sportowych oraz zakup i montaż specjalistycznego wyposażenia. Nowy ośrodek zapewni bezpieczne, nowoczesne i godne warunki edukacji oraz terapii dla ponad 300 dzieci z autyzmem, niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi. 3 września funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Krościenku skontrolowali legalność pobytu obywatela Ukrainy. Cudzoziemiec wyszedł właśnie na wolność po odbyciu kary za zniszczenie mienia. 43-latek miał możliwość uniknięcia kary pozbawienia wolności, jednak notorycznie nie stosował się do przepisów i nałożonych na niego obowiązków, mówi kapitan Straży Granicznej Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
4: Finalnie trafił do zakładu karnego, gdzie spędził 120 dni. Jego pobyt w Polsce stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, dlatego otrzymał decyzję zobowiązującą do powrotu. Mężczyzna przez najbliższe 5 lat nie będzie mógł podróżować do państw strefy Schengen. Pod przymusem został doprowadzony do granicy i wyjechał na Ukrainę. W tym roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej wydali ponad 1000 decyzji zobowiązujących cudzoziemców do powrotu. Większość przypadków dotyczyła obywateli Ukrainy oraz Mołdawii.
1: Byli to głównie cudzoziemcy, którzy nielegalnie przekroczyli granicę, wykorzystali dni pobytu, byli niepożądani na terytorium RP oraz stanowili zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Krosno stanie się na jeden dzień stolicą podkarpackich sportów walki. W sobotę 12 września miasto ugości Zbigniewa Raubo, wybitnego reprezentanta kraju i jednego z najbardziej charyzmatycznych trenerów w historii polskiego boksu. Szkoleniowiec poprowadzi seminarium bokserskie skierowane zarówno do doświadczonych zawodników, jak i osób, które dopiero stawiają pierwsze kroki na ringu. Wydarzenie zaplanowano w godzinach od 11 do 13.30 w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Legionów 6 w Krośnie. Zbigniew Raubo słynie z ogromnej wiedzy oraz niezwykłego daru przekazywania pasji, co gwarantuje intensywne i wartościowe szkolenie. Inicjatywa to efekt współpracy klubu Gawra Krosno oraz Sabiny Śloch, autorki projektu Seminaria z Mistrzami. Ze względu na warsztatową formę zajęć oraz dbałość o komfort uczestników, liczba miejsc na sali jest ograniczona.

0: Startuj razem z Trend Radiem od poniedziałku do piątku, zawsze od 6. Trendy Start. Informujemy, radzimy i gramy.
1: Mega trendy hity. Startuj razem z nami.

0: Poranna lekcja historii z Trend Radiem trwa, bo przecież nie ma poranka bez kalendarza wspomnień. Powracamy sobie właśnie do niego. Teraz 7 dzień września i wydarzenia na świecie. W 1101 roku król Jerozolimy Baldwin I z Bolonii pokonał w bitwie pod Ramlą armię egipską. W 1652 na Tajwanie wybuchło zdławione po 4 dniach powstanie antyholenderskie. W 1809 Rama II został królem Tajlandii. W 1918 powstała rosyjska agencja telegraficzna. 1940 rok, bitwa o Anglię, potężne bombardowanie Londynu. W 1970 roku rozpoczęła nadawanie telewizja wietnamska.
1: Trendy radio, wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. Jaśnie.

Startuj razem z Trendy Radiem od poniedziałku do piątku, zawsze od 6. Trendy Start. Z uśmiechem na twarzy powitasz każdy nowy dzień. Każdy nowy dzień. Startuj razem z nami.

Poniedziałek, pierwszy dzień dla niektórych tygodnia pracującego. U nas też, moi drodzy, po weekendzie poranna zmiana wróciła do akcji. Budzimy was, gramy muzę i wspominamy. Tym razem zaglądamy o poranku do kalendarium muzycznego. 7 września 1936 roku urodził się Buddy Holly, piosenkarz, gitarzysta i kompozytor rock'n'rollowy. Zmarł w 1959 roku. 7 września 1951 urodził się Morris Albert, wokalista i autor piosenek. 1952 urodził się Olek Grotowski, kompozytor i wykonawca tekstów Andrzeja Waligórskiego i Artura Andrusa. 7 września 1967 urodził się Peter Heppner, wokalista grupy Wolfsheim. 7 września 1987 ukazał się drugi album grupy Pet Shop Boys, zatytułowany Actually.

0: duszę dwie, serca dwa, dwa sny.
1: Startuj razem z Trendy Radiem od poniedziałku do piątku, zawsze od 6. Trendy Start. Zawsze świeże informacje, powiemy, gdzie postoicie w korkach, przejrzymy poranną prasę i zagramy mega trendy hity.
2: Mega trendy hity.
1: Startuj razem z nami.
2: Startuj razem z nami.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Drożyzna na stacjach paliw, w tym tygodniu też podwyżki. Rekordowy wynik skrajnej prawicy w Niemczech. Co dalej? Nowa Ameryka zamiast Nowego Meksyku. Za chwilę o tym, kto stoi za tym pomysłem. Marcin Krzemiński. W tym tygodniu paliwa wyraźnie zdrożeją. Zapowiadają analitycy rynku paliw. Diesel może kosztować o ponad 40 groszy więcej za litr, a benzyna o ponad 20. Powodem są ograniczone dostawy ropy z krajów Zatoki Perskiej, napięcia między Iranem a USA oraz wysokie marże rafineryjne, mówi Jakub Bogucki z ePetrol.pl.
2: Kwestia tego, w jaki sposób rafinerie pozyskują tą ropę, ile są z niej w stanie uzyskać. To, że jest w tym momencie także duży popyt na paliwo, chociażby dieslowskie, to wszystko razem nakłada się na ten właśnie fakt dużych zarobków przetwórców ropy naftowej i te wysokie marże rafineryjne.
1: Jak na razie nic nie wskazuje na to, by ten trend zwyżkowy w cenach hurtowych, a potem na stacjach mógł się zatrzymać. Prawie 44% głosów dostała Alternatywa dla Niemiec we wczorajszych wyborach w Saksonii-Anhalcie, co przekłada się na 39 mandatów w landowym parlamencie. Skrajnie prawicowej, antyeuropejskiej i prorosyjskiej partii brakuje 3 mandatów do samodzielnej większości. To, czy AfD będzie rządzić, zależy od innego populistycznego i prorosyjskiego ugrupowania. Więcej na ten temat z Magdeburga, Tomasz Orchowski.
3: To rekordowy wynik AfD, która uzyskała ponad 2 razy więcej głosów niż w wyborach 5 lat temu. Wszystko to przy znacznie wyższej frekwencji, która wyniosła prawie 80%. To historyczny, sensacyjny wynik naszych kolegów tutaj w Saksonii-Anhalcie. To zresztą najlepszy rezultat, jaki jakakolwiek partia kiedykolwiek osiągnęła w tym landzie. Jesteśmy dumni z partii i zwłaszcza Ulricha Zygmunta, który przeprowadził znakomitą kampanię. Cieszyła się w telewizji ZDF jedna z przewodniczących AfD, Alice Weidel. Wspomniany przez nią Zygmunt deklaruje, że nie pójdzie na żadne daleko idące kompromisy podczas rozmów z BSW.
1: Prokuratura w Katowicach będzie dziś kontynuować przesłuchanie wspólnika założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto. Roman Rzet w weekend został zatrzymany. To 5 osoba, która jest w rękach wymiaru sprawiedliwości w związku z tą aferą. Śledczy chcą dowiedzieć się, czy miał on coś wspólnego z niewyjaśnionym dotąd zaginięciem prezesa BitBay, Sylwestra Suszka. To przelot dużego stada ptaków poderwał wczoraj do działania dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Dorsz informowało w niedzielę po południu, że prowadzi czynności sprawdzające w związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Tym razem więc był to fałszywy alarm. Donald Trump w swoich mediach społecznościowych zasugerował zmianę stanu Nowy Meksyk na Nowa Ameryka. Zdaniem amerykańskiego prezydenta taka nazwa byłaby, tu cytat, bardziej prestiżowa i piękna dla mieszkańców tego stanu, który ma wprost niewyobrażalny potencjał. Wpis już wywołał sprzeciw wielu lokalnych polityków, a pojawił się kilkanaście dni po tym, jak Trump podpisał rozporządzenie zmieniające nazwę jeziora Ontario na jezioro Ameryka.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Polskie siatkarki jednak bez medalu na Mistrzostwach Europy. W półfinale przegrały z Włoszkami 1-3, a wczoraj w meczu o brąz również ugrały tylko seta w meczu z Serbkami. Oczywiście, że jest niedosyt, mówi liderka naszej kadry Magdalena Stysiak.
2: Jest wielka szkoda, ale cieszę się, że walczyłyśmy. Dałyśmy naprawdę zawsze maksa, starałyśmy się walczyć do ostatniej piłki. Wyszłyśmy z grupy bez żadnej przegranej. Byłyśmy nastawione bojowo, trzeba sobie powiedzieć, że granie w czwórce już i to Europa jest najmocniejsza, tak ja powtarzam, z potęgami, ale my musimy być dumne, głowa do góry i pracujemy, bo myślę, że ta reprezentacja w przyszłości naprawdę będzie zdobywać wielkie rzeczy.
1: Tytuł obroniła Turcja, pokonując w finałowym meczu w Stambule Włochy 3-2. Znamy już połowę ćwierćfinalistek wielkoszlemowego US Open. Bez trudu do najlepszej ósemki awansowała liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka, pokonała Taylor Townsend 6-4, 6-3. Teraz czekają starcie z triumfatorką Wimbledonu Lindą Noskową. Czeszka broniła już piłek meczowych, ale ostatecznie wygrała z Ukrainką Martą Kostiuk 7-5, 5-7, 6-4. Do ćwierćfinału awansowały także dwie Amerykanki Jessica Pegula i Emma Navarro. A dziś o ćwierćfinał zagra Iga Świątek, jej rywalką będzie Chinka Qin Wen Zheng. Lech Poznań wciąż liderem piłkarskiej ekstraklasy, Raków nadal na ostatnim miejscu. W bezpośrednim starciu tegorocznych pucharowiczów Kolejusz wygrał z drużyną z Częstochowy 1-0. Tylko punkty do Lecha traci Górnik Zabrze, który wygrał na wyjeździe z Krakowią również 1-0. 3 punkty mniej ma Jagiellonia Białystok po wygranej ze Śląskiem Wrocław 2-1. Fantastyczny występ Kimiego Antonellego w domowym wyścigu Formuły 1 Grand Prix Włoch. Lider Mistrzostw Świata wygrał wyścig na torze Monza, choć startował do niego z końca stawki po wymianie silnika. Drugi był jego kolega z Mercedesa George Russell, a trzeci Holender Max Verstappen. Belg Wout van Aert z drużyny Visma Lizabike wygrał w Kordowie 15 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Lider klasyfikacji punktowej odniósł drugie zwycięstwo etapowe w tegorocznej Vuelcie 2 dni po sukcesie w miejscowości Loja. Liderem wyścigu jest wciąż Hiszpan Enric Mas.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Dzisiaj na podkarpackim i małopolskim niebie, na początek tygodnia zachmurzenie umiarkowane, a na termometrach Krosna, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa i Rzeszowa termometry w ciągu dnia pokażą nam maksymalnie 24 stopnie Celsjusza. Raczej nie powinno nigdzie nam dzisiaj padać, a w nocy temperatury spadną poniżej 10 stopni Celsjusza. Ciśnienie 1020 hektopaskali, biomet jest obojętny, ale od wtorku znowu troszeczkę więcej ciepła, nawet 29 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia pokażą termometry za oknami.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Reklama.
6: Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces Twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 502 29. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery.
8: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
5: Reklama.
9: Trendy start w Trendy Radio.

0: Serdecznie, pięknie witamy wszystkich radiosłuchaczy już po godzinie 7. To jest poniedziałek razem z programem Trendy Start. My już w pełnej gotowości, aby poprowadzić was przez ten poniedziałek i przez ten nowy tydzień właśnie. Bo przecież jak to niektórzy piszą do nas, jaki początek dnia to i jego reszta, no a jaki poniedziałek to i cały tydzień. Więc trzymajmy się tylko i wyłącznie pozytywnych informacji. Minęła 7, a więc do 11 czas dobrze nastroić się na ten tydzień. Co słychać w radiowym kalendarzu? Co przynosi nam 7 dzień września? O tym po krótkiej muzycznej przerwie.
1: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.

0: Reklama. Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety RAL lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
1: Szukasz pomysłu na przyszłość? Chcesz zawodu, który da Ci moc? Szkoła Policjalna Jacques Wiaśle przygotuje Cię krok po kroku. Oferujemy m.in. technik archiwista, opiekunka środowiskowa, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny oraz kursy doszkalające. Dodatkowo darmowa legitymacja, status ucznia, a do 26 roku życia korzystniejsze warunki pracy. Szkoła Policjalna Jacques. Jasło, ulica Floriańska 17. Z nami sukces jest realny. Zapraszamy!
2: Sąsiedzie, jesień zaczyna się od dobrego ziemniaka. W MPM mamy ziemniaki z lokalnego gospodarstwa od Łukasza Starnowca. Twoje ulubione jesienne odmiany, Soraya i Laura. Tylko do środy kupisz je w promocji za złotówkę za kilogram. Tak, porządne lokalne ziemniaki Starnowca. W MPM tylko 1 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki złoty 99.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Ktoś tutaj z naszych radiowych słuchaczy ma dobry humor o poranku, bo właśnie dostaliśmy nie tak dawno na radiowego messengera informację, że dzisiaj imieniny ani moje, ani twoje. No, brawo, moi drodzy, fajnie, że też poprawiacie nam humor, ale walczymy z tym poniedziałkiem i zdradzamy, że dzisiaj, no, zdecydowanie nie Anny, ale Regina, Melchior i Ryszard mają imieniny. To 7 dzień września, czyli 250 dzień roku. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba i Światowy Dzień Świadomości Dystrofii Mięśniowej. O 5.57 wstało słońce, zachód będzie o 19.10, no a dzień potrwa nam 13 godzin i 13 minut.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W Cech podpisano umowę na realizację ważnej inwestycji drogowej na terenie powiatu gorlickiego. Przebudowana zostanie droga powiatowa nr 1485 Libusza-Kryk na dwóch odcinkach w miejscowości Kryk. Pierwszy etap drogi zaplanowano do realizacji jeszcze w 2026 roku. Zakończenie całości zadania zaplanowano na listopad 2027 roku. Łączna wartość inwestycji wynosi ponad 5 200 000. Przebudowa drogi Libusza-Kryk to kolejna inwestycja realizowana przez powiat gorlicki w ramach systematycznej modernizacji sieci dróg powiatowych. Realizacja inwestycji znacząco wpłynie na poprawę stanu technicznego drogi, a tym samym na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz wszystkich użytkowników trasy. W lasach na terenie Iwonicza-Zdroju doszło w ostatnich dniach do serii niepokojących pożarów poszycia leśnego. Sytuacja jest poważna, a powtarzalność zdarzeń wskazuje na celowe działania. Tylko na przełomie sierpnia i września strażacy z OSP KSRG Iwonicz-Zdrój interweniowali przy 4 pożarach ściółki. Dzięki szybkiej reakcji świadków kilka innych zarzewi ognia wzdłuż szlaków turystycznych udało się ugasić w zarodku. Przy panującej suszy i silnym wietrze nawet mała iskra może w kilka chwil zagrozić pobliskim pensjonatom, sanatorium oraz bezpieczeństwu mieszkańców i kuracjuszy. W sprawę włączyła się policja. Po wieczornej interwencji 2 września burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój Grzegorz Nieradka wezwał służby na miejsce zdarzenia. Trwają czynności mające na celu ustalenie tożsamości sprawcy lub sprawców. Jak w ciekawy sposób wytłumaczyć uczniom, skąd biorą się pieniądze na emerytury, dlaczego warto pracować legalnie i jak założyć własną firmę? Odpowiedzi na te pytania kryją się w projektach edukacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Już w najbliższy wtorek, 8 września, uruchomiony zostanie w ZUS w Jaśle specjalny dyżur telefoniczny na temat oferty edukacyjnej ZUS dla szkół, mówi Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS.
2: Infolinia skierowana jest do dyrektorów szkół, nauczycieli, m.in. wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości, historii i teraźniejszości, a także wychowawców klas ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Podczas rozmowy z ekspertem będzie można dowiedzieć się, na czym polegają projekty edukacyjne ZUS-u, w tym projekt ZUS oraz lekcje z ZUS. Nasza koordynatorka wyjaśni procedurę zgłoszenia placówki do projektu, opowie, jak otrzymać darmowe, profesjonalne materiały dydaktyczne, a także przypomni zasady przystąpienia do konkursu i Olimpiady ZUS. Zachęcam do niezobowiązującego telefonu, by poznać korzyści dla szkoły i uczniów, jakie daje współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w ramach działań edukacyjnych.
1: Dzwonić można 8 września w godzinach od 12.30 do 14.30 pod numerem telefonu 693-629-041. Udział w projektach edukacyjnych jest całkowicie bezpłatny i stanowi doskonałe wsparcie realizacji programu szkolnego.
3: Więcej informacji na trendradio.pl.
1: Smak pieczonego w popiele ziemniaka wielu kojarzy się z przełomem lata i jesieni. To warzywo było głównym bohaterem niedzielnego wydarzenia w miejscowości Wiewiórka w gminie Żyraków. Powiatowy Dzień Ziemniaka nieprzypadkowo został zorganizowany tutaj, ponieważ region słynie z jego uprawy, mówi Marek Rączka, wójt gminy Żyraków.
4: Wiewiórka jest stolicą tutaj Zagłębia Ziemniaczanego. Wiewiórka i sąsiednie miejscowości to są miejsca, gdzie ziemniak stanowi podstawowe źródło dochodu dla wielu rolników i dlatego tu znajdujemy się w Wiewiórce.
1: Dzień Ziemniaka odbywa się w Wiewiórce od kilkunastu lat. Od dwóch jest imprezą gminno-powiatową. Wydarzenie jest okazją do promocji lokalnego rolnictwa, powiedział Piotr Chęciek, starosta powiatu dębickiego.
5: To duma, że mamy tutaj takich producentów profesjonalnych i te ziemniaki są stąd świetne. No, ja też sam jak ziemniaków szukam, żeby kupić, to najpierw staram się oczywiście znaleźć wśród znajomych, którzy mają, wśród rolników, którzy sprzedają, a na końcu gdzieś tam do sklepu, ale myślę, że jak mamy takie możliwości, to korzystajmy z tych naszych rolników i kupujmy od nich bezpośrednio, bo to jest dla nich wielki zysk, a myślę, że nie ma co dawać zarabiać pośrednikom, którzy oczywiście no, są potrzebni, ale mają nieporównywalnie większe zyski niż taki rolnik, który od rana do nocy się upracuje na tym polu, a później musi to sprzedać po takiej cenie, jaką ktoś mu podyktuje, więc korzystajmy i wspierajmy naszych rolników.
1: Na Dniu Ziemniaka były obecne instytucje wspierające rolnictwo, koła gospodyń oraz inne organizacje działające na terenie gminy. Wiele radości sprawił skecz uczniów o pracy miejscowego samorządu. Rozegrano turniej sołectw Rzecz Jasna z ziemniakami w roli głównej, mówi sołtys miejscowości Tomasz Wolak.
6: Atrakcje są i dla starszych, i dla młodszych, prawda? dla młodszych zjeżdżalnie, tak jak teraz piana party. A jeśli chodzi o dorosłych, można skosztować różnych potraw z KGW i nasze dwie wiórki z Żyrakowa i z Mokrego, więc tych atrakcji też jest sporo. Dla dorosłych były zawody, zgłosiło się 8 drużyn, które rywalizowały w różnych ziemniaczanych konkurencjach. Wyszło super.
1: Na dzieci czekała strefa zabaw, na wszystkich strefa gastronomiczna. Nie mogło zabraknąć ziemniaków w najlepszej wersji o tej porze, pieczonych w ognisku.
0: Reklama. Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt. Zabłotce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
2: Reklama.

0: To poranek Trendy Start, a przed nami już świeżutkie informacje dla kierowców. Ma je na początek dnia Michał Sienicki. Posłuchajmy wszyscy.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Z poniedziałkowym objazdem dróg startujemy w Gorlicach. Tu ruch koncentruje się na ulicach Kościuszki, ulicy Parkowej oraz skrzyżowaniu Bieckiej z ulicą Skrzyńskich. Tam trzeba troszkę poczekać przed światłami. Ruch wjaźny to obecnie spowolnienia w obrębie rynku oraz na ulicy 17 stycznia w stronę Ronda Solidarności. Na Piłsudskiego, Metzgera, 3 Maja i Mickiewicza też trochę nogę z gazu trzeba ściągnąć. Jedziemy teraz przez Krosno razem z Taxi Krosno.
3: Dzień dobry, dzisiejszego poranka jedziemy przez Krosno z niewielkimi utrudnieniami. Zaczynamy wjazd od ulicy Rzeszowskiej, tu nas troszeczkę przystawi. Później przykorkuje nas Krakowska do skrzyżowania z ulicą Jana Pawła. Wjeżdżamy w miasto Legionów, Grodzka, Podwale, Tkacka, Czajkowskiego, Burzaka, Jagiellońska. Te ulice troszeczkę nas spowolnią. Od 8, proszę Państwa, zmiana organizacji ruchu na ulicy Bohaterów Halera. Patrzymy na oznakowania. Dziękuję, miłego dnia.
2: Jeszcze zobaczymy, co dzieje się w Sanoku. Troszkę zwalniamy przed rondem Beksińskiego na ulicach Bony, Staszice, Jagiellońskiej, Mickiewicza, ale obecnie ruch jest jeszcze sprawny.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Reklama. Przyszłe pary młode, ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy, bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory, profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
2: To Trendy Start w Trendy Radio. Muzyczny poranek na początek tygodnia. Dzisiaj 7 dzień września. Już szybko ten czas płynie. Dzisiaj 7 września to też Światowy Dzień Świadomości Dystrofii Mięśniowej Duchenna. To dzień ONZ budujący świadomość dystrofii i Beckera i Duchenna. Potrzeb rodzin, opieki, diagnostyki, a także badań oraz wcześniejszego obiegu kampanii społecznej. Dzisiaj wchodząc w sieć sporo informacji, jeśli chodzi o różne stowarzyszenia, które właśnie tym tematem się zajmują. No a drugie święto, które nam wpisano na ten poniedziałek, to Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba, a to z kolei inicjatywa skupiająca uwagę opinii publicznej na problemie smogu i zanieczyszczeń powietrza, które wpływają negatywnie na zdrowie ludzi. No, dzisiaj podobno ta data powinna skłonić osoby dojeżdżające do pracy samochodem na zmianę środka transportu. Przy takiej pogodzie, która dzisiaj nam zwiastuje troszeczkę słoneczka i temperatury powyżej 20 stopni, rowerek z rana, czemu nie? A to też gwarancja, że nie postoicie w korkach.
0: Słuchasz Trend Radio.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Weekendowe rozmowy dotyczące zakończenia wojny, co z nich wynika, potem prognozy dotyczące kredytów i pogody. Będzie też bardzo młody, początkujący kierowca ze Śląska. Marcin Krzemiński. Najpierw w Moskwie, potem w Kijowie toczyły się w weekend rozmowy specjalnych wysłanników prezydenta USA Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Po wczorajszych rozmowach prezydent Ukrainy ma nadzieję na zorganizowanie trójstronnych negocjacji z udziałem Rosji, ale na razie nie słychać, by misja negocjacyjna Amerykanów zakończyła się jakimiś ustaleniami. Marcin Starzec.
2: Zełenski zaznaczył, że rozmowy Ukrainy z Amerykanami były bardzo merytoryczne. Jednym z tematów były kwestie terytorialne. Nie oznacza to, że rozmawialiśmy o tym bardzo długo, ale mieliśmy możliwości omówienia i myślę, że w każdym przypadku te trudne kwestie można rozwiązać. W sobotę amerykańscy negocjatorzy rozmawiali w Moskwie z Władimirem Putinem. Kreml określił to spotkanie jako niezwykle szczere.
1: Portal Kyiv Independent przekazuje, że Donald Trump ma dziś przeprowadzić rozmowy telefoniczne z przywódcami Rosji i Ukrainy. Mają one dotyczyć właśnie weekendowych rozmów. Kredytobiorcy jeszcze długo nie mają co liczyć na kolejną ulgę w ratach. Jutro zbiera się Rada Polityki Pieniężnej, ale ekonomiści są zgodni. Decyzja o obniżeniu stóp procentowych nie będzie ani w środę, ani przez wiele kolejnych miesięcy. Wojciech Kowalik.
3: Powód jest jeden. Znów rosnąca inflacja. Choć droga do kolejnej obniżki stóp nie jest całkowicie zamknięta, to jest daleka i długa, mówi ekonomista PKO SA Sebastian Roy.
4: Byłbym zdania, że te obniżki będą miały miejsce raczej później niż wcześniej. Spodziewałbym się gdzieś na przełomie trzeciego i czwartego kwartału przyszłego roku, czyli już w końcówce 2027 roku.
3: A to oznacza, że kredytobiorcy mogą w swoich budżetach na dłużej zaplanować obecne poziomy rat.
1: Tyle prognozy finansowe są też pogodowe i mogą wielu zaskoczyć. Wracają bowiem upały, głównie na południu i południowym wschodzie. Jutro tam lokalnie do 30 stopni, a w środę już alerty pierwszego stopnia to oczywiście prognozy. Od Śląska przez Świętokrzyskie, Małopolskę, po Lubelszczyznę i Podkarpacie. Generalnie tylko w górach, chłodniej. Na południowym zachodzie z kolei możliwe burze, a w powiatach w środkowo-zachodniej i północnej na wschodniej Polsce możliwe ulewy. Późnym popołudniem będzie wiadomo, kto ostatecznie startuje w wyborach na prezydenta Krakowa. Komisja wyborcza kończy weryfikację podpisów złożonych na listach pod kandydaturami. Wybory w stolicy Małopolski są konieczne, bo w połowie kadencji odwołany został prezydent Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej. Trzylatek wsiadł do auta rodziców i odjechał. Do nietypowego zdarzenia doszło w sobotę w Lędzinach na Śląsku. Dziecko zabrało kluczyki, odpaliło auto i odjechało niedaleko od domu, bo po 20 metrach auto zderzyło się ze słupem sieci internetowej. Na szczęście maluchowi nic się nie stało. Rodzice byli trzeźwi i nie mniej zaskoczeni niż policja, która też dotarła na miejsce. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Z jednej strony świetny wynik, z drugiej niedosyt, bo medal był blisko. Polskie siatkarki zakończyły Mistrzostwa Europy na czwartym miejscu. W meczu o brązowy medal przegrały w Stambule z Serbią 1-3, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
2: Myślę, że szkoda generalnie całego meczu, gdzieś tam nie weszliśmy w niego dobrze. Dwa przegrane sety na sam początek, ale myślę, że nie można odmówić nam walki. Robiliśmy co mogliśmy, po prostu to było dzisiaj za mało na reprezentację Serbii.
1: Tak samo jak dwa lata temu po złoto sięgnęła Turcja, pokonując w finale Włochy 3-2. Iga Świątek zagra dziś ćwierćfinał US Open i rywalką w czwartej rundzie będzie Chinka Qinwen Zheng. Polka do meczu przystąpi po bardzo zaciętym, trudnym spotkaniu z Czeszką Marii Bołtkową.
3: No nie było takich prostych momentów, powiedziałabym. Cały czas trzeba było walczyć i no i dobrze, bo no, takie powinny być mecze trochę na tych wielkich szlemach, gdzie wszyscy gramy na maksa po prostu.
1: Mecze Świątek kontra Zheng o 17.30. Mistrzowie Anglii i Hiszpanii wciąż nie pokonani w tym sezonie. Arsenal wygrał derbowe starcie z Chelsea Londyn 2-1 i ma komplet punktów po trzech kolejkach. A czwarty kolejny mecz wygrała FC Barcelona, tym razem rozbijając na wyjeździe Walencję 5-0. A jak spisali się w weekend Polacy? Robert Lewandowski strzelił 5. gola w MLS, a jego Chicago Fire zremisowało z Toronto FC 4-4. Przemysław Frankowski po asyście Sebastiana Szymańskiego zdobył bramkę dla Stade Rennes w wygranym 2-1 meczu z Angers. Trzeciego w tym sezonie gola w Turcji strzelił Adrian Benedyczak, którego zapewne obserwuje Jan Urban, szukając dla kadry alternatywy dla Roberta Lewandowskiego. Sparta Wrocław i Presy Toruń bardzo blisko awansu do wielkiego finału żużlowej Ekstraligi. Obie ekipy wygrały pierwsze mecze półfinałowe i to na wyjazdach. Sparta pokonała w Lesznie Unię 55-35, a broniący tytułu Torunianie po raz pierwszy od ponad 30 lat wygrali w Lublinie. Pokonali Motor 48-42. Rewanże w niedzielę. To jeszcze rajdowe Mistrzostwa Europy. Broniący tytułu Mikołaj Marczyk zajął trzecie miejsce w rajdzie Walii. Mistrzostwo zapewnił sobie Fintemu Suninen, który był drugi, a najszybszy był Brytyjczyk Chris Meek, który startuje tylko w pojedynczych rajdach. Do zakończenia rywalizacji został już tylko rajd Portugalii. Marczyk powalczy w nim o wicemistrzostwo z Włochem Andreą Mabellinim.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Teraz całe Podkarpacie i Małopolska słucha, co tam się będzie działo dzisiaj w pogodzie. A poniedziałek wita nas na niebie zachmurzeniem umiarkowanym. Jeśli chodzi o wskazania termometrów, w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Rzeszowie, Mielcu czy Sanoku od 19 do maksymalnie 24 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Ciśnienie 1020 hektopaskali, wiatr w porywach 12 km na godzinę, biometr obojętny.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Sąsiedzie, banany w MPM znów w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz je w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, porządne banany do owsianki, koktajlu albo po prostu do podjadania. W MPM teraz tylko 4,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7,99.
3: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
0: Trendy start w Trendy Radio.

Witamy serdecznie wszystkich śpiochów, którzy po godzinie 8 dołączają do słuchaczy naszego poranka. To poniedziałek, to 7 dzień września. My już od rana zarażamy was dobrym humorem, dobrą energią, no i gramy przede wszystkim w wasze przeboje. Na dobry tydzień, na dobry początek właśnie dnia. Hity na 101.9, 95 i 2 FM na Podkarpaciu i w Małopolsce. Dla was na dobrą pobudkę. Łukasz Michtal, cała poranna redakcja. Pozdrawiamy i gramy dla was kolejne wielkie hity.

0: Pograliśmy troszeczkę, jeśli chodzi o poranną playlistę. Jeszcze wiele utworów nam się tutaj miłych pojawi dla ucha w ten poniedziałkowy ranek. Ale teraz troszeczkę przegadamy, bo na horyzoncie już czai się poniedziałkowa rozmowa dnia. I na nią zapraszam właśnie teraz.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
2: Żłobek w Zalasowej w gminie Ryglice został oficjalnie otwarty. Żłobek zapewni profesjonalną opiekę dla niemal 40 najmłodszych dzieci z regionu. Nowy obiekt został w pełni dostosowany do potrzeby maluchów. Wraz z nowym żłobkiem w Zalasowej łączna liczba miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w gminie wzrosła do około 100, mówi Paweł Augustyn, burmistrz gminy Ryglice.
3: Otwieramy żłobek w Zalasowej, największa miejscowość gminy Ryglice, na 40 maluszków. No piękny, nowoczesny żłobek, który wybudowaliśmy w ciągu pół roku. Zaczęliśmy w styczniu, a skończyliśmy 30 lipca. W związku z tym termin rewelacyjny, krótki, tak? Oczywiście wykonawca wspaniały. Wszystko dopięte na ostatni guzik, łącznie z wyposażeniem i zabawkami. Już rodzice zapisują maluszkę do żłobka. Trwa cały czas nabór. Myślę, że żłobek się zapewni i będziemy mogli zapewniać opiekę dla dzieci, a rodzice się realizują zawodowo, tak? My obserwujemy w gminie Ryglice, że rokrocznie wraca kilka rodzin, przede wszystkim z Anglii, tak? Ale zaczynają też wracać z Niemiec, tak? Z Holandii, z Belgii. Z uwagi na to, że Anglia wystąpiła z Unii Europejskiej, tam się zmieniły warunki, dosyć teraz te warunki są gorsze, tak? Natomiast Unia Europejska nabrała tylu uchodźców, tak? Że tam się robi niebezpiecznie. I widzimy, że ci ludzie wracają, remontują gdzieś tam domy po rodzicach, tak? Budują nowe domy. Wyobraźcie sobie Państwo, że w gminie Ryglice w ubiegłym roku wydaliśmy 200 warunków zabudowy i 70 celów publicznych. To jest wykładnia, że gmina Ryglice się rozwija i że mieszkańcy chcą tu zamieszkać, chcą się budować. A teraz robimy plan, przygotowujemy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ryglice i tylko w ubiegłym roku złożyło od 1 stycznia do 30 sierpnia złożyło blisko 600 mieszkańców wnioski o warunki zabudowy. Mamy gminę atrakcyjną, mamy gminę piękną, zieloną, atrakcyjnie turystycznie, tak? W związku z tym, że tych budów jest bardzo dużo i jak się jeździ po gminie, też widzimy, że powstają nowe domy jak grzyby po deszczu, że ten przyrost naturalny wyhamował u nas, tak? W tym roku pierwszy raz mamy jedną osobę więcej, czyli o jedną osobę nam się liczebnie zwiększyła gmina, także jest dobry prognostyk i liczę na to, że te żłobki będą pełne.
2: Mówi Wojciech Schruch, wiceprzewodniczący Sejmiku Małopolskiego.
4: To już trzeci żłobek w Ryglice, który powstał w ciągu ostatnich 2 lat, bo ten istotnie powstał w ciągu kilku miesięcy, w ciągu 7 miesięcy od pozwolenia na budowę do oddania do użytku tego żłobka upłynął naprawdę bardzo krótki czas. Żłobki są niezwykle ważne. Jest to jeden z elementów polityki prorodzinnej państwa, o które mają obowiązek dbać również samorządy gminne. Rodzice, którzy chcą jednak kontynuować karierę zawodową, nie chcą się decydować na dzieci. Bardzo często tego powodu, właśnie nie mają możliwości zaopiekowania małymi dziećmi w tych pierwszych latach swoich życia. Stąd tego typu obiekty dają gwarancję dla dzieciaków, dla rodziców, że mogą po krótkim okresie wracać do pracy, oddając do wyspecjalizowanej placówki swoje pociechy, dzięki czemu ich kariera zawodowa może przebiegać bez uszczerbku dla dzieci. No i oczywiście cieszymy się, że te dzieci się są. Chcemy, żeby było ich jak najwięcej, dlatego samorządy wspierane są przez i państwo, ale też i przez administrację samorządową, jak samorządy województwa.
2: Mówi Jacek Chudyma, starosta Tarnowski.
5: No tutaj pani redaktor już podkreśliła trzeci żłobek w ostatnich latach. Dla mnie to jest, robi to ogromnie wrażenie, ponieważ właśnie początkowy okres rozwoju młodego człowieka będzie kształtowany w ważnych miejscach, gdzie profesjonalnie przygotowane osoby będą uczyły, ale też przygotowały do dalszego życia dzieciaki. No piękny obiekt, będzie tutaj służył przede wszystkim lokalnej społeczności, ale z tego co informował mnie pan burmistrz, również z innych sołectw, ale też i gmin będą przybywać dzieciaki. To jest też taka pewna dla nas informacja, że pan burmistrz wie, że tych dzieciaków będzie przybywało, dlatego się ogromnie cieszymy, bo jednak ten niż demograficzny bardzo dużo działa negatywnych skutków, szczególnie dla późniejszego kształcenia, dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych, a dzięki temu, że są takie warunki stwarzane, ta młodzież będzie mogła się kształcić i przede wszystkim rodzice, bo to jest też ogromnie ważne dla rodziców, będą mogły w sposób bezpieczny te dzieciaki zostawiać, które będą nabywały ale wiedzy, ale też i pewnego doświadczenia. Dlatego się cieszę, że któryś już w ostatnim czasie, bo przecież niedawno otwierany był żłobek w Tuchowie, w sąsiedniej gminie, będzie, jest otwierany i będzie służył lokalnej społeczności. Musimy stworzyć pierwarunki, aby młode małżeństwa widziały, że państwo, samorządy dbają o to, aby oni oprócz tego, co jest dla nas najważniejsze, czyli wychowywania swoich dzieci, ale też, żeby były warunki stworzone do zaopiekowania się tymi dziećmi, aby też młode mamy, młodzi rodzice wracali do swojego życia zawodowego, aby to wszystko było połączone i było płynne.
2: Mówi Agnieszka Kryca-Cholewa, dyrektor żłobka.
6: Żłobek to jest takie miejsce, gdzie jest dom i serce, ale jest dzieciaków więcej niż w domu, więc one się rozwijają same między sobą, fantastycznie ze sobą rozmawiają, fantastycznie się komunikują, a my im tylko pomagamy i wspomagamy. Oczywiście opiekujemy się i karmimy i przebieramy pieluszki i czyścimy i jak najbardziej wszystkim się zajmujemy. Natomiast to jest takie miejsce, gdzie dzieciaki rozwijają się wiele szybciej, ten rozwój jest zupełnie inny niż samemu w domu. A proszę zobaczyć, że dzieciaki są wśród swoich tak naprawdę, bo z nami są w domu wśród dorosłych. Natomiast jeśli mają dziecko i kolejne dziecko, no to one się muszą ze sobą nauczyć komunikować, dzielić zabawkami, chwilkę poczekać, więc no to jest stymulacja rozwoju największa. Dziecko szczęśliwe to i mama szczęśliwa i na odwrót, mama szczęśliwa i dziecko szczęśliwe, więc z całą swoją wiedzą i doświadczeniem mogę zagwarantować, że mamy takie ciocie, takie opiekunki, które gwarantują bezpieczną, przyjazną i dobrą atmosferę. Natomiast mama może ze spokojem iść do pracy, tata również, realizować swoje pasje, swoje życie. To też rodzic decyduje, jak długo jest dziecko z nami w żłobku, czyli może na przykład na pół dnia zostawić nam dziecko i robić to, co lubi po prostu. Tym bardziej, że żłobki są za darmo, nie jest istotne, czy mama jest na bezrobociu, czy pracuje, czy jest na L4, czy może w ciąży z drugim dzieciaczkiem. To nie ma znaczenia, żłobek jest za darmo dla każdego, dlatego warto korzystać.
2: Budowa nowoczesnej placówki była możliwa dzięki pozyskaniu zewnętrznego dofinansowania z programu Aktywny Maluch oraz zaangażowaniu środków własnych gminy Ryglice.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
7: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów.
1: Dla Ciebie.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłosił przetarg na przygotowanie kompleksowej ekspertyzy dotyczącej zmian w gospodarce wodnej na zbiorniku Klimkówka oraz optymalizacji działania tamtejszej elektrowni wodnej. Analiza określi, jak nowe rozwiązania wpłyną na warunki hydrauliczne i hydrologiczne w rejonie zbiornika, jego zlewni oraz poniżej zapory. W ramach zamówienia wykonawca zrealizuje analizę hydrauliczno-hydrologiczną z modelowaniem pracy zbiornika dla różnych wariantów przepływu, badanie przyczyn powstania zawiesiny oraz bilans wodny zlewni, oceniający propozycje zmian przepływu i piętrzenia zgłoszone przez stronę społeczną. Dokumentacja musi uwzględniać prognozy klimatyczne na najbliższe 20 lat, a także zmiany głębokości i powierzchni zalewu. Na tej podstawie powstanie wielowariantowa koncepcja techniczno-ekonomiczna. Wskaże ona, jak bezpiecznie prowadzić gospodarkę wodną i eksploatować elektrownie w nowych warunkach. Badania ocenią również skutki środowiskowe. Powiat gorlicki planuje rozbudowę budynku przy ulicy Michalusa. Koncepcja zakłada stworzenie nowoczesnego, zintegrowanego kompleksu administracyjnego. Głównym celem projektu jest konsolidacja wszystkich wydziałów starostwa powiatowego, które obecnie są rozproszone w różnych częściach Gorlic, i przeniesienie ich do jednej wspólnej lokalizacji, mówi Mirosław Balong, starosta powiatu gorlickiego.
3: Trwają też prace nad przygotowaniem projektu adaptacji tego obiektu zarówno na potrzeby Nadziei, jak i innych jednostek pomocowych, tak aby wszystkie jednostki mogły być w jednym miejscu. Myślę, że to będzie wielkie, ogromne udogodnienie dla osób korzystających z tego typu pomocy w pięknym, zielonym otoczeniu. Dopiero po uporządkowaniu tych wszystkich kwestii będziemy mogli przejść do kolejnych decyzji dotyczących rozbudowy budynku przy ulicy Michalusa. Harmonogram będzie zależał przede wszystkim od możliwości finansowych powiatu. Istotne znaczenie ma tutaj również stanowisko gminy Gorlice w sprawie ewentualnego zakupu przez gminę budynku starostwa przy ulicy Bieskiej 3. Chcę podkreślić, że nie zamierzamy rozpoczynać inwestycji bez zapewnienia jej realnego finansowania.
2: Budynek zyska duży parking dla interesantów oraz nowoczesne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.
0: To dzieje się blisko ciebie.
2: Ubiegły weekend Centrum Kultury Foresterium w Zagórzu stało się przestrzenią intensywnej promocji regionalnego dziedzictwa kulinarnego. Pierwszy dzień Festiwalu Smaków Ziemi Sanockiej przyciągnął liczną publiczność, stanowiąc platformę spotkania lokalnych producentów, samorządowców oraz pasjonatów tradycji z całego regionu. Wielokulturowy kontekst wydarzenia oraz frekwencje jako dowód na celowość realizacji projektu ocenił starosta sanocki Robert Pieszczoch.
4: Jak sam tytuł wskazuje, smaki powiatu sanockiego, a tych smaków mamy wiele i mamy wiele wspaniałości, wiele wspaniałych serów, wiele wspaniałych wędlin, produktów takich tradycyjnych, które no, pochodzą z tego terenu, bo akurat nasz powiat w znacznej części jest na pograniczu wielu kultur.
2: Sercem wydarzenia były jednak tętniące życiem stoiska, które szczelnie wypełniły przestrzeń wokół foresterium. To tam tradycja mieszała się z autentyczną pasją, a odwiedzający mogli bezpośrednio dotknąć kulinarnego dziedzictwa regionu. Co można było znaleźć na stoiskach?
5: Na naszym stoisku możemy znaleźć miody klasyczne, odmianowe. Jesteśmy pasieką wędrowną, więc pozyskujemy różnego rodzaju miody. Spadziowy, leśny, akacjowy, lipowy, faceliowy, a także w swojej ofercie mamy miody z owocami liofilizowanymi, takimi jak czarna porzeczka, malina, imbir, rokit.
6: Są to głównie sery owcze typu oscypek, ale my mamy baryłkę hucu, która jest na liście produktu tradycyjnego. Biały ser, taki bez dodatku soli, naturalny biały ser. Jest też również ser solankowy z dodatkami, może być z czosnkiem niedźwiedzim, z węglem aktywnym.
2: Dopełnieniem spotkania z kulturą były występy sceniczne. Przed publicznością zaprezentował się zespół Chrust, Sydney Polak oraz wielu innych artystów.
7: Reklama. Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy, bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
8: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Kleip. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj, dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
1: Reklama.
0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Tak to właśnie brzmi poniedziałek na antenie Trend Radia 101.9, 95 i 2 FM. To częstotliwość, która mam nadzieję gra także w waszych samochodach, autobusach i w różnych środkach lokomocji w regionie. A jeśli słuchacie nas teraz i utkwiliście w korkach, to zanim wrócimy do muzyki, warto też posłuchać Michała Sinickiego. Kolega przygotował kolejny tegoż poranka raport dla kierowców.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Czas ponownie wjechać na drogi naszego regionu. Jedziemy najpierw przez ulicę Sanoka. Spowolnienia zdarzają się na ulicy Przemyskiej, Bony, Staszica, Mickiewicza oraz przed rondem imienia Beksińskiego. Wyjeżdżamy z Sanoka. Pamiętajmy o pracach drogowych w Grabownicy na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich numer 886 i 835. Duże utrudnienia w ruchu, ruch sterowany światłami. Jeżeli jedziemy przez Krosno, troszkę zwalniamy na ulicy Niepodległości, Korczyńskiej, Legionów, Okrzei i na Podwalu. Wolni na Jagiellońskiej, Grodzkiej, gdzie dodatkowo trwają prace drogowe. W Jaśle wolniej jedziemy ulicą 17 stycznia w stronę Ronda Solidarności. Na Lwowskiej też noga z gazu. Przystajemy na ulicach Kościuszki, Kazimierza Wielkiego Rynku i ulicy Szejnochy. Tak samo na ulicy Piłsudskiego i Mickiewicza. W Gorlicach noga z gazu na Parkowej, Wieckiej, Kościuszki i Legionów.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

0: zainwestować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
3: Pani Anna z Gorlic pisze nam, że dzieci odprawione do szkoły, kawka poranna wjeżdża, radio gra i jednym słowem do 14 luz. No, powiem tak, dla jednych wakacje się skończyły, jak słychać, dla innych rozpoczęły. Ale cieszymy się, że wybieracie właśnie ten poranny czas i słuchacie nas zarówno na Podkarpaciu, jak i w Małopolsce. Zresztą warto zaglądnąć na nasze media społecznościowe, na stronę internetową, także www.trendyradio.pl. Tam niedawno opublikowaliśmy kolejny fantastyczny ranking za to, że jesteście z nami. Dziękujemy z podwójną mocą. No i gramy te wasze hity, bo przecież jesteśmy zawsze blisko was.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Dziś ma ruszyć proces w sprawie śmierci Natalii Zandrychowa. Lokalna wygrana oddźwięk międzynarodowy. Wrócimy do triumfu niemieckiej AfD. Po Żuławach znów mają jeździć pociągi. Marcin Krzemiński. Za pół godziny przed sądem rejonowym w Wadowicach rusza proces w głośnej sprawie śmierci 14-letniej Natalii Zandrychowa. Na ławie oskarżonych zasiądą trzej policjanci z komisariatów w Andrychowie i Kętach, którzy zdaniem prokuratury mogli przyczynić się do śmierci dziewczyny. Katarzyna Młynarczyk.
2: W listopadzie 2023 roku dziewczynka wyszła rano do szkoły. Po drodze źle się poczuła i zadzwoniła do ojca, mówiąc, że ma mroczki przed oczami i nie wie, gdzie jest. Kilka godzin później znaleziono ją w stanie głębokiej hipotermii. Zmarła w szpitalu. Prokuratura zarzuca policjantom niedopełnienie obowiązków oraz narażenie nastolatki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Według śledczych funkcjonariusze nie wysłali na czas patroli i nie uruchomili niezwłocznie lokalizacji telefonu dziewczynki. Teraz sąd ma ocenić, czy ich zaniechania mogły mieć wpływ na tragiczny finał tej sprawy.
1: W Sejmie jest już wniosek o komisję śledczą w sprawie zonda krypto. Prześwietlić aferę chce Mateusz Morawiecki i jego Rozwój Plus. Pod wnioskiem podpisało się ponad 60 parlamentarzystów, także z Konfederacji i Partii Razem. Małe są jednak szanse, by komisja powstała, bo nie popiera tego ani rządząca koalicja, ani PiS. Tymczasem w prokuraturze w Katowicach kolejny dzień ma dziś zeznawać wspólnik założyciela BitBay, Roman Rzet. Napisaliśmy historię, wyborcy opowiedzieli się za zmianą, powiedział lider Alternatywy dla Niemiec w Saksonii-Anhalcie Ulrich Siegemund już po ogłoszeniu pierwszych prognoz wyborczych w tym niemieckim landzie. AfD zgarnęło blisko 44% głosów we wczorajszych wyborach.

0: ale nie ma samodzielnej większości, więc to, czy będzie rządzić, zależy od pozostałych ugrupowań. Wyniki, choć lokalne, to komentuje cały świat. Lider hiszpańskiej prawicowej partii Vox mówi o nadziei dla Europy. Separatyści z Katalonii piszą o tragedii. Sukcesu gratuluje włoski ultraprawicowy wicepremier Matteo Salvini. Składaje też AfD Elon Musk. Rosyjscy publicyści wieszczą nowe, lepsze otwarcie dla niemiecko-rosyjskich relacji. A premier Donald Tusk pisze z kolei na portalu X, że tu cytat: w Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w Konfederacji i PiS. Po Żuławach znów będą jeździć pociągi. PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na odtworzenie zamkniętej blisko 40 lat temu linii łączącej Nowy Dwór Gdański z Szymankowem. Pociągi mają kursować m.in. przez nieczynną dziś stację Nowy Staw. Jego mieszkańcy wspominają, jak to kiedyś jeździło się koleją po Żuławach.
1: Stoimy, wspominamy, bo z dzieciństwa pamiętamy to inaczej. To funkcjonowało wszystko. Teraz bardzo miło, no ale zobaczymy, jak będzie, nie?
2: Autobusowa później była komunikacja, nie? Myśmy jeździli, bo ja jeździłam nawet do Szymankowa do pracy, więc...
3: Pociągiem lepiej niż autobusem.
2: No znaczy się, ja jeździłam, bo ja jeździłam jakiś czas pociągiem, to wolałam pociągiem jeździć.
0: Pociągi na 25-kilometrową linię kolejową powrócą w przyszłym roku.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Paryski koszmar na drodze Igi Świątek do ćwierćfinału US Open. Polka powalczy dziś o najlepszą ósemkę wielkoszemowego turnieju w Nowym Jorku z Chinką Qin Wenzheng, która dwa lata temu pozbawiła ją szans na olimpijskie złoto. Świątek do meczu przystąpi po wyczerpującym spotkaniu w trzeciej rundzie.
2: Nie, no bez przesady. W sensie na pewno się zmęczyłam, ale mogę się spokojnie zregenerować. Myślę, że bardziej po prostu intensywność tego meczu mogła dużo kosztować, ale tak czy siak był to mecz dwusetowy, faktycznie długi, jak na te dwa sety, no ale cieszę się, że raczej będę patrzyła na pozytywy, które wyciągnę z tych meczów.
1: Spotkanie rozpocznie się na centralnym korcie o 17.30, a do najlepszej ósemki awans w niedzielnych meczach wywalczyły Aryna Sabalenka, Linda Noskowa, Jessica Pegula i Emma Navarro. Lech Poznań z kolejnym cennym zwycięzcem w Ekstraklasie. Kolej już pokonał Raków Częstochowa 1-0 i umocnił się na prowadzeniu. Raków pozostaje bez punktu i jest ostatni. Punkt do Lecha traci Górnik Zabrze, który wczoraj wygrał na wyjeździe z Krakowią 1-0, a 4 punkty mniej ma Jagiellonia. Zespół z Białegostoku pokonał wczoraj Śląsk Wrocław 2-1, mówi trener Adrian Siemieniec.
3: Uważam, że w drugiej połowie do sytuacji rzutem karnym mieliśmy kontrolę nad spotkaniem pełną i dobrze nim zarządzaliśmy. No ale wiadomo, jak ty wszyscy stanie 2-0, tracisz gola w takim fragmencie meczu na 2-1, to zawsze się zrobi troszkę pikantnie, jeżeli chodzi o atmosferę spotkania, i tak też było w tym przypadku.
1: Dziś dwa mecze kończące siódmą kolejkę Ekstraklasy. Wieczysta Kraków zagra z Zagłębiem Lubina, Pogoń Szczecin, Wisłą Płock. Prezydent FIFA Gianni Infantino w marcu będzie ubiegał się o reelekcję. Nie powiedział tego wprost podczas weekendowej wizyty w Polsce, ale poinformowała o tym FIFA. Infantino przyleciał do naszego kraju na Mistrzostwa Świata Kobiet lat 20. Kimi Antonelli umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji Mistrzostw Świata Formuły 1. Włoch w wielkim stylu wygrał domowy wyścig na torze w Monzy, bo startował do niego z końca stawki. Za Antonellim do mety dojechali George Russell, także z Mercedesa, oraz Max Verstappen z Red Bulla.

0: pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Poniedziałek pogodowo całkiem przyjemny, 22-24 stopnie Celsjusza w dzień, chociaż w nocy temperatury spadną poniżej 10 kreski, ale w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane będzie dominować w większości regionu. Biometr od rana obojętny, ciśnienie 1020 hektopaskali, a z południowego zachodu w porywach 12 km na godzinę powieje nam wiatr.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Reklama.
0: Trendy start w Trendy Radio.
1: 9 pokonana. Serwis informacyjny z kraju i ze świata już za nami. Prognoza pogody całkiem optymistycznie zapowiada ten poniedziałek. No i mam nadzieję, że nic się tutaj nie namiasza i będzie można też w poniedziałek sobie gdzieś tam po południu wyjść na spacerek, pojeździć rowerem albo po prostu tak miło spędzić czas w towarzystwie promieni słonecznych, które jeszcze mają nas raczyć w tym tygodniu. Dobrze, moi drodzy, my natomiast w tej godzinie będziemy was raczyć przede wszystkim informacjami z porannej prasy. Ewa Bukowiecka już niebawem melduje się przed mikrofonem.

Trendy Radio. Dzień dobry, serdecznie witam w poniedziałkowym przeglądzie prasy. Kartkować będziemy gazety lokalne z Małopolski i Podkarpacia i o tematach z tych regionów będziemy mówić. Będzie między innymi o wydarzeniach kulturalnych w regionie, o remontach dróg. To właśnie zaraz w przeglądzie prasy, a zaczniemy dziś od gazety codziennej Nowiny.

0: Trend Radio. Reklama.
1: Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces Twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 529. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
2: Sąsiedzie, jesień zaczyna się od dobrego ziemniaka. W MPM mamy ziemniaki z lokalnego gospodarstwa od Łukasza Starnowca. Twoje ulubione jesienne odmiany Soraya i Laura. Tylko do środy kupisz je w promocji za złotówkę za kilogram. Tak, porządne lokalne ziemniaki Starnowca. W MPM tylko 1 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 1,99 zł. Reklama.
0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.
3: Czas już na gazetę codzienną nowiny. Brak bezpośrednich dowodów na to, że spękania murów ponad 300-letniego budynku, w którym mieści się Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, były spowodowane dużym remontem ulicy 3 Maja, informuje Urząd Marszałkowski. W poniedziałek rozpoczyna się głosowanie nad projektami do przyszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Potrwa do 30 września. Do trzech dotychczasowych kategorii dochodzi czwarta młodzieżowa. Miłośnicy ziemniaków, regionalnej kuchni i dobrej zabawy spotkali się w Straszydlu. 6 września na placu obok filii Gminnego Ośrodka Kultury w Straszydlu odbyły się ziemniaczane harce. Wydarzenie, podczas którego ziemniak grał pierwsze skrzypce. W sobotni wieczór mieszkańcy Przemyśla po raz ostatni tego lata spotkali się na wspólnej plenerowej potańcówce. Była to już piąta tego typu impreza w tegorocznym sezonie. Na uczestników czekały taneczne rytmy, znane przeboje i atmosfera letniej zabawy. Na scenie wystąpili DJ Artix oraz rockowy zespół Kiriam.

0: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: W przerwie między prasą sprawdźmy raport z podkarpackiej drogówki.
3: Policjanci z Robczycy wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło przed godziną 7 w Sędziszowie Małopolskim na ulicy Rzeszowskiej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Renault najprawdopodobniej nie zachował ostrożności i najechał na tył Peugeota, którego kierujący zatrzymał się na światłach. W wyniku tego zdarzenia dwie osoby trafiło do szpitala na badania. Natomiast kilka minut po godzinie 7 w Nowej Sarzynie na ulicy Leśnej kierujący Seatem zderzył się z rowerzystą. W wyniku tego zdarzenia kierujący jednośladem trafił do szpitala na badania. Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.
2: Dziękujemy, mówił aspirant Damian Ciak z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
1: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Prokuratura rejonowa w Tarnowie wyjaśnia okoliczności śmierci 79-letniej mieszkanki miasta, która zmarła w szpitalu 2 tygodnie po brutalnym pobiciu. Do dramatycznych wydarzeń doszło 13 sierpnia w mieszkaniu przy ulicy Skowronków. Sprawcą okazał się 42-letni Lucjusz K., partner córki ofiary, z którym seniorka wspólnie mieszkała. Mężczyzna zaatakował starszą kobietę, zadając jej ciosy pięściami w głowę oraz uderzając ją laptopem. Poszkodowana w ciężkim stanie trafiła pod opiekę lekarzy, jednak 29 sierpnia zmarła w szpitalu. Lucjusz K. został zatrzymany bezpośrednio po zdarzeniu i decyzją sądu trafił do 3-miesięcznego aresztu. Początkowo przedstawiano mu zarzuty pobicia oraz spowodowania ciężkich obrażeń ciała, za co grozi do 20 lat więzienia. Po śmierci poszkodowanej śledczy zlecili sekcję zwłok. Jeśli biegli potwierdzą bezpośredni związek między zgonem a zadanymi ciosami, kwalifikacja czynu zostanie zmieniona na zabójstwo. W takim scenariuszu 42-latkowi będzie grozić kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.
2: Informujemy o tym, co ważne.
1: Miasto Jasło we współpracy z Muzeum Regionalnym w Jaśle oraz słowacką gminą Wyśna Jedlowa zrealizuje projekt mający na celu promocję atrakcji turystycznych polsko-słowackiego pogranicza. Inicjatywa uzyskała dofinansowanie w ramach programu Interreg Polska-Słowacja, plasując się w gronie 9 najwyżej ocenionych wniosków tej perspektywy finansowej. W ramach zaplanowanych działań, których rozpoczęcie wyznaczono na 1 stycznia 2027 roku, przewiduje się utworzenie nowej infrastruktury oraz organizację wydarzeń o charakterze kulturalno-promocyjnym. Do głównych zadań należą m.in. tworzenie szklanego szlaku historii miasta Jasła, montaż 19 przeźroczystych tablic z archiwalnymi fotografiami umożliwiających wizualną rekonstrukcję przedwojennej zabudowy miasta, aranżacja punktu startowego szlaku, montaż huśtawki widokowej z kodem QR przy winnicy miejskiej i Jasło, organizację wydarzeń plenerowych oraz działania wydawnicze. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi prawie 100 tysięcy euro. 13 września odbędą się obchody 725-lecia historii Ryglic oraz 25-lecia odzyskania praw miejskich. W programie m.in. msza święta, uroczysty przemarsz, festiwal kultury pogórzańskiej, rajd rowerowy oraz wieczorna zabawa na rynku. O 14.30 odbędzie się festiwal kultury pogórzańskiej, spotkanie z muzyką, tańcem i tradycjami regionu. W niedzielę mieszkańcy oraz zaproszeni goście zgromadzili się w Porębach na stadionie przy świetlicy środowiskowej, aby wspólnie celebrować tegoroczne zbiory w ramach dożynek gminy Besko. Święto plonów obfitowało w tradycyjne obrzędy, występy artystyczne oraz doskonałą regionalną kuchnię. Uroczystości rozpoczęły się uroczystą mszą świętą. Oprawę muzyczną nabożeństwa dziękczynnego zapewniła orkiestra dęta OSP Besko, nadając liturgii podniosły charakter. Po nabożeństwie procesja z wieńcami dożynkowymi przeszła na stadion, co oficjalnie zapoczątkowało część obrzędową, mówi Mariusz Bałaban, wójt gminy Besko.
3: To jest piękna tradycja, bo jednak już od dziesięcioleci, a może nawet i dłużej, jest ten zwyczaj, żeby w tym okresie poprzedzającym jesień wyrazić wdzięczność rolnikom za ich pracę, za to, co zebrali ciężką pracą w polu i radość, że my dzięki temu możemy się czuć bezpieczni i że głód nam tutaj nie grozi. To jest przede wszystkim, a po drugie, no jednak jest to też okazja do takiego chwili wytchnienia po tym okresie ciężkiej pracy, chwili oderwania się od tych obowiązków i chwili takiej przyjemnej zabawy.
1: Beata Zubik, starostina dożynek, podkreślała, że zawód rolnika jest bardzo ciężki.
4: Chcemy to uczcić, wiemy, że w tym pracujemy, jest to nasza ciężka bardzo praca. Może nie każdy to docenia, ale naprawdę ciężko pracujemy i jest to nasza taka miłość, zwyczaj jeszcze. Po prostu nie zapominamy o tych takich starych rzeczach, które były i chcemy je dalej po prostu prowadzić, uświetnić i trzymać cały czas tą tradycję. Ludzie nie znają gospodarstwa, nie wiedzą jak to jest w gospodarstwie, ale poza tym jest podszewki, ale poza tym ja wychowałam się u rodziców, mieli troszeczkę gospodarstwa, później tak samo u męża troszeczkę zaczęło się więcej, nie? Ale ludzie nie znają i nie mają szacunku dla rolników, bo jest nas mało, ale mamy też i przykrości różne. Po prostu ludzie nie znają, ile to jest pracy. Ja wiem, że każdy pracuje, bo ja nie mówię, że nie. i wiem, co to znaczy, ale nie każdy nas docenia, a poza tym nie ma młodych rolników.
1: A jakie wrażenia towarzyszyły uczestnikom dożynek?
5: Chcemy jakby to kultywować, przekazywać, uczestniczyć ze sobą, także myślę, że żeby to trwało dalej i żeby pokazywać innym, że warto po prostu. No a za plony zawsze trzeba dziękować Panu Bogu, bo to jest nasz po prostu chleb.
6: Przede wszystkim dla mnie to jest przekazywanie takiej tradycji, folkloru, przybywanie wieńcy, dzieci w ludowych strojach, w wiankach. Dla mnie to jest po prostu przepiękne. To jest taki czas, gdzie można spotkać się ze znajomymi, można też się pochwalić właśnie swoją pracą, tym wieńcem, ubrać się pięknie.
1: Część artystyczna wydarzenia przyciągnęła pod scenę tłumy widzów. Na estradzie zaprezentowały się grupy tworzące korowód dożynkowy. Wieczorna odsłona imprezy przyniosła zmianę klimatów muzycznych. Scenę przejęła kapela Jafer. Finałem świętowania była dyskoteka.
0: Reklama.
7: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety RAL lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
8: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
9: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

Jesteśmy w połowie poniedziałkowego przeglądu prasy. Za nami już Gazeta Codzienna Nowiny, a przed nami Gazeta Krakowska. W niej wiele ciekawych tematów, między innymi o nowej zajezdni autobusowej w Bobowej.

0: Reklama.
1: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
2: Zapraszamy do Krosna. Cherry Globcars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
3: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory, profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
0: Reklama.
4: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
5: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
4: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.
6: Czas już na Gazetę Krakowską. Poruszający się ulicą Klikowską w Tarnowie samochód, za którym ciągnął się po drodze wyrwany z dystrybutora wąż służący do tankowania LPG, spięty do wlewu, zainteresował patrolujących miasto policjantów. Zatrzymali pojazd do kontroli. Kierowca wprawdzie na chwilę przystanął, ale po chwili gwałtownie ruszył i rozpoczął ucieczkę. Ta zakończyła się dopiero w Bistuszowej koło Ryglic, w wypełnionym wodą stawie. Sprawa nielegalnej ubojni w gminie Niedźwiedź doczekała się rozstrzygnięcia w pierwszej instancji. Przed sądem rejonowym w Limanowej zapadł nieprawomocny wyrok wobec Mariana K. Zwierzęta miały być tam zabijane w potworny sposób, a nieprzebadane mięso miało trafiać do lokali gastronomicznych w różnych częściach Polski. Czy jezioro Klimkowskie może w przyszłości zyskać stabilniejszy i wyższy poziom wody? Wody Polskie zrobiły kolejny krok w tej sprawie. RZGW w Rzeszowie ogłosił przetarg na wykonanie szczegółowej ekspertyzy dotyczącej zmiany gospodarki wodnej na zbiorniku Klimkówka. Analiza ma odpowiedzieć między innymi na pytanie, czy możliwe jest bezpieczne podniesienie poziomu piętrzenia bez negatywnych konsekwencji dla rzeki, przyrody i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Koniec z czekaniem na autobus pod wysłużoną wiatą. Przy ulicy Węgierskiej w Bobowej zakończyła się przebudowa zajezdni autobusowej. Pasażerowie mają teraz do dyspozycji zamkniętą poczekalnię i toaletę. Inwestycja kosztowała 849 tysięcy złotych i jest częścią większego projektu transportowego wartego kilka milionów złotych.
7: Trendy z tobą i dla ciebie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Paliwo bije kolejne rekordy cenowe, a końca podwyżek nie widać. Dziś telefoniczne rozmowy Trump-Putin-Zełenski. Nasze siatkarki bez podium w Stambule, ale i tak udowodniły, że są w światowej czołówce. Marcin Krzemiński. 9 zł za litr diesla. Psychologiczna bariera może paść jeszcze w tym tygodniu, prognozują analitycy paliw. Podwyżki, które czekają nas na stacjach w tym tygodniu, podbiją stawki za litr o kilkadziesiąt groszy. Benzyna 95 może kosztować około 8 zł za litr.
2: Jeśli chodzi o olej napędowy, co najmniej to o te 40 groszy wyżej. Rzeczywiście te ceny nie miały jeszcze takiego pułapu. No niestety to co dzieje się na Bliskim Wschodzie, bynajmniej kończyć się nie zamierza.
1: Mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z petrol.pl. Cieszą się ci, którzy jeżdżą

0: na autogaz cena litra nie przekracza 3 zł. A propos podróży, dziś w nocy i jutro w nocy w tunelu na Zakopiance pod Luboniem Małym mają być prowadzone prace serwisowe. Na to oznacza, że drogowcy będą czasowo zamykać poszczególne nitki tunelu. Dziś od 22 do 6 rano zamknięty będzie przejazd w kierunku Nowego Targu, a od 1.30 do 2 w nocy w kierunku Krakowa. Jutro z kolei będzie odwrotnie. 47-latek poszukiwany europejskim nakazem aresztowania m.in. za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym został zatrzymany w Hiszpanii i sprowadzony do Polski, informuje lubelska policja. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Mieszkaniec powiatu chełmskiego działał co najmniej od sierpnia 2024 roku do początku 2025, m.in. we Wrocławiu, Warszawie, Lublinie i Łasku. Według śledczych mężczyzna miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, a także przewozić wybory tytoniowe bez akcyzy za blisko 18 milionów złotych. Donald Trump ma dziś telefonicznie rozmawiać z przywódcami Rosji i Ukrainy. To kolejny krok po weekendowych spotkaniach wysłanników amerykańskiego prezydenta w Moskwie i Kijowie. Cezary Jaszczyk.
1: Rozmowy amerykańskiej delegacji w ukraińskiej stolicy zakończyły się wieczorem i objęły w sumie 3 rundy. W jednej brali udział przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Każda ze stron zachowuje dystans i nie zdradza szczegółów rozmów, ale wiemy, że głównym tematem miał być powrót do rozmów trójstronnych z bezpośrednim udziałem Rosjan i Ukraińców przy jednym stole. Prezydent Wołodymyr Zełenski, nie wchodząc w szczegóły, przyznał, że w czasie spotkania padło kilka nowych pomysłów, a Ukrainie cały czas zależy na jak najszybszym zakończeniu wojny.
0: To był świetny turniej. Polskie siatkarki udowodniły, że są już w ścisłym światowym topie, ale dowiedziały się również, że do tych absolutnie najlepszych zespołów jeszcze trochę im brakuje. Biało-czerwone z Mistrzostw Europy wracają ostatecznie bez medalu. Michał Waszkiewicz.
2: 7 lat czekały Polki, by znów bić się o medale dużej imprezy i tak samo jak w 2019 roku, także na Mistrzostwach Europy, także w Turcji znów zakończyły rywalizację na 4. miejscu. W półfinale przegrały z Włoszkami, a w meczu o brąz z Serbkami, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
3: Boli to, że gdzieś tam, gdy dotarłyśmy do tej czwórki, nie potrafiłyśmy dać od siebie gdzieś tam jeszcze więcej, żeby pokonać tak naprawdę te potęgi.
2: Złoto dla Turcji, srebro dla Włoch, brąz dla Serbii.
0: Polskie siatkarki ostatni raz na podium Mistrzostw Europy stały natomiast 17 lat temu.
4: Dzisiaj zarówno na Podkarpaciu, jak i w Małopolsce zachmurzenie umiarkowane, a na termometrach od 19 do 24 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Nocą temperatury spadną do 8 stopni Celsjusza, biometr obojętny, ciśnienie 1020 hektopaskali. Od jutra wzrost temperatur 29 stopni Celsjusza powinny pokazać lokalne termometry.
5: Reklama. Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
8: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
9: Minęła już godzina 10, to poniedziałek w rytmie porannych hitów Trend Radia. Dzisiaj jeszcze do godziny 11 jesteśmy oczywiście razem z wami. I tak przez najbliższe 5 dni, bo właśnie od poniedziałku do piątku poranne spotkania na 101.9.95.2 FM. Dzisiaj poniedziałek, przypomnę, 7 dzień września. Dzisiaj też zagoniemy do powiatowych urzędów pracy, bo przecież z poniedziałku giełda pracy niektórym podobno się przydaje.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Ogłoszenie bezpłatne.
1: Oferty pracy dostępne powiatowym urzędzie pracy w Koroszynie na dzień 4 września 2026 roku. Archiwista Krosno, asystentka higienistka stomatologiczna Krosno, automatyk, automatyczka służba utrzymania ruchu Jasło, barber Rymanów, drukarz pomocnik drukarza Krosno, cieślarz szalunkowy Krosno, dyrektor Domu Pomocy Społecznej numer 1 w Krośnie, elektryk z Uli Strowa, elektryk z uprawnieniami SEP Krosno, elektryk elektryczka służba utrzymania ruchu Jasło, gawer ręczny w metalu Krosno, kasjer sprzedawca Rymanów, kasjer sprzedawca Krosno, kasjer sprzedawca Dukla, kierowca autobusu Krosno, kierowca kategorii C, mechanik samochodów ciężarowych Świeżowa Polska, kierowca samochodu ciężarowych.

hasło mała strażkowy sumistrowa, mechanik pojazdów samochodowych, staż jedlicze, mechanik, mechaniczka, służba utrzymania ruchu, jasło, monter mebli, jasło, murarz Krosno, nauczyciel

Krosno, operator wózka widłowego, Rozdzielnica, magazynier, Krosno. Osoba sprzątająca, Krosno. Osoba sprzątająca, miejsce piastowe. Osoba wykonująca pracę jako sprzedawca, Sieniawa. Pitzer Iwonik, pomocnik elektryka, targowiska. Pomocnik elektryka, Sulistrowa. Pomocnik ślusarza, Sulistrowa. Pracownik fizyczny, Krosno. Pracownik ogólnobudowlany, Krosno. Pracownik produkcji, produkcja serów, masła i maślanki, Puławy. Pracownik, pracownica produkcji, Jasło. Robotnik budowlany, drogowy, Krosno. Robotnik budowlany, Kobylany. Robotnik budowlany.

0: kablowych z uli Strowa. Technolog, technolożka w Glawanzerni, miejsce piastowe. Technolog rob tygodniowy w budownictwie Krosno. Wulkanizator, obsługa maszyn do wymiany opon Krosno. Wulkanizator Krosno. Zbrojarz Krosno. Zestawiacz surowców z uprawnieniami na wózki widłowe Krosno. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: Najlepsza muzyka, by obudzić się nawet po 10:00. Dlaczego nie? No właśnie. U nas najdłuższy poranek, bo są wśród nas też i tacy, którzy po weekendzie lubią troszeczkę odespać. No, nie wszyscy mają tak łatwo, bo mimo przejechanych kilometrów, mimo zagranych imprez, zawsze po godzinie 6:00 warto się z wami spotkać. Zresztą to czysta przyjemność, kiedy ma się po drugiej stronie radioodbiorników takich słuchaczy jak wy. No i wśród tych naszych propozycji, jeśli chodzi o muzykę, które czasami lądują na mojej skrzynce trendstart@trendradio.pl, pojawia się dzisiaj też taki weekendowy hit, więc co tu wiele gadać? Przedłużamy weekend pod względem muzycznym u nas. Topic Breaking Me.
2: To jest Trendy Hit. Trendy Hit. Trendy Hit.

0: Reklama. Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
1: Reklama. Standardowo jesteśmy z wami blisko tego, co dzieje się w Małopolsce i na Podkarpaciu. Dzisiaj z poniedziałku zaglądam sobie także do Jasła, które pozyskało 80 tysięcy euro. Powstanie szklane szlak historii miasta. Otóż euro dofinansowanie będzie wykorzystane na realizację kolejnego projektu transgranicznego. Tym razem środki zostaną przeznaczone na przedsięwzięcie Transgraniczny Szlak Wina i Widoków, które ma promować atrakcje turystyczno-polsko-słowackiego pogranicza. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów projektu będzie szklany szlak historii miasta Jasła, złożony z 19 tablic prezentujących przedwojenny wygląd miasta.
2: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla ciebie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Po 2 latach pełnych działań, nowych doświadczeń i wspólnych inicjatyw dobiegła końca realizacja projektu pod nazwą Rozwój to podstawa. Podniesienie jakości edukacji w szkołach podstawowych w gminie Jasło. W roku szkolnym 2025-2026, podobnie jak w poprzednim, uczniowie mogli korzystać z szerokiej oferty zajęć dodatkowych, dostosowanej do różnych zainteresowań i potrzeb. Warsztaty z fizyki, chemii, matematyki, biologii czy geografii. Każdy miłośnik nauk ścisłych mógł znaleźć coś dla siebie, mówi Ewa Majewska, wicewójt gminy Jasło.
2: Projekt Rozwój to podstawa to projekt, który realizowaliśmy przez 2 lata, bo okres realizacji dotyczy od 2024 roku do 2026 roku do 31 lipca. To prawie 2-milionowy projekt, z czego ponad 1 700 000 złotych to dofinansowanie ze strony Unii Europejskiej. To jest projekt, który łączył tak naprawdę, jeśli chodzi o oferowane usługi, i ten komponent dla uczniów, i dla kadry pedagogicznej, dla nauczycieli i dla rodziców.
1: Przez cały czas trwania projektu uczniowie mogli korzystać ze wsparcia psycholożek, które służyły pomocą w różnych sytuacjach i wyzwaniach dnia codziennego. Z konsultacji korzystali również nauczyciele. Powiat Gorlicki planuje rozbudowę budynku przy ulicy Michalusa. Koncepcja zakłada stworzenie nowoczesnego, zintegrowanego kompleksu administracyjnego. Głównym celem projektu jest konsolidacja wszystkich wydziałów Starostwa Powiatowego, które obecnie są rozproszone w różnych częściach Gorlic, i przeniesienie ich do jednej wspólnej lokalizacji, mówi Mirosław Balong, starosta powiatu gorlickiego.
3: Trwają też prace nad przygotowaniem projektu adaptacji tego obiektu zarówno na potrzeby Nadziei, jak i innych jednostek pomocowych, tak aby wszystkie jednostki mogły być w jednym miejscu. Myślę, że to będzie wielkie, ogromne udogodnienie dla osób korzystających z tego typu pomocy w pięknym, zielonym otoczeniu. Dopiero po uporządkowaniu tych wszystkich kwestii będziemy mogli przejść do kolejnych decyzji dotyczących rozbudowy budynku przy ulicy Michalusa. Harmonogram będzie zależał przede wszystkim od możliwości finansowych powiatu. Istotne znaczenie ma tutaj również stanowisko gminy Gorlice w sprawie ewentualnego zakupu przez gminę budynku starostwa przy ulicy Bieckiej 3. Chcę podkreślić, że nie zamierzamy rozpoczynać inwestycji bez zapewnienia jej realnego finansowania.
1: Budynek zyska duży parking dla interesantów oraz nowoczesne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.
4: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Smak pieczonego w popiele ziemniaka wielu kojarzy się z przełomem lata i jesieni. To warzywo było głównym bohaterem niedzielnego wydarzenia w miejscowości Wiewiórka w gminie Żyraków. Powiatowy Dzień Ziemniaka nieprzypadkowo został zorganizowany tutaj, ponieważ region słynie z jego uprawy, mówi Marek Rączka, wójt gminy Żyraków.
5: Wiewiórka jest stolicą tutaj Zagłębia Ziemniaczanego. Wiewiórka, jak i sąsiednie miejscowości, to są miejsca, gdzie ziemniak stanowi podstawowe źródło dochodu dla wielu rolników i dlatego tu znajdujemy się w Wiewiórce.
1: Dzień Ziemniaka odbywa się w Wiewiórce od kilkunastu lat. Od 2 jest imprezą gminno-powiatową. Wydarzenie jest okazją do promocji lokalnego rolnictwa, powiedział Piotr Chęciek, starosta powiatu dębickiego.
6: To duma, że mamy tutaj takich producentów profesjonalnych i te ziemniaki są stąd świetne. No, ja też sam, jak ziemniaków szukam, żeby kupić, to najpierw staram się oczywiście znaleźć wśród znajomych, którzy mają, wśród rolników, którzy sprzedają, a na końcu gdzieś tam do sklepu, ale myślę, że jak mamy takie możliwości, to korzystajmy z tych naszych rolników i kupujmy od nich bezpośrednio, bo to jest dla nich wielki zysk, a myślę, że nie ma co dawać zarabiać pośrednikom, którzy oczywiście no, są potrzebni, ale mają nieporównywalnie większe zyski niż taki rolnik, który od rana do nocy się upracuje na tym polu, a później musi to sprzedać po takiej cenie, jaką ktoś mu podyktuje, więc korzystajmy i wspierajmy naszych rolników.
1: Na Dniu Ziemniaka były obecne instytucje wspierające rolnictwo, koła gospodyń oraz inne organizacje działające na terenie gminy. Wiele radości sprawił skecz uczniów o pracy miejscowego samorządu. Rozegrano turniej sołectw Rzecz Jasna z ziemniakami w roli głównej, mówi sołtys miejscowości Tomasz Wolak.
7: Atrakcje są i dla starszych, i dla młodszych, prawda? Dla młodszych zjeżdżalnie, tak jak teraz piana party, a jeśli chodzi o dorosłych, można skosztować różnych potraw z KGW, i nasze z Wiewiórki, i z Żyrakowa, i z Mokrego, więc tych atrakcji też jest sporo. dla dorosłych były zawody. Zgłosiło się 8 drużyn, które rywalizowały w różnych ziemniaczanych konkurencjach. Wyszło super.
1: Na dzieci czekała strefa zabaw, na wszystkich strefa gastronomiczna. Nie mogło zabraknąć ziemniaków w najlepszej wersji o tej porze, pieczonych w ognisku.
0: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Wakacje minęły, lato już powolutku też chyli się do swojego finiszu. A czy jezioro Klimkowskie może w przyszłości zyskać stabilniejszy i wyższy poziom wody? Otóż Wody Polskie zrobiły kolejny krok w tej sprawie. RZGW w Rzeszowie ogłosił przetarg na wykonanie szczegółowej ekspertyzy dotyczącej zmiany gospodarki wodnej na zbiorniku Klimkówka. Analiza ma odpowiedzieć m.in. na pytanie, czy możliwe jest bezpieczne podniesienie poziomu piętrzenia bez negatywnych konsekwencji dla rzeki, a także przyrody i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. No bo przecież w okresie wakacyjnym przydałoby się, żeby tej wody na zbiorniku było zdecydowanie więcej.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Serce pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach, stan na dzień 4 września 2026 roku. Inżynier robót drogowych, miejsce pracy, teren województwa podkarpackiego i małopolskiego. Kosmetolog, miejsce pracy Gorlice. Kosmetolog, miejsce pracy Wysowa. Instruktor nauki jazdy kategorii B i T, miejsce pracy Hańczowa. Wychowawca, miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel w zawodzie technik mechanizacji, rolnictwa i agrotroniki, miejsce pracy Hańczowa. Nauczyciel bibliotekarz, miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel przedmiotu zawodowego logistyk, miejsce pracy Trzcinica. Nauczyciel matematyki, miejsce pracy Trzcinica. Technik informatyk, miejsce pracy Gorlice. Grafik komputerowy, miejsce pracy Lipinki. Przedstawiciel handlowy, miejsce pracy Gorlice. Pielęgniarka, miejsce pracy Ropa. Pracownik polowy, pomiarowy, praca na terenie kraju. Ślusarz, miejsce pracy Mszanka. Ślusarz spawacz, miejsce pracy Korczyna. Pracownik budowlany, elektromonter, miejsce pracy Gorlice. Pracownik ogólnobudowlany, praca na terenie kraju. Monter instalacji światłowodowych, miejsce pracy Gorlice. Płytkarz, glazurnik, miejsce pracy, praca na terenie powiatu gorlickiego. Pracownik robót wykończeniowych, miejsce pracy Niemcy. Murarz, miejsce pracy Niemcy. Zbrojarz, pracownik ogólnobudowlany, praca na terenie kraju. Glazurnik, miejsce pracy Niemcy. Hydraulik, instalator, miejsce pracy teren powiatu gorlickiego. Konserwator, elektryk, miejsce pracy Gorlice. Operator maszyn budowlanych, praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Robotnik drogowy, brygadzista, praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Technik serwisant, praca na terenie kraju. Elektryk, praca na terenie kraju. Elektryk, miejsce pracy Gorlice. Kucharz, miejsce pracy Śnietnica. Kucharz, miejsce pracy Ropa. Kelner, miejsce pracy Regietów. Mechanik pojazdów samochodowych, miejsce pracy Gorlice. Formierz, odlewnik, miejsce pracy Gorlice. Pracownik wykańczania odkówek, hartownik, miejsce pracy Gorlice. Spawacz metodą TIG, miejsce pracy Lubica Polska. Spawacz konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Spawacz konstrukcji stalowych metodą TIG, praca na terenie kraju. Spawacz metodą MIG, MAG, miejsce pracy Gorlice. Monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Stolarz meblowy, miejsce pracy Biecz. Stolarz galanterii drzewnej, miejsce pracy Gorlice. Pracownik utrzymania czystości, miejsce pracy Gorlice. Pracownik fizyczny, miejsce pracy Gorlice. Pracownik pomocniczy w przemyśle spożywczym, miejsce pracy Męcina Wielka. Magazynier, miejsce pracy Gorlice. I magazynier, miejsce pracy Lopica Polska. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.

0: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
1: Proszę zauważyć, jak nam tak szybko dzisiaj ten poranny czas z poniedziałku popłynął. Jednak dobra energia gdzieś tutaj od samego ranka unosi się w powietrzu i oby tej dobrej energii nie zabrakło wam w ciągu całego tygodnia. Na tego tygodniowe obowiązki również łapcie przebój Grammy, Hope, Glory to the Heroes.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Upały, burze i ulewy. Do Polski nadciąga antycyklon Urlich. Ważny remont na autostradzie A1 będzie trzeba zwolnić. W Nowym Jorku nie zwalnia Iga Świątek. Zagra dziś o ćwierćfinał. Marcin Krzemiński. Choć mamy wrzesień, to lato nie powiedziało ostatniego słowa. Nadciąga antycyklon Urlich, który przyniesie zmianę pogody. Już jutro zrobi się zdecydowanie cieplej na południu kraju. W środę będą tam już obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. Około 30 stopni termometry mogą pokazać od Śląska po Lubelszczyznę i Podkarpacie. Jednocześnie na południowym zachodzie może zagrzmieć, a na północnym wschodzie i w środkowo-zachodniej Polsce może mocno padać deszcz. Uwaga kierowcy, do końca tygodnia spodziewajcie się utrudnień na autostradzie A1 między węzłami Piątek i Kutno Wschód. Na jezdni w stronę Gdańska drogowcy będą wymieniać dylatację, która chroni drogę przed pęknięciami i odkształceniami. Kierowcy będą mieli do dyspozycji tylko lewy szybki pas i trzeba będzie też mocno zwolnić.
2: Ograniczenie prędkości, jakie obowiązuje na wysokości prowadzonej prac, tam gdzie ta tymczasowa organizacja ruchu obowiązuje, to jest 80 km na godzinę, więc można tu przy płynnej jeździe ten ruch utrzymać i uniknąć przymusowych postojów.
1: Zapewnia Maciej Zalewski z łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Utrudnienia w tym miejscu potrwają do piątku, a po weekendzie drogowcy przeniosą się na lewy pas. Czynności z udziałem podejrzanego Romana Rzet w Śląskim Wydziale Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej są kontynuowane, poinformowała we wpisie na platformie X Prokuratura Krajowa. Roman Rzet został zatrzymany przez policję w sobotę po południu w związku ze śledztwem dotyczącym zonda krypto. Ponad pół tony klefedronu o wartości ponad 31 milionów złotych, linię produkcyjną narkotyków i 160 tysięcy złotych zabezpieczyli policjanci w Kłodawie w Wielkopolsce. Policjanci zatrzymali na gorącym uczynku dwie osoby pochodzące z województwa mazowieckiego.
3: Zatrzymany przedstawiono zarzuty wytwarzania i posiadania znacznych ilości narkotyków, za co grozi kara do 20 lat więzienia, a na wniosek prokuratury rejonowej w Kole sąd zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego na okres 3 miesięcy.
1: Mówi Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Słabych rywalek już nie ma. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open. Na jej drodze do najlepszej ósemki nowojorskiego turnieju stoi zawodniczka, która pozbawiła ją 2 lata temu nadziei na olimpijskie złoto. Michał Waszkiewicz.
4: Oczywiście nazywanie dzisiejszego meczu rewanżem za Paryż jest nadużyciem. Inne korty, inna stawka to raz. Dwa już po igrzyskach ze sobą grały i Iga Świątek wygrała z Qinwen Zheng.

0: dość gładko. Dziś też jest faworytką, bo Chinka dopiero wraca do formy po operacji łokcia. W Nowym Jorku zaczynała od kwalifikacji. 4 ostatnie mecze wygrała po długich 3 setówkach, więc ma już prawo być zmęczona. Z drugiej strony Polka też dostała w poprzedniej rundzie wycisk od Czeszki Marii Bouskowej.
1: No nie było takich prostych momentów, powiedziałabym. Cały czas trzeba było walczyć i no i dobrze, bo no takie powinny być mecze trochę na tych wielkich szlemach, gdzie wszyscy gramy na maksa po prostu.
2: Mecz Świątek Gen dziś o 17:30.
3: Jeszcze informacje pogodowe dzisiaj. Poniedziałek upłynie nam z zachmurzeniem umiarkowanym. Raczej w regionie nie powinno nigdzie padać. Delikatne porywy wiatru do 12 km na godzinę z południowego zachodu. Jeśli chodzi o ciśnienie, 1020 hektopaskali. Dzisiaj w najbliższych godzinach odnotują barometry. No a biometr pozostaje obojętnym. Moi drodzy, mam nadzieję, że wspólnie razem z nami rozbudziliście się nieco po tym weekendzie. Poniedziałkowe wydanie programu Trendy Start już pora kończyć. Łukasz Michtal w imieniu całej naszej porannej załogi dziękujemy za obecność przy radioodbiornikach. No i zostawiamy Was też w doskonałym towarzystwie. Ania i Marcin też troszeczkę zadęskni za Wami. Mam nadzieję, że Wy również. Program 90 w 60 już za momencik, a ja życzę Wam udanego tygodnia, udanego poniedziałku. Cześć!
4: Reklama.
5: Szukasz pomysłu na przyszłość? Chcesz zawodu, który da Ci moc? Szkoła Policjalna Żak Wiaśle przygotuje Cię krok po kroku. Oferujemy m.in. technik archiwista, opiekunka środowiskowa, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny oraz kursy doszkalające. Dodatkowo darmowa legitymacja, status ucznia, a do 26 roku życia korzystniejsze warunki pracy. Szkoła Policjalna Żak. Jasło, ulica Floriańska 17. Z nami sukces jest realny. Zapraszamy!
6: Teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
4: Reklama. 90 w 60.

0: 90. Dla was.
1: Dzień dobry, witajcie. Jak tam wypoczęci?
2: Po weekendzie.
1: Jak tam wygląda situation?
2: No,
1: mam nadzieję, że jesteście już tacy...
2: Drugi tydzień szkoły,
1: a niezliczony tydzień pracy, a niezliczona, doba na to, żeby coś zrobić do jedzenia. Niektórzy mają na przykład problem z tym, że codziennie muszą coś ugotować. I co tu znowu ugotować?
2: To jest okropne.
1: To jest problem,
2: dylemat,
1: który dotyka, wiem, że drogie panie, często was. Dlatego podpowiadamy. Dzisiaj na pierwsze rosół z makaronem,
2: bo
1: zostało po wczorajszym.
2: A no w sumie tak, masz rację.
1: I na drugie... Co byś chciała?
2: Jakieś, nie wiem, makaronik fajny.
1: Tak, makaronik, to tu makaron i tam makaron, bez sensu.
2: No to z ryżem.
1: Z ryżem? Co z ryżem?
2: Wątróbkę
1: z ryżem, dobrze. A jakiej tam, nie wiem, surówki?
2: Kolesława.
1: O, i widzicie?
2: I pysznie.
1: Mamy, słuchajcie, przepis na dziś. Pozdrawiamy panie bardzo serdecznie. Na pierwsze mówiliśmy, rosół z makaronem pozostało po wczorajszym.
2: Wątróbka z cebulką, tak, ryżem i kolesławem.
1: Tak.
2: Nice, jeśli... ogórek kiszony też pasuje do wątróbki, nie?
1: No właśnie, no, wszystko pasuje. Ania?
2: I Marcin.
1: O czym marzysz?
2: Najbardziej?
1: No. No. Ale szczerze powiedz, o czym marzysz teraz?
2: Marzę o tym, żeby... Poczekaj, muszę sobie...
1: O czym marzysz teraz?
2: Tylko...
1: O czym marzysz teraz?
2: Chciałabym...
1: O czym marzysz teraz?
2: Mieć latający samochód.
1: Wszystko jasne, dzień dobry.
2: A ty?
1: Nie.
2: Dzień dobry.
0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla ciebie.

0: Bad Boys Blue, House of Silence.
1: Ten zespół
0: Marcin,
1: mi się podoba, naprawdę.
0: Ty musisz
1: na
0: się przenieść, przepraszam,
1: się,
0: do takiego
1: się.
0: Domu ciszy. No,
1: ciszy, tak.
0: Ty masz
1: tak,
0: za dużo bodźców, które na tobie, no wiesz, niekoniecznie dobrze to na ciebie oddziałuje.
1: No ty,
0: ja się trochę martwię.
1: To jest bodziec taki jakby sprężynę tutaj umieścił i cały czas podskakiwał.
0: No widzę, dlatego Marcin, no musisz trochę wyluzować. Ile razy ci mówiłam, że rumianek powinieneś pić?
1: Ja cię muszę po prostu tak ścisnąć.
0: No, ciebie za to nie ścisnę, bo się nie zmieścisz.
1: Jak jesteś rozkurczona, to wtedy podskakujesz, a jak nie skurczysz, to ci lepiej.
0: Tak? No. Ty kurde gamoniu. Zapamiętam sobie, Marcin.

0: Reklama. Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt. Zabłotce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy. Reklama.
1: 90-60. Największe hity lat 80. i 90. Od poniedziałku do piątku.
2: Największe hity tylko dla Was.
3: New system.
4: This is the night.
3: Jaki to jest nowy system?
4: Nowy system? No. Tak jak twój.
3: Tak?
4: No, dobrze, zrestartowany.
3: Ale nie, świeżo, słuchaj, postawiłem system, także jestem very fresh.
4: Jesteś.
3: No, widzisz? No.
4: Ty to jesteś gagatek. No pewnie,
3: bo
4: Marcin.
3: Komputer, jak ma postawiony nowy system, to jest, wiesz, taki odświeżony. Także możemy. No oczywiście, że tak.
4: Ja tak
3: i przede wszystkim
4: też
3: szybszy. Także uważaj dzisiaj.
4: No ty mnie nie strasz, bo uważaj. Ja już jestem zestresowana.
3: Dokładnie, a ty masz niestety system postawiony kiedy?
4: Musi
3: nie
4: coś
3: pamiętasz.
4: Poprzestawiał.
3: A restart?
4: Trzeba zrobić.

0: Weekend Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Intermission, all intermission. Together now.
2: O, intermission.
1: Do Niemiec się przenosimy. Six nie, days.
2: Dobra, dobra, tak.
1: Pamiętacie?
2: Niemiec, no wiemy, wiemy. No i co?
1: No i co?
2: No i co? No i co? No i co? No i co? No i co właśnie, co?
1: Poczekaj, muszę to
2: moja wyklinić. Droga, pamiętaj, jeśli włączasz, no. to i musisz wyłączyć.
1: No, tylko ja
2: a nie, że włączasz, przyjeżdżasz, a tam dzwonią, że parownica jest włączona.
1: Zapomniałam po prostu.
2: Co
1: ale
2: prasowałaś?
1: Nic na całe szczęście
2: co
1: się nie
2: prasowałaś,
1: wydarzy.
2: Moja droga?
1: Koszule.
2: Co prasowałaś?
1: Koszule, koszule bo zawsze mówisz, że wyglądam myślałem, że jak włosy. Wiesz. I wyjętej
2: jesteś,
1: krowie z gardła,
2: tak,
1: tak mi mówi, że tak
2: wygląda. Nie wiem, co, o co chodzi.
1: No i potem
2: czasami,
1: tak jest.
2: Czasami można przypisać piosenkę do ciebie tą z Bratanków.
1: Którą?
2: Na którą? W kinie w Lublinie.
1: No w sumie.

0: Trend Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: DJ Bobo, love is all around.
2: Tak, miłość. Czujecie?
1: Czujesz to?
2: Masz zatkany nos. No nie mam. Czujesz nic. W ogóle nie czujesz miłości wokół ciebie. Co się dzieje?
1: Poczekaj, mam zatkaną jedną dziurkę, ale nie wiem, dlaczego
2: stałam
1: tak. Wydaje
2: mi się, że ktoś Marcin... napisał, to faktycznie
1: masz. Jest sezon na alergię.
2: Ale ty masz alergię już na kogoś.
1: Na ciebie mam.
2: Nie, na mnie nie, ale tutaj na kogoś masz alergię. Patrz na zdjęcie. To on? No, nie, alergia trwa.
1: Tak myślisz?
2: Ta alergia przejdzie.
1: Marcin, to jest alergia chroniczna.
2: Przestań, człowieku, już się byś przeprosiła.
1: No ja nie przepraszam.
2: Ciebie przepraszają.
1: Pozdrawiamy cię.
2: I kraty wręczają.
1: Karol, bardzo gorąco
2: tak.
1: Pozdrawiamy Karola oczywiście.
2: Love is all around.
1: Karol, to dla ciebie i mamy nadzieję, że twoja luba ci wybaczy.
2: I znowu przegadaliśmy wszystko, a tutaj gorąca i serdeczna też dawka pozdrowień dla Urszuli, która dzisiaj obchodzi swoje 50. urodziny.
1: Ula,
2: pani Urszulo, pozdrowienia od koleżanek z pokoju. No właśnie. I też od pana palacza. Tak, to jest napisane. Tylko nie wiem, czy pali w piecu, czy pali...
1: No, jestem ciekawa też.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwa wyjaśnienie okoliczności śmierci 59-latka, którego ciało znaleziono w sobotę około godziny 22 pod mostem nad Wisłoką przy ulicy Mickiewicza. Na miejscu zdarzenia przez wiele godzin pracowały służby ratunkowe, zespół medyczny, lekarz sądowy oraz prokurator. Mówi podkomisarz Daniel Lelko, rzecznik prasowy jasielskiej policji.
2: Jasielscy funkcjonariusze interweniowali w jaźle na ulicy Mickiewicza w rejonie rzeki Wisłoka pod mostem w związku ze zgłoszeniem zgonu 59-latka. Był to mężczyzna, osoba w kryzysie bezdomności. Policjanci wykonali oględziny, zabezpieczyli ślady. Ciało również zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. Na miejscu był także obecny prokurator z prokuratury rejonowej w jaźle, lekarz biegłosądowy. Podczas tych czynności nasi funkcjonariusze zatrzymali czterech mężczyzn, którzy mogą mieć związek ze zgonem tego mężczyzny, ale oczywiście to wszystko wyjaśni dalsze postępowanie i wykonane z nimi czynności.
1: Według wstępnych informacji był to mężczyzna w kryzysie bezdomności. Decyzją śledczych ciało mężczyzny zabezpieczono do sekcji zwłok. Do sprawy zatrzymano czterech mężczyzn, którzy mogą mieć związek ze zdarzeniem. Policja na razie nie określa, jaka była ich dokładna rola w tym incydencie.
3: To dzieje się blisko ciebie.
1: Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podjęła decyzję o przyznaniu blisko 42 milionów złotych z rezerwy celowej na realizację drugiego etapu budowy specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Sanoku. Dzięki pozyskanym funduszom inwestycja wejdzie w decydującą fazę. Drugi etap prac, którego zakończenie zaplanowano na 2028 rok, obejmie m.in. kompleksowe roboty wykończeniowe oraz montaż instalacji wewnętrznych, pełne zagospodarowanie terenu wokół placówki, budowę nowoczesnych boisk sportowych oraz zakup i montaż specjalistycznego wyposażenia. Nowy ośrodek zapewni bezpieczne, nowoczesne i godne warunki edukacji oraz terapii dla ponad 300 dzieci z autyzmem, niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi. 3 września funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Krościenku skontrolowali legalność pobytu obywatela Ukrainy. Cudzoziemiec wyszedł właśnie na wolność po odbyciu kary za zniszczenie mienia. 43-latek miał możliwość uniknięcia kary pozbawienia wolności, jednak notorycznie nie stosował się do przepisów i nałożonych na niego obowiązków, mówi kapitan Straży Granicznej Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
4: Finalnie trafił do zakładu karnego, gdzie spędził 120 dni. Jego pobyt w Polsce stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, dlatego otrzymał decyzję zobowiązującą do powrotu. Mężczyzna przez najbliższe 5 lat nie będzie mógł podróżować do państw strefy Schengen. Pod przymusem został doprowadzony do granicy i wyjechał na Ukrainę. W tym roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej wydali ponad 1000 decyzji zobowiązujących cudzoziemców do powrotu. Większość przypadków dotyczyła obywateli Ukrainy oraz Mołdawii.
1: Byli to głównie cudzoziemcy, którzy nielegalnie przekroczyli granicę, wykorzystali dni pobytu, byli niepożądani na terytorium RP oraz stanowili zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ubiegły weekend Centrum Kultury Forestarium w Zagórzu stało się przestrzenią intensywnej promocji regionalnego dziedzictwa kulinarnego. Pierwszy dzień Festiwalu Smaków Ziemi Sanockiej przyciągnął liczną publiczność, stanowiąc platformę spotkania lokalnych producentów, samorządowców oraz pasjonatów tradycji z całego regionu. Wielokulturowy kontekst wydarzenia oraz frekwencje jako dowód na celowość realizacji projektu ocenił starosta sanocki Robert Pieszczoch.
5: Jak sam tytuł wskazuje, smaki powiatu sanockiego, a tych smaków mamy wiele i mamy wiele wspaniałości, wiele wspaniałych serów, wiele wspaniałych wędlin, produktów takich tradycyjnych, które no, pochodzą z tego terenu, bo akurat nasz powiat w znacznej części jest na pograniczu wielu kultur.
1: Sercem wydarzenia były jednak tętniące życiem stoiska, które szczelnie wypełniły przestrzeń wokół forestarium. To tam tradycja mieszała się z autentyczną pasją, a odwiedzający mogli bezpośrednio dotknąć kulinarnego dziedzictwa regionu. Co można było znaleźć na stoiskach?
6: Na naszym stoisku możemy znaleźć miody klasyczne, odmianowe. Jesteśmy pasieką wędrowną, więc pozyskujemy różnego rodzaju miody. Spadziowy, leśny, akacjowy, lipowy, faceliowy, a także w swojej ofercie mamy miody z owocami liofilizowanymi, takimi jak czarna porzeczka, malina, imbir, rokit.
7: Są to głównie sery owcze typu oscypek, ale my mamy baryłkę huculską, która jest na liście produktu tradycyjnego. Biały ser, taki bez dodatku soli, naturalny biały ser. Jest też również ser solankowy z dodatkami, może być z czosnkiem niedźwiedzim, z węglem aktywnym.
1: Dopełnieniem spotkania z kulturą były występy sceniczne. Przed publicznością zaprezentował się zespół Chrust, Sydney Polak oraz wielu innych artystów.
8: Reklama.
9: Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces Twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 502 29. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama.
3: Trendy radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
12: Sasz i Stay.
13: Pięknie.
12: Piękny numer.
13: Jeżeli ktoś uwielbia takie trochę mocniejsze rytmy, to wydaje mi się,
12: mam
13: że...
12: Mam piękną okładkę, w której oczywiście znajduje się ten taki szlagier, bo Sasz to ogólnie robił fajne okładki, wiesz?
13: No bardzo.
12: Nie wiem, kto był odpowiedzialny za jak to się mówi? Za...
13: Design.
12: Za
13: cały design. Ja też nie wiem, tak, ale wydaje mi się, że na pewno
12: fajnie, mieli zmysł po prostu do tego.
13: Dokładnie.
12: Największe hity to oczywiście Ecuador, który się pojawia Adelante. Bardzo często na naszej antenie, Adelante, no i to pewnie mnóstwo też innych hitów znalazłoby się u nas na antenie Trendy. I had a dream last night.

0: Trend Radio. Przepis na dobry poniedziałek.
1: Wracamy.
2: Hit Hunter.
1: Wracamy.
2: Wracamy, no wracamy. Wracamy. Co ty mi tu ksycysz?
1: Moja droga, jak jechałaś na stopa do Gdyni.
2: Super było.
1: Fajnie było?
2: No pewnie.
1: Co cię zabrał, powiedz szczerze. Może to była pani, wiesz, nie pan.
2: No pani Angelika.
1: Angeliko, podobno bardzo lubisz ten numer, więc Angela, dla ciebie teraz kawałek, bo podobno wtedy jechałaś na wakacje. Nie było ona dla ciebie bardzo udane. Wiemy,
2: no nie było, nie było, Angela.
1: My wiemy, a nikt nie musi wiedzieć.
2: Ale za to trasa była tak świetna, mówię ci, Marcin.
1: Ale no, Revolution in Paradise, to był przebój, który zamówiłaś u nas. Słuchasz nas teraz, no wspomina Ania bardzo ciepło wakacje, no, w której szło, słuchajcie, jej, że tak powiem, czekać na, nie na busa, tylko na stopa.
2: No było, było.
1: Kasy nie było, no zgubiona, tak, no. Telefon zgubiony.
2: Piękne czasy.
1: Tak, tak.
2: No to co ci powiem, Marcin, było się crazy.

0: Love is the answer.
1: Trend Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
2: Kapela.
3: Mów rap.
2: Mów.
3: I rap, no już
2: no właśnie. To jest połączenie multikulti, bo i Włochy, i Anglia.
3: Ale Eurodance tak połączył.
2: Ale też było dużo takich projektów. Do dzisiaj mi się fajnie kojarzą, nie?
3: Pewnie, też
2: mi się
3: tak też uważam.
2: Mi się też kojarzy, słuchaj, właśnie z takich duetów, no to przede wszystkim Modern Talking, jakby nie patrzeć. Multikulti.
3: No i w sumie tak.
2: I Bad Boys Blue. Miałam pozdrawiamy mówić gorąco lata 80. Oczywiście często te hity pojawiają się na antenie Trendy. Może dzisiaj się nie pojawią, ale kto wie.

0: Master
1: Boy.
0: Od czego pochodzi ta nazwa? Master Boy, Boy Master.
1: To pewnie majsterkował jeden z drugim i wymyślili.
0: Na poważnie się pytam. Wiesz, to znaczy po angielsku master?
1: No, najwyższy stopień. Najlepszy.
0: No właśnie.
1: Najlepszy boy. Boy, najlepszy facet.
0: No widzisz? No właśnie, jakoś żeśmy to razem rozkminili.
1: Tylko ich jest dwóch.
0: No właśnie. No, i który jest ten lepszy od tego drugiego? No właśnie, no to właśnie. Różnie może być. Niemiecka grupa muzyczna teraz pojawi się na naszej antenie. Kawałek został wyprodukowany, że tak powiem, w późniejszej, że tak powiem, fazie rozwoju tego zespołu, ale rok 90, typowo 90, musieli się chyba umówić, nie? Żeby w 90 ruszyć, że tak będzie sukces. No właśnie.
1: I był.
0: Był sukces w Europie i w Azji, jak się okazuje, też bardzo mocno, słuchajcie, się, że tak powiem, przyjęli. W Oceanii i Ameryce Południowej, ale w północnej, Ameryce Północnej ten typowy eurodance tak był trochę nie za bardzo, nie? Raczej tam można rzec,
1: bardziej
0: że
1: takie
0: bardziej
1: R&B
0: tak rządziło. Boombox na ramieniu i...
1: Wiesz, kurde, ty się wczułeś, widzę teraz.
0: Połowa lat 90. należała do rapu. W latach 90. w zasadzie w całych można powiedzieć, że Ameryka pochłonęła ten rynek.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Początek procesu w sprawie śmierci 14-letniej Natalii Zandrychowa. Rodzina, przyjaciele i zwykli warszawiacy żegnają aktora Jana Frycza. Jest decyzja prokuratury w sprawie pożaru kościoła w Lublinie. Miriam Lipińska. Ruszył proces trzech policjantów oskarżonych o niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia 14-letniej Natalii Zandrychowa, która zmarła w wyniku wychłodzenia. 3 lata temu, zimą, nastolatka straciła przytomność w drodze do szkoły, ale wcześniej zadzwoniła do ojca. Mężczyzna natychmiast powiadomił o tym policjantów z komisariatu w Andrychowie, ale ci według prokuratury nie podjęli odpowiednich działań, żeby znaleźć Natalię. Ojciec czekał na przesłuchanie ponad 1,5 godziny, mówi prokurator Oliwia Bożek-Michalec.
2: Ponadto nie został żaden patrol skierowany celem przeszukania miejsca. Nastąpiła zwłoka w lokalizacji telefonu co najmniej 2 godziny po tym.
1: Dziewczynkę odnalazł znajomy ojca 0,5 kilometra od komisariatu. Była już w stanie hipotermii. Nie wiadomo, czy wcześniejsze odnalezienie Natalii pomogłoby ją uratować. Przytomność straciła z powodu masywnego wylewu krwi do mózgu. Policjantom grozi do 3 lat więzienia. W Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe aktora Jana Frycza. Pogrzeb ma charakter państwowy. Aktor spocznie na warszawskich wojskowych Powązkach. Jan Frycz zmarł 15 sierpnia, miał 72 lata. Prokuratura rejonowa w Lublinie umorzyła śledztwo w sprawie pożaru kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego przy ulicy Kunickiego w Lublinie. Do pożaru doszło w Boże Narodzenie w ubiegłym roku. Biegli nie dopatrzyli się przestępstwa, mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
3: W toku śledztwa wykluczono celowe działanie lub zaniedbanie. Zdaniem biegłego najbardziej prawdopodobną przyczyną powstania pożaru, który swoje źródło miał na dachu obiektu, było wejście instalacji fotowoltaicznej w tryb awaryjny, co spowodowane było długotrwałą ciągłą pracą instalacji.
1: Decyzja o umorzeniu wynika jednak z braku możliwości przypisania przyczyny konkretnemu podmiotowi. Różnych awarii w czasie pożaru było zbyt wiele. Czeski rząd chce ulżyć kierowcom. Dziś będzie decydować w sprawie przywrócenia maksymalnej dopuszczalnej marży producentów i dystrybutorów paliw. W tle zapowiedzi są interesy Orlenu, rafineryjnego monopolu.

0: Listy na czeskim rynku. W ocenie premiera Andreja Babisza rekordowe marże jego i innych przetwórców ropy w Europie nie mają logicznego uzasadnienia.
1: Jest to nieakceptowalne, gdyż nikt
2: nie akceptuje sytuacji, w której ktoś wykorzystuje wojnę do nadmiarowych zysków. Nie podoba nam się to, weźmiemy to pod lupę i może wrócimy do regulacji marż.
0: Obecnie średnia cena benzyny i oleju napędowego w Czechach jest o 10 groszy niższa niż w Polsce. Konie dołączają do stada ekologicznych kosiarek w Karkonoszach. Specjalny wypas na łąkach trwa w Kruczej Dolinie, gdzie konie mają konkretną misję przed sobą. Mają pomóc zachować łąkę, wyjadając za duże trawy, a dzięki temu też chronić bardzo rzadki gatunek motyli, niepylaka Apollo.
3: Dzięki nim nie musimy wjeżdżać na łąki ciężkim sprzętem, ciągnikami z kosiarką, które wprowadzają więcej zamieszania w ekosystemie niż pożytku.
0: Mówi Kamil Berdys z Karkonoskiego Parku Narodowego. Teren Kruczej Doliny można odwiedzać i podziwiać wypas, ale opiekunowie koni proszą, by nie zbliżać się za bardzo do zwierząt.

0: Zaglądamy na mapę pogody. Dzisiaj jest zachmurzenie umiarkowane i 23 kreski zobaczymy na termometrach. Wiatr północno-zachodni, 7 w porywach do 12, a ciśnienie na poziomie 1025 hektopaskali. Sytuacja biometeorologiczna niekorzystna. W nocy zachmurzenie umiarkowane i 12 stopni zobaczymy na termometrach. Bez opadów, nawet sytuacja biometeo korzystna. Jutro 31 stopni i zachmurzenie małe. W środę 33 stopnie i dużo słońca. Tak więc znowu lato pokazuje, że no właśnie, jeszcze trwa.
1: Reklama.
2: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. W jadro 25 kg. 168 zł 90 groszy. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24 zł 89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
3: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii dobry plan wystarczy.
5: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
6: Granie na żądanie.
7: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy.pl i treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
0: Dzień dobry, witajcie, to poniedziałek. A jak poniedziałek, to też nowe plany, ale też i robota od początku, jak na przykład pisze Monia. Rozpoczęła, no nie za bardzo jej się chce. No wiem, znam ten oczywiście ból, ale mam nadzieję, że jakoś z górki pójdzie, bo pamiętajcie, tydzień to szybko leci. Szczególnie wrześniowy. Prawdę mówię? Chyba tak, nie? Dzisiaj 7 września, praktycznie od 5.57 stało nam słońce, zajdzie o 19.06. Długość dzisiejszego dnia to 13 godzin i 8 minut, a dzisiejszy dzień jest 250 dniem roku. Do końca roku zostało 115 dni. Dzisiaj Reginy, Ryszardy i Domosławy. Stało słońce o 5.57, a zajdzie o 19.06. Długość dzisiejszego dnia to 13 godzin i 8 minut, a dzisiejszy dzień jest 250 dniem roku. Do końca roku zostało jeszcze 115 dni. Zachęcam i zapraszam do wysyłania SMS-ów, pozdrowień, dedykacji. Zapraszam, bo to program Granie na Żądanie, wersja południowa. Mikuś Marcin, dzień dobry.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: I na początek, oj, wymasuj mnie Romanie, serdeczna i gorąca dedykacja, Marzenka dla ciebie, pozdrowienia ciepłe, serdeczne i wyjątkowe przesyła Romuś. No i oczywiście dedykacja muzyczna płynie z Jasła, jak też i ten kawałek, który mam nadzieję, że tak pozytywnie zakręci się na kolejne godziny.

0: Rozbijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla ciebie.
1: Pozdrowienia, dedykacje, SMS-y to oczywiście dewiza programu Grani na Żądania. A teraz kolejny hit. Pozdrawiam przystojnego Szymona z Ponan. Myślę, że się zobaczymy na jesieni grybowskiej i znowu zatańczymy jak ostatnio. Jesteś mega kochany. Twoja Kasieńka pozdrawia ciebie bardzo gorąco. No i oczywiście prosi o zagranie jakiegoś fajnego przeboju. Z pozdrowieniami? No jasne, gramy.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Serdeczna dedykacja dla naszego wspaniałego brygadzisty, pana Kazia. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyłają kumple z pracy, ale też i tacy, którzy trochę się spóźnili. Wybacz, Kaziu, takie życie. Backstreet Boys ma pojawić się. Podobno pan brygadzista bardzo lubi, to jak bardzo lubi, to pewnie przymknie oko na niektóre sprawy.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: 71.48 trendy. I to, co macie do przekazania dla mojej pięknej, mojej ukochanej Zauzy. Życzenia przesyła twój kochający cię Marał Piszon, który za tobą bardzo tęskni i prosi, byś znalazła odrobinę czasu, byśmy się mogli spotkać. Proszę o piosenkę Jejku, jak tęsknię. Paweł M. Gorące i serdeczne pozdrowienia. No tak czasami bywa, ale mam nadzieję, że między wami będzie okej. I trzymam mocno kciuki, jak też i cała redakcja Trendy Radia. Pozdrawiamy gorąco.

tak, że tęsknisz. Poznaję to po twym głosie. Mówisz, u mnie wszystko dobrze. A potem, kiedy się zobaczymy, pytasz, czy długo jeszcze. Odpowiadam, już niedługo. I przez moment oboje milczymy.

0: już niedługo.
1: Jejku, jak tęsknię.
2: Trendy Radio. Przepis na dobry poniedziałek.
3: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
4: Brzozowscy policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności wypadku drogowego w miejscowości Grabownica Starzeńska na drodze wojewódzkiej nr 886. Do zdarzenia doszło 28 maja około godziny 15:15 na przejściu dla pieszych, gdzie została potrącona 82-letnia kobieta przez samochód osobowy marki Hyundai, mówi Joanna Baranowska, rzecznik prasowy brzozowskiej policji.
5: W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się z prośbą do kierowców, którzy 28 maja 2026 roku w godzinach od 15 do 15.30 poruszali się pojazdami wyposażonymi w kamery samochodowe. Prosimy o kontakt naocznych świadków, którzy zauważyli powyższe zdarzenie. Każdy materiał może mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania i pomóc nam w ustaleniu przebiegu zdarzenia oraz jego okoliczności.
4: Świadkowie zdarzenia proszeni są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Brzozowie. Jak w ciekawy sposób wytłumaczyć uczniom, skąd biorą się pieniądze na emerytury, dlaczego warto pracować legalnie i jak założyć własną firmę? Odpowiedzi na te pytania kryją się w projektach edukacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Już w najbliższy wtorek, 8 września, uruchomiony zostanie w ZUS w Jaśle specjalny dyżur telefoniczny na temat oferty edukacyjnej ZUS dla szkół. Mówi Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS.
6: Infolinia skierowana jest do dyrektorów szkół, nauczycieli, m.in. wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości, historii i teraźniejszości, a także wychowawców klas ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Podczas rozmowy z ekspertem będzie można dowiedzieć się, na czym polegają projekty edukacyjne ZUS-u, w tym projekt ZUS oraz lekcje z ZUS. Nasza koordynatorka wyjaśni procedurę zgłoszenia placówki do projektu, opowie, jak otrzymać darmowe, profesjonalne materiały dydaktyczne, a także przypomni zasady przystąpienia do konkursu i olimpiady ZUS. Zachęcam do niezobowiązującego telefonu, by poznać korzyści dla szkoły i uczniów, jakie daje współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w ramach działań edukacyjnych.
4: Dzwonić można 8 września w godzinach od 12.30 do 14.30 pod numerem telefonu 693-629-041. Udział w projektach edukacyjnych jest całkowicie bezpłatny i stanowi doskonałe wsparcie realizacji programu szkolnego.
2: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
4: W niedzielę Krosno zmieniło się w stolicę industrialnej tradycji i świetnej zabawy. Wszystko za sprawą festiwalu Huty, który przyciągnął tłumy mieszkańców oraz turystów. Od samego początku na uczestników czekało mnóstwo propozycji. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty malowania kultowej szklanki Polka. Oficjalna i najbardziej podniosła część imprezy miała miejsce o godzinie 17. To właśnie wtedy odbyło się uroczyste otwarcie festiwalu, któremu towarzyszył symboliczny wspólny toast wzniesiony za pomyślność Huty oraz wszystkich osób związanych z krośnieńskim przemysłem szklarskim, mówi Agnieszka Woźniak, dyrektor Biura Zarządu Krośnieńskiej Huty.
7: Jest to przede wszystkim wydarzenie dla pracowników, jest to kolejna edycja. Można powiedzieć, że jak co roku w Hucie zapraszamy Państwa na festiwal. Głównie to jest podziękowanie pracownikom za ich trud, za ich ciężką pracę, za to, że codziennie przychodzą do tej pracy i robią piękne rzeczy ze szkła. Głównie to, jeśli chodzi o produkcję ręczną, produkcję mechaniczną, zdobienia, Huta zatrudnia na ten moment 1400 osób, w związku z czym jest to bardzo duża liczba pracowników, dlatego też nie wszystkich ich widać, ale widzimy to wszystko w tych wszystkich naszych pracowników, w wyrobach, w tym, co na stole każdy może oglądać w zasadzie codziennie. Dlatego chcemy ich jakoś uhonorować i chcemy się też trochę z nimi pobawić, pocieszyć.
4: A jak się podobało uczestnikom?
8: Cały czas tu jesteśmy. Od godziny 16 jesteśmy, także bony już wykorzystane. Czekamy teraz na końce. Część oficjalna już byliśmy też. Na torcie byliśmy, także super. 103 lata, piękny czas. Następne życzymy, żeby 103 lata dotrwać.
4: Prawdziwą gratką dla fanów muzyki był jednak program wieczorny. Scenę rozgrzał zespół Liver, serwując dawkę energetycznego grania.
0: To, co gramy w Liver generalnie, czyli wiele, wiele inspiracji można znaleźć w naszej muzyce. Trzeba posłuchać, można znaleźć country, bluesa, rocka, przeróżne rzeczy także, bo już każdy z nas ma inny gust muzyczny. Ja troszkę innej muzyki słucham, Szymek innej, Marek innej i teraz wyszła z tego fajna taka mieszanka, kombinacja tych wszystkich styli muzycznych, których my słuchamy i lubimy.
4: Na koniec przed krośnieńską publicznością wystąpiła gwiazda wieczoru Patrycja Markowska. Zwieńczeniem tego pełnego wrażeń dnia był spektakularny pokaz fajerwerków.
3: Reklama. Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory, profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Granie na żądanie.
3: Zamawiaj ulubione hity, spraw niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
4: 7148 trendy. To co macie do przekazania. I teraz pozdrawiam kochanego męża Andrzeja. Monika z Szymbarku gorąco i serdecznie pozdrawia. I cóż, Monika chce, by zagrać dla kochanego męża Noce nad jeziorem. No właśnie, pozdrawiam również trendy. Dziękujemy serdecznie, również mocno ściskamy. No i teraz pewnie Magic Band, a jakże?

Miłutka i cieplutka. Fajna i wyjątkowa dedykacja dla naszej kochanej pani Kazi. Gorące i serdeczne pozdrowienia przysyła cała załoga Huty Szkła. No i bardzo prosi o zagranie Weekend Halo to Londyn. No, mimo weekendu, który właśnie minął, no to czekamy do kolejnego, nie? A z taką piosenką to na pewno się do niego maksymalnie przybliżamy. Co o tym myślicie? info@trendyradio.pl. Zapraszam do dyskusji.

0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Pozdrowienia, dedykacja u nas na antenie Trendy. Teraz kolejne miłe słowa. Pozdrawiam Monię z Trzcinicy. Jesteś fajniutka. Proszę o jakąś fajną piosenkę dla niej. No to coś fajnego, Monika, dla ciebie. Czy wiesz, kto wysłał te pozdrowienia? Czy nie masz zielonego pojęcia? My też nie wiemy, ale może się domyślasz. To może takie nagranie zagramy. Od cichego wielbiciela, może tak.

0: Trend Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Reklama. Sąsiedzie, banany w MPM znów w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz je w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, porządne banany do owsianki, koktajlu albo po prostu do podjadania. W MPM teraz tylko 4,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7,99. Reklama.
2: Wyjątkowa dedykacja dla wyjątkowej osoby o imieniu Luiza. Gorące i serdeczne pozdrowienia od twojego najukochańszego Sławusia, który pozdrawiając bardzo gorąco, no, wybrał piosenkę, podobno bardzo lubisz, no i oczywiście byłeś na takim wyjątkowym filmie Barbie Girl, no to teraz gramy jak najbardziej. Już teraz na naszej antenie Aqua, bo to oni w latach jeszcze 90. zasłynęli tym wyjątkowym przebojem i co ważne, ten zespół, no może nie zadebiutował, ale na pewno tym hitem przeszedł do tych takiej górnej półki eurodance'owych wykonawców, no nie? Aqua i Burbga. Już teraz na naszej antenie w Trend Radio gramy wasze hity.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

Na koniec dzisiejszego zestawienia najfajniejszych i największych hitów na antenie Trendy Radia pojawia się Be My Lover. Tak, dzięki za dziś, a to serdeczna dedykacja dla Sławka ze Sanoka, który dzisiaj obchodzi swoje 42. urodziny. Wszystkiego dobrego przesyłają koledzy, no przede wszystkim Jacek i Jan, ale też i koleżanka, która no, dobrze ci życzy od samego poranka. Nie wiem, o co chodzi dokładnie, ale podpisuje się Agatka. Ale też i tutaj dedykacja od twojego najfajniejszego kolegi, którego bardzo lubisz. Nie wiem, czy to z przekąsem, czy bez. Tak. Od Grzesia też pozdrowienia. Ja dziękuję. Za chwilę druga zmiana ze zdwojoną siłą. Trzymajcie się ciepło i walczymy z tym poniedziałkiem. Razem z Trendy Radiem.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zarzuty dla byłego wspólnika Sylwestra Suszka w sprawie zonda krypto. Bezrobocie w sierpniu nieco w górę, są szacunkowe dane. W lasach grzybobrania służby przypominają, by zadbać o swoje bezpieczeństwo. Miriam Lipińska. W Śląskim Wydziale Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej zakończyło się przesłuchanie Romana Rzet, zatrzymanego w sobotę w związku z aferą zonda krypto. Obrońca mężczyzny poinformował, że Roman Rzet usłyszał dwa zarzuty. Jeden z nich dotyczy oszustwa. Co jeszcze wiemy na tę chwilę o tym? Tomasz Fęska.
2: Na razie wiemy niewiele, ale pewne znaczenie ma fakt, że przesłuchanie trwało przez niedzielę. Trzeba je było kontynuować dziś. To znak, że podejrzany udzielił obszernych wyjaśnień, bo gdyby odmówił ich składania, gdyby milczał, nie odpowiadał na pytania śledczych, to najprawdopodobniej to przesłuchanie po prostu nie trwało by tak długo. Roman Rzet to były wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki zonda krypto, który zaginął w do dziś niewyjaśnionych okolicznościach, a którego następcą został Przemysław Kral. Od sierpnia śledztwo w sprawie zonda krypto i oszustwa na szkodę tysięcy osób jest połączone ze śledztwem w sprawie zaginięcia Suszka przed laty.
1: Roman Rzet został zatrzymany w związku z obawą, że może próbować uciec za granicę. A w miejscu zatrzymania i zameldowania mężczyzny policja zabezpieczyła wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą funkcjonowania upadłej giełdy kryptowalut. 5,9% tyle wyniosło w zeszłym miesiącu bezrobocie w Polsce. To oficjalne szacunki resortu pracy na podstawie liczby osób zarejestrowanych w urzędach pracy. W porównaniu z lipcem bezrobocie nieznacznie wzrosło o 0,1 punktu procentowego. Wypadek karetki w Małopolsce na krajowej 75 w Czchowie. Ambulans zderzył się z lawetą. Ranni zostali dwaj ratownicy medyczni i transportowany pacjent. Przenosimy się za granicę. To już prawdziwa plaga. Niemieckie służby w Saksonii rozbroiły w ostatnich dniach 21 urządzeń wybuchowych, które miały doprowadzić do uszkodzenia linii wysokiego napięcia. Urządzenia były umieszczone w pobliżu stacji elektroenergetycznych w powiatach Budziszyn i Görlitz, graniczących z Polską. A to nie jedyne takie przypadki w Niemczech w ostatnim czasie. Do prób ataków na infrastrukturę energetyczną doszło też w Brandenburgii i w Dormagen, w nadrenii północnej Westfalii. W tym samym landzie doszło też do udanej próby sabotażu. W mieście Bergheim nieznani sprawcy wywołali zwarcie na liniach wysokiego napięcia, wstrzymując funkcjonowanie kilku bloków elektrowni. I na koniec wracamy do kraju. Ruszył jesienny sezon na grzyby. Służby przypominają jednak o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Co roku w tym czasie dochodzi do zaginięć grzybiarzy, przede wszystkim tych, którzy samotnie wybierają się do lasu. Dlatego idąc na grzybobranie, poinformujmy o tym bliskich, mówi Anna Kluj z wielkopolskiej policji.
3: Dokąd się wybieramy, kiedy zamierzamy wrócić? Zabierajmy ze sobą naładowany telefon komórkowy. W razie zagubienia się posłuży on nam po pierwsze do wezwania pomocy.

0: pomocy, a także da możliwość udostępnienia lokalizacji i szybszego odnalezienia.
1: Ważny jest także jaskrawy ubiór, który pomoże w znalezieniu takiej osoby.
2: Możliwe są jeszcze przelotne opady deszczu, natomiast termometry pokazują do 22 stopni. I to zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Dębicy, jak i Tarnowie. W nocy zimno. 7 kresek nad zerem zaledwie. Natomiast jutro w trakcie dnia pełne słońce i do 27, w środę to nawet 30.
3: Reklama. Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
4: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
3: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
2: Jesteśmy już po 13. Poniedziałkowe popołudnie, czyli wiadomo, to co najgorsze w tygodniu, po prostu poranek w poniedziałek już za nami. Teraz będzie tylko i wyłącznie lepiej. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Przed nami Golec Orkiestra i Ściernisko. Za moment zajrzymy sobie do kalendarza. W tej godzinie nie zabraknie też informacji z naszego regionu, z Podkarpacia i Małopolski.

0: Reklama.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
0: Reklama.

Siódmy dzień września, oczywiście poniedziałek. Każdego dnia jest jakieś święto. I dzisiaj również mamy, uwaga, Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza. A to nie, to trzeba świętować, bo za moment rozpoczyna się sezon grzewczy i tego czystego powietrza do wiosny już nie spotkamy.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Prokuratura Rejonowa w Krośnie prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa 87-letniej mieszkanki Jedlicza. Do zdarzenia doszło wczoraj w jednym z domów jednorodzinnych przy ulicy Mickiewicza. Ofiara zginęła od uderzeń trzonkiem młotka. Tego samego dnia policjanci zatrzymali jej 65-letnią córkę. Kobiety mieszkały pod jednym dachem. Seniorka zajmowała parter, a jej córka piętro. W momencie tragedii w budynku nie było nikogo. Ciało odnaleźli bliscy zmarłej i natychmiast zaalarmowali służby. Śledczy zabezpieczyli liczne ślady. Dokładną przyczynę zgonu wykaże sekcja zwłok. Ze wstępnych ustaleń wynika, że relacje między kobietami były złe. 65-latka była już wcześniej karana za znęcanie się nad matką. Zatrzymana usłyszała zarzut zabójstwa. Prokuratura przygotowuje wniosek o jej tymczasowe aresztowanie. Podejrzanej grozi kara od 10 lat więzienia do dożywocia. 35 lat działalności świętowała Straż Miejska w Dębicy. Uroczystości, które odbyły się 4 września, połączono z otwarciem nowej siedziby formacji oraz obchodami Dnia Strażnika Miejskiego. Nowa siedziba powstała w zmodernizowanym budynku, który wcześniej zajmował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Strażnicy mają rozpocząć pracę w nowym miejscu pod koniec tego roku. Jednocześnie Dębica planuje rozbudowę miejskiego monitoringu. W ramach projektu dofinansowanego kwotą blisko 2,7 miliona złotych w mieście zamontowanych zostanie 87 nowych kamer, a 64 istniejące zostaną włączone do nowego systemu. Zastosowane rozwiązania mają umożliwić rejestrowanie obrazu w wysokiej jakości również w zmiennych warunkach oświetleniowych i atmosferycznych. System zostanie wyposażony także w rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję, wspierające rejestrację i analizę obrazu. Trwa budowa szlaku przyrodniczo-krajobrazowego nad Wisłokiem w Besku. Wzdłuż nowej ścieżki powstaną utwardzone dojścia łączące trasę bezpośrednio z siecią dróg gminnych, nowe estetyczne ławki parkowe, funkcjonalne kosze na odpady oraz dedykowane stojaki dla rowerzystów, tablice edukacyjno-informacyjne opisujące rzekę oraz otaczający ją ekosystem, a także betonowe słupki porządkujące przestrzeń, mówi Mariusz Bałaban, wójt gminy Besko.
2: Umowę na realizację tego zadania podpisaliśmy przy końcu czerwca. Wykonawca ma 3 miesiące na realizację tego zadania, a efektem tej inwestycji będzie bez mała 500-metrowa ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż brzegu Wisłoka. My to nazywamy bulwary nad Wisłokiem z elementami małej architektury, które będą też zlokalizowane przy tej ścieżce i też projekt takie elementy obejmuje.
1: Nowy szlak wpisuje się w dłuższą strategię rozwoju turystycznego gminy i stanowi uzupełnienie dla istniejących już tras.
3: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: W Tarnowskiej Bibliotece Pedagogicznej startuje Młodzieżowy Klub Książki. Inicjatywa skierowana jest do uczniów szkoły średniej i studentów lubiących dyskutować o książkach, odkrywać nowe tytuły i spotykać ludzi o podobnych zainteresowaniach. Organizatorzy proponują regularne spotkania, podczas których omawiane będą wybrane tytuły, ciekawe dyskusje na temat literatury, autorów, bohaterów i fabuł, wspólne wybieranie kolejnych lektur oraz przyjazną atmosferę i nowych znajomych. Spotkania w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnowie przy ulicy Nowy Świat odbywać się będą w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach od 16.30 do 17.30. Ostateczny termin odpowiadający uczestnikom zostanie ustalony na pierwszym z nich. Aby dołączyć do Młodzieżowego Klubu Książki, wystarczy wysłać zgłoszenie na adres mailowy lub przyjść w czwartek 24 września na inauguracyjne rozpoczynające się o godzinie 16.30 spotkanie. Zbliża się czwarty, a zarazem ostatni w tym roku jasielski wakacyjny spacer z przewodnikiem. 12 września w sobotnie popołudnie ponownie będzie można poznawać dzieje Jasła z pokładu zabytkowego Psiukacza. Sobotni spacer i przejażdżka autosanem H935 będzie doskonałą okazją do tego, aby jeszcze lepiej poznać sylwetki wybitnych naukowców, wynalazców, lekarzy, artystów, wojskowych i działaczy społecznych, których osiągnięcia wykraczały daleko poza granice Jasła i regionu. Przewodnicy z Muzeum Regionalnego w Jaśle opowiedzą między innymi o Ignacym Łukasiewiczu, Hugonie Steinhausie, Rudolfie Weiglu, Jerzym Dudusiu Matuszkiewiczu, majorze Henryku Dobrzańskim Hubalu, Janie Wodyńskim czy też Ignacym Pinkasie. Na tej liście nie zabraknie również Stanisława Kadiego, którego dawny dom jest siedzibą Jasielskiego Muzeum. Na trasie spaceru znalazły się miejsca związane z postaciami znanych i nieznanych Jaślan. Spacer rozpocznie się o godzinie 15. Poprzedzi go krótka prelekcja w sali generatora nauki GEN. Zapisy na wydarzenie rozpoczynają się dzisiaj. Obowiązuje limit miejsc.
4: Reklama.
5: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety RAL lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
6: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy, Frosta kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Sąsiedzie, jesień zaczyna się od dobrego ziemniaka. W MPM mamy ziemniaki z lokalnego gospodarstwa od Łukasza Starnowca. Twoje ulubione jesienne odmiany, Soraya i Laura. Tylko do środy kupisz je w promocji za złotówkę za kilogram. Tak, porządne lokalne ziemniaki Starnowca. W MPM tylko 1 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 1,99 zł.
2: Reklama.

Co nadlatuje z Białorusi? Wczoraj pojawiła się informacja o możliwym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Poderwaliśmy śmigłowca, okazało się, że to wielkie stado ptaków nadleciało z terenu Białorusi. Nie chcę nic mówić, ale u Hitchcocka nie skończyło się to zbyt dobrze. Ptaki nie ptaki, na przesłuchanie to bym jednak zaprosił.

Dzisiaj w Gorlicach duża awaria wodociągowa, ale wszystko powinno już wracać do normy. Od rana bez wody byli mieszkańcy ulicy Bardiowskiej oraz Bieckiej. Teraz, tak jak mówiłem, wszystko już powinno wracać do normy, ale w całych Gorlicach w zasadzie mogą pojawiać się jeszcze spadki ciśnienia. Szerokim strumieniem płyną za to trendy, hity na 101,9 oraz 95,2 FM. Wracamy do grania punktualnie o 14:00. Najważniejsze, najświeższe i sprawdzone wiadomości z kraju i ze świata.

0: będą jeszcze rosły.
1: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7 zł 75 groszy, a za olej 8 zł 55 groszy. Najlepiej wypada autogaz, który kosztuje 2,95. Dwa zarzuty dla Romana Rzet w związku ze sprawą zonda krypto. Jeden z nich, jak przekazał obrońca mężczyzny, dotyczy oszustwa. Adwokat dodał, że śledczy mają wnioskować o tymczasowy areszt dla Romana Rzet. Mężczyzna to były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki zonda krypto. Roman Rzet został zatrzymany przez policję w sobotę po południu w związku ze śledztwem dotyczącym zonda krypto. Służby zabezpieczyły m.in. dokumentację związaną z giełdą. Źle, że AfD dostała taki wynik, ale może dobrze, że stało się to w tej chwili. Mamy jeszcze rok na refleksję. My, Polki i Polacy. W ten sposób wyniki wyborów w niemieckiej Saksonii-Anhalcie komentuje marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec zdobyła we wczorajszych wyborach związkowych prawie 44% głosów, co oznacza, że partia więcej niż podwoiła swój wynik sprzed 5 lat w tym landzie. Marszałek ostrzega jednocześnie przed populistycznymi partiami.
2: Ostrzegam przed partiami, które na trudne problemy mają jednozdaniowe, proste odpowiedzi. Ostrzegam przed partiami populistycznymi. Ostrzegam przed partiami przyjaciółmi PiS-u, Konfederacji.
1: Zdaniem marszałka Czarzastego Polska już idzie w stronę radykalizmu, a rolą rozsądnych ludzi, polityków, jest pokazywanie tego zjawiska. Będą testy syren w 5 warszawskich dzielnicach. Chodzi o Śródmieście, Pragę Południe, Mokotów, Ochotę i Żoliborz. Jak poinformował Urząd Miasta, testy wybranych urządzeń potrwają od jutra do 18 września, a w ich trakcie oprócz krótkich sygnałów dźwiękowych będzie słychać także komunikaty głosowe. Słysząc je, mieszkańcy nie powinni na nie reagować, bo nie będą oznaczać realnego zagrożenia. W tegoroczne wakacje padł frekwencyjny rekord na polskich lotniskach. Najlepsze wyniki miał port w Radomiu. W sierpniu liczba pasażerów wzrosła tam o 67%, choć oznacza to tylko niecałe 30 tysięcy odprawionych podróżnych. W Lublinie w sierpniu było to ponad 70 tysięcy, a we Wrocławiu już ponad 700 tysięcy. Największe polskie lotnisko, czyli warszawskie Okęcie, jeszcze nie opublikowało oficjalnych danych, ale już wiadomo, że i tu padł rekord. Najlepszy miesiąc w swojej historii zanotowały też krakowskie Balice. W sierpniu lotnisko odprawiło prawie 1,5 miliona podróżnych.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Może jeszcze przelotnie popadać. Termometry pokazują okolice 22 kresek. Przed nami natomiast zimna noc, zaledwie 7 stopni. Jutro w trakcie dnia 27 w Tarnowie i Dębicy, 28 w Jaśle, Krośnie czy Sanoku.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces Twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 502 29. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
4: Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24 zł 89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj, dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
5: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello.

0: To aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów we Wstrzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie. Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
1: Druga zmiana w Trendy Radio, przed nami Dua Lipa, ale nie ma lipy, cały czas tylko trendy, brzmienie. W tej godzinie zajrzymy też do naszej płyty tygodnia, wyjedziemy również na drogi Podkarpacia i Małopolski.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Tym razem prezentować będziemy wam twórczość Dawida Kwiatkowskiego, artysty, który nawet w tym roku występował w naszym regionie, chociażby na Dniach Brzozowa. No i śpiewał na żywo swoje wielkie hity. Przypomnijmy sobie je teraz. Przed nami Co z nami będzie. Dawid Kwiatkowski w Płycie Tygodnia.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na przyszłość? Chcesz zawodu, który da Ci moc? Szkoła Policjalna Żak w Jaśle przygotuje Cię krok po kroku. Oferujemy m.in. technik archiwista, opiekunka środowiskowa, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny oraz kursy doszkalające. Dodatkowo darmowa legitymacja, status ucznia, a do 26 roku życia korzystniejsze warunki pracy. Szkoła Policjalna Żak, Jasło, ulica Floriańska 17. Z nami sukces jest realny. Zapraszamy!
0: Sąsiedzie, banany w MPM znów w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz je w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, porządne banany do owsianki, koktajlu albo po prostu do podjadania. W MPM teraz tylko 4,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7,99. Reklama.

Ile pracujemy? My Polacy, ile lat trwa nasze życie zawodowe? Okazuje się, że jest jednym z najkrótszych w całej Europie. Najdłużej pracują Szwedzi, od 42 do 43 lat. Najkrócej Włosi, zero zdziwienia. Oni spędzają w pracy 34 lata, natomiast te Polacy, podobnie jak Grecy czy Chorwaci, od 34 do 36 lat. Tyle czasu trwa nasze życie zawodowe. Średnio. Ja też jeszcze bym to rozdzielił. Ile czasu siedzimy w pracy, a ile czasu tak naprawdę pracujemy. Przy poniedziałku to oby jak najmniej tej roboty. Oby jak najmniej. Wracamy do grania.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Czas sprawdzić sytuację na naszych drogach. Najpierw jedziemy przez Sanok. Spowolnienia przy dojazdach do ronda Beksińskiego. Troszkę wolniej na ulicach Kościuszki, Królowej Bony, Mickiewicza i ulicy Staszica. Miejscami troszkę wolniej na ulicy Lipińskiego. Sprawdźmy teraz sytuację w Krośnie.
2: Dzień dobry. Dzisiaj przez ulicę Krosna jedziemy z utrudnieniami. Na ulicy Krakowskiej, Jana Pawła, Podkarpackiej, Bieszczadzkiej. Na wszystkich światełkach musimy uzbroić się w cierpliwość. Jeżeli chodzi o Celwowską, idzie w miarę na bieżąco. Korczyńska, Niepodległości przy Zdawie. Wylot w stronę miejsca piastowego idzie na bieżąco, natomiast wlot troszkę przy Zdawie. Na pozostałych odcinkach ruch odbywa się na bieżąco. Dziękuję, miłego dnia.
1: Dziękujemy Taxi Krosna za informację. W Jaśle musimy być bardziej ostrożni na ulicach Piłsudskiego, Kościuszki, Kazimierza Wielkiego oraz Szajnochy. Sporo zwalniamy jadąc ulicą Lwowską w stronę Ronda Solidarności. Poza tym uważajmy bardziej na ulicy Mickiewicza, Czackiego, Metzgera i 3 Maja. Gorlice zwalniają na ulicach Kościuszki, Legionów Mickiewicza, ulicy Stawiska, Kołątaja, Parkowej i Bieckiej. Czekamy pod światłami na wyjazd w stronę Biecza.
0: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wkrótce w Tarnowie rozpocznie się budowa ulicy Rady Europy, która łączy się z ulicą Klikowską. Miasto podpisało już umowę z wykonawcą. Inwestycja obejmie nie tylko budowę 270 metrów jezdni, ale również chodnika, skrzyżowania, zjazdów oraz niezbędnej infrastruktury technicznej. W ramach zadania wybudowana zostanie betonowa nawierzchnia drogowa wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Klikowską oraz chodnik z kostki brukowej. Wykonana będzie kanalizacja deszczowa z odprowadzeniem do kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Wyszyńskiego, a także kanalizacja techniczna i nowe oświetlenie uliczne. Przebudowane zostaną sieci gazowa i wodociągowa, a kolidująca z inwestycją infrastruktura zostanie zabezpieczona. Prace obejmą również rozbiórkę elementów kolidujących z budową drogi oraz w razie konieczności wycinkę drzew i krzewów. Wartość zadania to niespełna 4 miliony złotych, z czego połowę stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Prace mają potrwać do 9 miesięcy. Po zakończonym remoncie ponownie otworzyła swoje drzwi Miejska Biblioteka Publiczna przy ulicy Jagieły w Gorlicach. To koniec modernizacji, która objęła zarówno odnowienie budynku, jak i dostosowanie go do współczesnych potrzeb mieszkańców. Biblioteka przeszła gruntowną termomodernizację. Budynek, który powstał na przełomie lat 60. i 70. i ma ponad 1000 metrów kwadratowych powierzchni, doczekał się solidnego liftingu. Ocieplono dach i ściany, wymieniono stare okna, zamontowano panele fotowoltaiczne i klimatyzację, a oświetlenie zastąpiono energooszczędnym. Przebudowano także instalację wewnętrzną. To jednak nie koniec zmian. Miasto Gorlice pozyskało dofinansowanie w wysokości 190,5 tysiąca złotych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację kolejnego etapu inwestycji, budowę zewnętrznego szybu windowego z platformą dla osób z niepełnosprawnościami oraz pełne przystosowanie budynku do ich potrzeb.
2: Sprawdzone informacje w Trend Radio.
1: W niedzielę mieszkańcy oraz zaproszeni goście zgromadzili się w Porębach na stadionie przy świetlicy środowiskowej, aby wspólnie celebrować tegoroczne zbiory w ramach dożynek gminy Besko. Święto plonów obfitowało w tradycyjne obrzędy, występy artystyczne oraz doskonałą regionalną kuchnię. Uroczystości rozpoczęły się uroczystą mszą świętą. Oprawę muzyczną nabożeństwa dziękczynnego zapewniła orkiestra Dęta OSP Besko, nadając liturgii podniosły charakter. Po nabożeństwie procesja z wieńcami dożynkowymi przeszła na stadion, co oficjalnie zapoczątkowało część obrzędową, mówi Mariusz Bałaban, wójt gminy Besko.
3: To jest piękna tradycja, bo jednak już od dziesięcioleci, a może nawet i dłużej, jest ten zwyczaj, żeby w tym okresie poprzedzającym jesień wyrazić wdzięczność rolnikom za ich pracę, za to, co zebrali ciężką pracą w polu i radość, że my dzięki temu możemy się czuć bezpieczni i że głód nam tutaj nie grozi. To jest przede wszystkim, a po drugie, no jednak jest to też okazja do takiego chwili wytchnienia po tym okresie ciężkiej pracy, chwili oderwania się od tych obowiązków i chwili takiej przyjemnej zabawy.
1: Beata Zubik, starościna dożynek, podkreślała, że zawód rolnika jest bardzo ciężki.
4: Chcemy to uczcić, wiemy, że w tym pracujemy, jest to nasza ciężka bardzo praca. Może nie każdy to docenia, ale naprawdę ciężko pracujemy i jest to nasza taka miłość, zwyczaj jeszcze. Po prostu nie zapominamy o tych takich starych rzeczach, które były i chcemy je dalej po prostu prowadzić, uświetnić i trzymać cały czas tę tradycję. Ludzie nie znają gospodarstwa, nie wiedzą jak to jest w gospodarstwie, ale poza tym jest podszewki, ale poza tym ja wychowałam się u rodziców, mieli troszeczkę gospodarstwa, później tak samo u męża troszeczkę, zaczęło się więcej, nie? Ale ludzie nie znają. Nie znają i nie mają szacunku dla rolników, bo jest nas mało, ale mamy też i przykrości różne. Po prostu ludzie nie znają, ile to jest pracy. Ja wiem, że każdy pracuje, bo ja nie mówię, że nie i wiem, co to znaczy, ale nie każdy nas docenia, a poza tym nie ma młodych rolników.
1: Tradycyjnie pojawiły się także wieńce dożynkowe. Jak wyglądało ich przygotowanie, o tym członkini Koła Gospodyń Wiejskich beskowianki.pl. A jakie wrażenia mają uczestnicy dożynek?
5: Chcemy jakby to kultywować, przekazywać, uczestniczyć
6: ze sobą.
5: sobą, także myślę, że żeby to trwało dalej i żeby pokazywać innym, że warto po prostu. No a za plony zawsze trzeba dziękować Panu Bogu, bo to jest nasz po prostu chleb.
6: Przede wszystkim dla mnie to jest przekazywanie takiej tradycji, folkloru, przybywanie wieńcy, dzieci w ludowych strojach, w wiankach. To jest, dla mnie to jest po prostu przepiękne. To jest taki czas, gdzie można spotkać się ze znajomymi, można też się pochwalić właśnie swoją pracą, tym wieńcem, ubrać się pięknie, więc to jest dla mnie wspaniałe. A to, że są organizowane dożynki, to tylko się cieszyć, że z roku na rok te imprezy są coraz większe i przyciągające coraz więcej ludzi.
1: Część artystyczna wydarzenia przyciągnęła pod scenę tłumy widzów. Na estradzie zaprezentowały się grupy tworzące korowód dożynkowy. Wieczorna odsłona imprezy przyniosła zmianę klimatów muzycznych. Scenę przejęła kapela Jafer. Finałem świętowania była dyskoteka.
7: Reklama. Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt. Zabłotce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy.

0: Pac 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Reklama.

Popołudnie w Trend Radio, kochani, jak jasło wyglądało przed II wojną światową. Niebawem historie mają przybliżać specjalne szklane tablice. To przedsięwzięcie, na które pozyskano unijne dofinansowanie, pojawi się w mieście 19 tablic prezentujących przedwojenny wygląd miasta. Będą to tablice z archiwalnymi fotografiami dawnej zabudowy i zabytków. Ma to przybliżać historię miasta zarówno tym mieszkającym tutaj, jak i oczywiście przyjezdnym. Mnóstwo informacji z regionu o każdej porze dnia i nocy. Znajdziesz na www.trendyradio.pl.

Może wakacje się skończyły, ale to nie oznacza, że w naszym regionie brakuje ciekawych wydarzeń. Już od pojutrze, od 9 września odbywać się będzie 20. Gorlicka Jesień Muzyczna. Tegoroczna edycja tego wydarzenia w całości koncentruje się na sztuce polskiej, ukazanej w fascynującym kontekście tradycji francuskiej oraz niemieckiej. Wydarzenia będą się odbywać w Zespole Szkół Muzycznych oraz w Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, a kulminacją i zarazem zwieńczeniem całej edycji ma być wspólny występ kwartetu Camerata oraz Hensel Quartet. Szczegóły na trendyradio.pl. O wszystkich wydarzeniach regularnie będziemy też informować, chociażby w drugiej zmianie. Teraz wracamy do grania trendy hitów, a punktualnie o 15:00 świeżutkie wiadomości z kraju i ze świata.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Paryski koszmar na drodze Igi Świątek do ćwierćfinału US Open. Polka powalczy dziś o najlepszą ósemkę wielkoszemowego turnieju w Nowym Jorku z Chinką Qin Wen Zheng, która dwa lata temu pozbawiła ją szans na olimpijskie złoto. Świątek do meczu przystąpi po

0: Częstochowa 1-0 i umocnił się na prowadzeniu. Raków pozostaje bez punktu i jest ostatni. Punkt do Lecha traci Górnik Zabrze, który wczoraj wygrał na wyjeździe z Krakowią 1-0, a 4 punkty mniej ma Jagiellonia. Zespół z Białegostoku pokonał wczoraj Śląsk Wrocław 2-1, mówi trener Adrian Siemieniec.
1: Uważam, że w drugiej połowie do sytuacji rzutem karnym mieliśmy kontrolę nad spotkaniem pełną i dobrze nim zarządzaliśmy. No ale wiadomo, jak ty przy stanie 2-0 tracisz gola w takim fragmencie meczu na 2-1, to zawsze się zrobi troszkę pikantnie, jeżeli chodzi o atmosferę spotkania, i tak też było w tym przypadku.
0: Dziś dwa mecze kończące 7. kolejkę Ekstraklasy. Wieczysta Kraków zagra z Zagłębiem Lubina, Pogoń Szczecin, Wisłą Płock. Prezydent FIFA Gianni Infantino w marcu będzie ubiegał się o reelekcję. Nie powiedział tego wprost podczas weekendowej wizyty w Polsce, ale poinformowała o tym FIFA. Infantino przyleciał do naszego kraju na Mistrzostwa Świata Kobiet lat 20. Kimi Antonelli umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji Mistrzostw Świata Formuły 1. Włoch w wielkim stylu wygrał domowy wyścig na torze w Monzy, bo startował do niego z końca stawki. Za Antonellim do mety dojechali George Russell, także z Mercedesa, oraz Max Verstappen z Red Bulla.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Upały nie powiedziały ostatniego słowa, są alerty. Ruszył proces policjantów oskarżonych w sprawie śmierci 14-latki z Andrychowa. Iga Świątek powalczy dziś o ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open. Miriam Lipińska. Jutro wracają wysokie temperatury. Na południu i południowym zachodzie kraju na termometrach trójka z przodu. Synoptycy wydali już ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia przed upałami dla części województwa dolnośląskiego i opolskiego. Wysokie temperatury pozostaną z nami jeszcze w środę, ale od zachodu będzie już szło ochłodzenie. Policjanci oskarżeni w związku ze śmiercią 14-letniej Natalii z Andrychowa nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Proces w tej sprawie ruszył dziś przed sądem w Wadowicach. Zimą, 3 lata temu, dziewczynka zaginęła w drodze do szkoły. Straciła przytomność pod jednym ze sklepów, ale wcześniej zadzwoniła do ojca, mówiąc, że nie wie, gdzie jest, a ten zgłosił zaginięcie na komisariacie. Według prokuratury trzej oskarżeni policjanci nie podjęli odpowiednich działań, żeby szybko odnaleźć nastolatkę. Mówiła w sądzie prokurator Oliwia Brożek-Michalec.
2: Nastąpiła zwłoka w przesłuchaniu ojca dziewczynki około 1,5 godziny. Ponadto nie został żaden patrol skierowany celem przeszukania miejsca.
1: Ostatecznie dziewczynka znalazł znajomy ojca. Była bardzo wychłodzona, ale przytomność straciła z powodu wylewu krwi do mózgu. Zmarła w szpitalu. Coraz więcej przychodni w całej Polsce wysyła do pacjentów informacje, że ich dane wyciekły z platformy MyDoctor. W sumie wyciek dotyczy danych 19 milionów osób. Lubelska Izba Lekarska przypomina jednak, że takie powiadomienia wynikają z przepisów o danych osobowych. Nie ma co szturmować przychodni, by dowiedzieć się, jakie konkretnie dane wyciekły, bo one tego na dziś nie wiedzą.
3: Nasze podmioty nie mają tej informacji. Też nie chcielibyśmy, aby nastąpił jakiś paraliż telefonów, czy też zapytań, no bo to odbije się na innych pacjentach, którzy rzeczywiście będą wymagali wizyty, czy skorzystania z porady.
1: Mówi prezes Lubelskiej Izby dr Dariusz Zamborski. Jednocześnie Izba przypomina, by zastrzec swój PESEL, bo tylko tyle można w tej sytuacji zrobić. Dziki coraz bardziej dają się we znaki mieszkańcom stolicy i kierowcom. Dziś z ich powodu doszło do karambolu na południowej obwodnicy Warszawy. Zdarzyło się 5 aut, nikomu na szczęście nic się nie stało, ale sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna, bo rośnie też liczba ataków dzików na ludzi. Opozycja mówi o bierności miasta i zapowiada zawiadomienia do prokuratury na prezydenta Warszawy. Mówi Krystian Młynarek, radny PiSu.
4: Złożymy dzisiaj zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jest to niedopełnienie obowiązków i liczymy na to, że skoro te wszystkie bardzo smutne, tragiczne wydarzenia nie były w stanie prezydenta Warszawy skłonić do odpowiednich działań, to może prokuratura będzie w stanie.
1: Miasto zapowiedziało, że na wszystkie zarzuty odpowie w piątek. Wtedy ma dojść do drugiego spotkania zespołu do spraw dzikich zwierząt. I jeszcze sport. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open. Na jej drodze do najlepszej 8 nowojorskiego turnieju stoi zawodniczka, która pozbawiła ją 2 lata temu nadziei na olimpijskie złoto. Ale dziś w starciu z Chinką Qinwen Zheng to Świątek jest faworytką, a początek meczu za 1,5 godziny.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: W tym tygodniu będziemy mieć naprawdę zróżnicowaną pogodę. Dziś do 22 stopni, jutro 27 w Tarnowie i Dębicy, 28 w Jaśle, Krośnie czy Sanoku, no i w środę jeszcze cieplej, nawet do 30,

0: Później jednak drastyczna zmiana, bo w czwartek już tylko 15.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd, będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
4: Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Kleip. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. W jadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.

0: kapusta.
1: Druga zmiana ze zdwojoną siłą w Trend Radio.
2: Parę minut po 15:00, druga zmiana w Trend Radio, ale też giełda pracy. Sprawdzamy najciekawsze oferty zatrudnienia z Podkarpacia i Małopolski i to wszystko w otoczeniu Trendy Brzmienia. Teraz Jason Donovan.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Oferty pracy dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie na dzień 4 września 2026 roku. Archiwista Krosno, asystentka higienistka stomatologiczna Krosno, automatyk, automatyczka służba utrzymania ruchu Jasło, barber Rymanów, drukarz pomocnik drukarza Krosno, cieśla szalunkowy Krosno, dyrektor Domu Pomocy Społecznej numer 1 w Krośnie, elektryk Sulistrowa, elektryk z uprawnieniami SEP Krosno, elektryk elektryczka służba utrzymania ruchu Jasło, gawer ręczny w metalu Krosno, kasjer sprzedawca Rymanów, kasjer sprzedawca Krosno, kasjer sprzedawca Dukla, kierowca autobusu Krosno, kierowca kategorii C, mechanik samochodów ciężarowych Świeżowa Polska, kierowca samochodu ciężarowego kategoria C plus E Krosno, kosmetyczka, manikiurzystka Rymanów, kucharz, kucharka, Chorkówka, ładowacz nieczystości stałych 1/2 etatu Świeżowa Polska, magazynier Krosno, magazynier, magazynierka Jasło, malarz proszkowy Sulistrowa, mechanik pojazdów samochodowych Staż Jedlicze, mechanik, mechaniczka służba utrzymania ruchu Jasło, monter mebli Jasło, murarz Krosno, nauczyciel współorganizujący Jedlicze, nauczyciel informatycznych przedmiotów zawodowych Krosno, neurologopeda Togieszyn, operator betoniarni Pustyny, operator koparki Krosno, operator wózka widłowego, rozdzielnica, magazynier Krosno, osoba sprzątająca Krosno, osoba sprzątająca miejsce piastowe, osoba wykonująca pracę jako sprzedawca Siniawa, pizzer Iwonik, pomocnik elektryka Targowiska, pomocnik elektryka Sulistrowa, pomocnik ślusarza Sulistrowa, pracownik fizyczny Krosno, pracownik ogólnobudowlany Krosno, pracownik produkcji, produkcja serów, masła i maślanki Puławy, pracownik, pracownica produkcji Jasło, robotnik budowlany drogowy Krosno, robotnik budowlany Kobylany, robotnik budowlany Sulistrowa, robotnik budowlany Rymanów, robotnik gospodarczy 3/4 etatu Krosno, spawacz Sulistrowa,

0: Zielonych, Suli Zdrowa, Technolog, Technolożka w Glawanzerni, miejsce piastowe, Technolog, roboty kontyniowe w budownictwie, Krosno, Wulkanizator, obsługa maszyn do wymiany opon, Krosno, Wulkanizator, Krosno, Zbrojarz, Krosno, zestawiacz surowców z uprawnieniami na wóz i dłokę, Krosno. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklama.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Sąsiedzie, jesień zaczyna się od dobrego ziemniaka. W MPM mamy ziemniaki z lokalnego gospodarstwa od Łukasza Starnowca. Twoje ulubione jesienne odmiany, Soraya i Laura. Tylko do środy kupisz je w promocji za złotówkę za kilogram. Tak, porządne lokalne ziemniaki Starnowca. W MPM tylko 1 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 1,99 zł.
5: Reklama. Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
6: Ekspresem po drogach twojego regionu.
7: Serwis drogowy rozpoczynamy od raportu policyjnego.
8: Po godzinie 13.30 na ulicy Krakowskiej w Rzeszowie doszło do kolizji ciężarowego Volvo z Volkswagenem Golfem. W tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a policjanci pracowali na miejscu wypadku, do którego doszło po godzinie 12.00 na drodze wojewódzkiej numer 988 we Frysztaku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zderzyły się tam dwa samochody osobowe i ciężarówka. Jedna osoba doznała obrażeń. Przed godziną 11.30 w Nowym Dzikowie kierujący Seatem na zakręcie drogi najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do panujących warunków i zjechał z drogi. Mężczyzna doznał obrażeń i został przewieziony do szpitala.
7: Dziękujemy za informacje, które przygotował zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Jedziemy teraz przez ulicę Sonoka. Tłoczne jest na dojeździe do ronda imienia świętego Andrzeja Boboli, także na dojeździe do ronda imienia Beksińskiego. W centrum miasta też ściągamy nogę z gazu, m.in. na ulicach Staszica, Bony, Jagiellońskiej i Kościuszki. Troszkę wolniej na ulicy Lipińskiego. Krosno zwalnia m.in. na ulicach Korczyńskiej, Niepodległości oraz Legionów i Bursaki. Nogę z gazu ściągamy na ulicach Podwale, Czajkowskiego, Jagiellońskiej i miejscami na obwodnicy. Piaśle ruch zwalnia na ulicach Lwowskiej, Piłsudskiego, Kościuszki, Szajnochy, Rynku i Kazimierza Wielkiego. Troszkę wolniej na Metzgera i 3 Maja.
3: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Minister Funduszy i Polityki Regionalnej wyraziła zgodę na przeznaczenie środków z rezerwy oraz udzielenie dotacji celowej dla powiatu sanockiego w wysokości blisko 42 milionów złotych na realizację drugiego etapu zadania pod nazwą Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku. W ramach tego etapu inwestycji, której zakończenie planowane jest na 2028 rok, zostaną wykonane między innymi roboty wykończeniowe, zagospodarowanie terenu, budowa boisk sportowych oraz kompleksowe wyposażenie placówki. Specjalny ośrodek to przede wszystkim nowoczesne, bezpieczne i godne miejsce, które daje ogromną szansę dla ponad 300 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, a także z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi. Na mapie gminy Brzozów pojawił się jeden z najnowocześniejszych obiektów opiekuńczo-edukacyjnych w regionie. Żłobek samorządowy Oddział w Humniskach oficjalnie zainaugurował swoją działalność. Inwestycja, której koszt wyniósł około 3,5 miliona złotych, stawia na najwyższą jakość opieki i bezpieczeństwa. Nowo wybudowany kompleks w centrum miejscowości cechuje się pełnym przystosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co eliminuje wszelkie bariery architektoniczne, mówi Szymon Stapiński, burmistrz gminy Brzozów.
2: Ja myślę, że taka opieka nad tymi najmłodszymi dziećmi jest bardzo ważna. Rodzice chcą wracać do pracy, też chcą zostawiać dzieci w takich komfortowych warunkach. I właśnie my tutaj w gminie Brzozów przede wszystkim takie komfortowe warunki stworzyliśmy naszym mieszkańcom, ale nie tylko. Budynek, który właśnie oddajemy, jest budynkiem chyba najnowocześniejszym w powiecie, a myślę, że i w województwie nie mamy się czym powstydzić.
1: Obecni na otwarciu przedstawiciele samorządu oraz zaproszeni goście podkreślali, jak wielkie znaczenie ma ta inwestycja dla lokalnej gospodarki i demografii, mówi Wiesław Busz, wicewojewoda podkarpacki.
3: To niezwykle istotne, szczególnie dla terenów właśnie takich jak Brzozów. Chcemy w tym programie Maluch Plus realizować zadanie po to, żeby dać możliwość zaopiekowania, stworzyć możliwość zaopiekowania się najmłodszymi dzieciakami do lat 3. Stworzyć im fantastyczne warunki, żeby chciały tutaj przychodzić, żeby rodzice chciały ich tutaj właśnie przyprowadzać i powierzyć ten los wychowania w ręce doświadczonych specjalistów i fachowców.
1: Placówka oferuje schronienie i opiekę dla 48 dzieci, a zapotrzebowanie było ogromne. Rekrutacja przeprowadzona w sierpniu zakończyła się pełnym naborem.
4: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Powiatowy Dzień Ziemniaka był głównym bohaterem niedzielnego wydarzenia w miejscowości Wiewiórka w gminie Żyraków. Powiatowy Dzień Ziemniaka nieprzypadkowo został zorganizowany tutaj, ponieważ region słynie z jego uprawy, mówi Marek Rączka, wójt gminy Żyraków.
5: Wiewiórka jest stolicą tutaj Zagłębia Ziemniaczanego. Wiewiórka i sąsiednie miejscowości to są miejsca, gdzie ziemniak stanowi podstawowe źródło dochodu dla wielu rolników i dlatego to jest znajdujemy się w Wiewiórce.
1: Dzień Ziemniaka odbywa się w Wiewiórce od kilkunastu lat. Od dwóch lat jest imprezą gminno-powiatową. Wydarzenie jest okazją do promocji lokalnego rolnictwa, powiedział Piotr Chęciek, starosta powiatu dębickiego.
6: To duma, że mamy tutaj takich producentów profesjonalnych i te ziemniaki są stąd świetne. No, ja też sam jak ziemniaków szukam, żeby kupić, to najpierw staram się oczywiście znaleźć wśród znajomych, którzy mają, wśród rolników, którzy sprzedają, a na końcu gdzieś tam do sklepu, ale myślę, że jak mamy takie możliwości, to korzystajmy z tych naszych rolników i kupujmy od nich bezpośrednio, bo to jest dla nich wielki zysk, a myślę, że nie ma co dawać zarabiać pośrednikom, którzy oczywiście są potrzebni, ale mają nieporównywalnie większe zyski niż taki rolnik, który od rana do nocy się upracuje na tym polu, a później musi to sprzedać po takiej cenie, jaką ktoś mu podyktuje, więc korzystajmy i wspierajmy naszych rolników.
1: Na Dniu Ziemniaka były obecne instytucje wspierające rolnictwo, koła gospodyń oraz inne organizacje działające na terenie gminy. Wiele radości sprawił skecz uczniów o pracy miejscowego samorządu. Rozegrano turniej sołectw, rzecz jasna z ziemniakiem w roli głównej, mówi sołtys miejscowości Tomasz Wolak.
7: Atrakcje są i dla starszych, i dla młodszych, prawda? Dla młodszych zjeżdżalnie, tak jak teraz piana party, a jeśli chodzi o dorosłych, można skosztować różnych potraw z KGW i nasze z Wiewiórki, i z Żyrakowa, i z Mokrego, więc tych atrakcji też jest sporo. dla dorosłych były zawody. Zgłosiło się 8 drużyn, które rywalizowały w różnych ziemniaczanych konkurencjach. Wyszło super.
1: Na dzieci czekała strefa zabaw, na wszystkich strefa gastronomiczna. Nie mogło zabraknąć ziemniaków w najlepszej wersji o tej porze, pieczonych w ognisku.
0: Reklama.
8: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety RAL lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
9: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
0: Reklama.

Popołudnie w Trend Radio, moi drodzy, Tarnów w kolejnych tygodniach będzie przypominać miasto z przełomu XIX i XX wieku. Witryny zamieniają się w takie retro i w ogóle miasto się zmienia. Dlaczego? To właśnie w Tarnowie będzie kręcona nowa wersja kultowej polskiej filmowej produkcji, czyli filmu Noce i Dnie. Na przełomie września i października w Tarnowie, chociażby na ulicach Żydowskiej, Wekslarskiej, Krętej, także na Wielkich Schodach czy Placu Kazimierza będzie pojawiać się ekipa filmowa, ale już widać scenografów i to, że miasto się zmienia. Można też wziąć udział i być częścią tej produkcji jako statysta. Noce i Dnie w nowej wersji powstają właśnie w Tarnowie. A my wracamy do grania. No i przeboje niczym z filmu, niczym z bajki. Trendy brzmienie na 101,9 oraz 95,2 FM.

0: Reklama. Przyszłe pary młode, ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy, bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory, profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów we Wstrzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
1: Sąsiedzie, banany w MPM znów w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz je w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, porządne banany do owsianki, koktajlu albo po prostu do podjadania. W MPM teraz tylko 4,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7,99.
0: Reklama.

0: Trend Radio.
1: UK Trolls w Trend Radio, my cofamy się, ale dziś niedaleko, bo do 2024 roku. 7 września, dwa lata temu, na szczycie Sabrina Carpenter i arcysmaczny numer Taste.

0: I zbliżamy się do tej granicy, a niewykluczone, że przekroczymy ją jeszcze w tym tygodniu. Tankowanie jest i będzie coraz droższe, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
1: Jesteśmy wciąż daleko od stabilizacji na rynkach międzynarodowych. Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w cieśninie Ormus, będzie pozostawał rynek nerwowy. To nie wróży dobrze nam, kierowcom, już tutaj w Polsce.
0: Dziś cena benzyny zbliża się do rekordu z momentu początku wojny na Ukrainie. Z kolei diesel do poziomu z marca tego roku, czyli momentu wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Prawo i Sprawiedliwość zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez premiera. Chodzi o ujawnienie informacji ze śledztwa w sprawie zonda krypto. W piątek na posiedzeniu Sejmu Donald Tusk odczytał fragment zeznań z postępowania dotyczącego afery z giełdą kryptowalut. Doszło do złamania prawa o prokuraturze, mówi były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.
2: W rządach prawa właśnie, kiedy tak tyle słyszymy o praworządności, o rządach prawa, prawo jest ponad wolą polityczną, nawet jeżeli w ramach woli politycznej Donald Tusk chce osiągać korzyści polityczne i osobiste i walczyć z opozycją, szykanować opozycję. Stąd te zawiadomienie.
0: Jak zapowiada, politycy PiSu będą uważnie patrzeć prokuraturze na ręce, żeby to postępowanie było prowadzone rzetelnie. A jednym z klientów zonda krypto był marszałek Lubelszczyzny Jarosław Stawiarski. Według nieoficjalnych informacji miał zainwestować w kryptowaluty 800 tysięcy złotych. Sam Stawiarski nie chce ujawnić, jakie kwoty wpłacił, zapewnia jednak, że pieniądze pochodziły z jego oszczędności.
3: Mam nadzieję, że to wszystko, co się dzieje wokół mojej osoby, nie zaszkodzi województwu lubelskiemu, bo moje prywatne inwestycje, moja naiwność, moja chęć zarobienia nie powinna przesłaniać bieżącej pracy zarządu województwa lubelskiego.
0: Dziś marszałek nazywa siebie ofiarą afery zonda krypto. Zaprzecza też medialnym informacjom, by interweniował u szefa zonda krypto Przemysława Krala, by z upadającej giełdy odzyskać swoje pieniądze. Zagranica. Politycy rządzącej CDU są wstrząśnięci wynikami wczorajszych wyborów w niemieckim kraju związkowym Saksonia-Anhalt. Blisko 44% głosów zdobyła tam skrajnie prawicowa, populistyczna Alternatywa dla Niemiec. My, CDU, nie mamy już mandatu do rządzenia. Jesteśmy w opozycji. Mandat do rządzenia ma AfD, powiedział premier Landu Sven Schulze na konferencji prasowej, stojąc obok kanclerza Niemiec Friedricha Merza, który przyznał, że to największa porażka CDU od dekad. Ministerstwo Cyfryzacji podsumowało rok działania usługi M-Stłuczka w M-Obywatelu. Jak podał resort, z możliwości spisania elektronicznego oświadczenia o spowodowaniu kolizji, kierowcy skorzystali w przypadku ponad 25,5 tysiąca takich zdarzeń na drodze. A w ramach zgłoszenia aplikacja M-Obywatel automatycznie pobiera część danych z rejestrów państwowych.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Naprawdę zróżnicowana pogoda będzie tego tygodnia w naszym regionie. Dzisiaj dość szaro i do 22 stopni. Jutro w Jaśle, Krośnie czy Sanoku 28, w Tarnowie i Dębicy 27. W środę natomiast w naszym regionie nawet 30 i od czwartku drastyczna zmiana, tylko 15 kresek w trakcie dnia.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Szukasz pomysłu na przyszłość? Chcesz zawodu, który da Ci moc? Szkoła Policjalna Żak w Jaśle przygotuje Cię krok po kroku. Oferujemy m.in. technik archiwista, opiekunka środowiskowa, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny oraz kursy doszkalające. Dodatkowo darmowa legitymacja, status ucznia, a do 26 roku życia korzystniejsze warunki pracy. Szkoła Policjalna Żak. Jasło, ulica Floriańska 17. Z nami sukces jest realny. Zapraszamy!
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
1: Popołudnie w Trendy Radio, Kondra Danza na początek tej godziny. Nie zabraknie też kolejnych ofert zatrudnienia z Podkarpacia i Małopolski, czyli giełdy.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Oferty pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach, stan na dzień 4 września 2026 roku. Inżynier robót drogowych, miejsce pracy, teren województwa podkarpackiego i małopolskiego. Kosmetolog, miejsce pracy Gorlice. Kosmetolog, miejsce pracy Wysowa. Instruktor nauki jazdy kategorii B i T, miejsce pracy Hańczowa. Wychowawca, miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel w zawodzie technik mechanizacji, rolnictwa i agrotroniki, miejsce pracy Hańczowa. Nauczyciel bibliotekarz, miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel przedmiotu zawodowego logistyk, miejsce pracy Trzcinica. Nauczyciel matematyki, miejsce pracy Trzcinica. Technik informatyk, miejsce pracy Gorlice. Grafik komputerowy, miejsce pracy Lipinki. Przedstawiciel handlowy, miejsce pracy Gorlice. Pielęgniarka, miejsce pracy Ropa. Pracownik polowy, pomiarowy, praca na terenie kraju. Ślusarz, miejsce pracy Mszanka. Ślusarz spawacz, miejsce pracy Korczyna. Pracownik budowlany, elektromonter, miejsce pracy Gorlice. Pracownik ogólnobudowlany, praca na terenie kraju. Monter instalacji światłowodowych, miejsce pracy Gorlice. Płytkarz, glazurnik, miejsce pracy, praca na terenie powiatu gorlickiego. Pracownik robót wykończeniowych, miejsce pracy Niemcy. Murarz, miejsce pracy Niemcy. Zbrojarz, pracownik ogólnobudowlany, praca na terenie kraju. Glazurnik, miejsce pracy Niemcy. Hydraulik, instalator, miejsce pracy teren powiatu gorlickiego. Konserwator, elektryk, miejsce pracy Gorlice. Operator maszyn budowlanych, praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Robotnik drogowy, brygadzista, praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Technik serwisant, praca na terenie kraju. Elektryk, praca na terenie kraju. Elektryk, miejsce pracy Gorlice. Kucharz, miejsce pracy Śnietnica. Kucharz, miejsce pracy Ropa. Kelner, miejsce pracy Regietów. Mechanik pojazdów samochodowych, miejsce pracy Gorlice. Formierz, odlewnik, miejsce pracy Gorlice. Pracownik wykańczania odkówek, hartownik, miejsce pracy Gorlice. Spawacz metodą TIG, miejsce pracy Lopica Polska. Spawacz konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Spawacz konstrukcji stalowych metodą TIG, praca na terenie kraju. Spawacz metodą MIG, MAG, miejsce pracy Gorlice. Monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Stolarz meblowy, miejsce pracy Biecz. Stolarz galanterii drzewnej, miejsce pracy Gorlice. Pracownik utrzymania czystości, miejsce pracy Gorlice. Pracownik fizyczny, miejsce pracy Gorlice. Pracownik pomocniczy w przemyśle spożywczym, miejsce pracy Męcina Wielka. Magazynier, miejsce pracy Gorlice. I magazynier, miejsce pracy Lopica Polska. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: Reklama. Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt. Zabłotce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy.
4: Sąsiedzie, jesień zaczyna się od dobrego ziemniaka. W MPM mamy ziemniaki z lokalnego gospodarstwa od Łukasza Starnowca. Twoje ulubione jesienne odmiany, Soraya i Laura. Tylko do środy kupisz je w promocji za złotówkę za kilogram. Tak, porządne lokalne ziemniaki Starnowca. W MPM tylko 1 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki złoty 99.
0: Reklama. Płyta tygodnia.
5: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Tym razem prezentujemy wam twórczość artysty, który zaczynał jako nastolatek, teraz jest już dojrzałym muzykiem. Zaczynał jako nastolatek, wrzucając covery, śpiewane przez siebie covery na YouTube. No i tak to się rozhulało, że teraz jest jedną z najjaśniejszych gwiazd polskiej sceny. Dawid Kwiatkowski, taki jak ty.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Gorlicach.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Prokuratura Rejonowa w Krośnie prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa 87-letniej mieszkanki Jedlicza. Do zdarzenia doszło wczoraj w jednym z domów jednorodzinnych przy ulicy Mickiewicza. Ofiara zginęła od uderzeń trzonkiem młotka. Tego samego dnia policjanci zatrzymali jej 65-letnią córkę. Kobiety mieszkały pod jednym dachem. Seniorka zajmowała parter, a jej córka piętro. W momencie tragedii w budynku nie było nikogo. Ciało odnaleźli bliscy zmarłej i natychmiast zaalarmowali służby. Śledczy zabezpieczyli liczne ślady. Dokładną przyczynę zgonu wykaże sekcja zwłok. Ze wstępnych ustaleń wynika, że relacje między kobietami były złe. 65-latka była już wcześniej karana za znęcanie się nad matką. Zatrzymana usłyszała zarzut zabójstwa. Prokuratura przygotowuje wniosek o jej tymczasowe aresztowanie. Podejrzanej grozi kara od 10 lat więzienia do dożywocia.
2: To jest ekspres informacyjny w Trendy Radio.
1: Brzozowscy policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności wypadku drogowego w miejscowości Grabownica Starzeńska na drodze wojewódzkiej nr 886. Do zdarzenia doszło 28 maja bieżącego roku około godziny 15:15. Na przejściu dla pieszych została potrącona 82-letnia kobieta przez samochód osobowy marki Hyundai. Mówi Joanna Baranowska, rzecznik prasowy brzozowskiej policji.
3: W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się z prośbą do kierowców, którzy 28 maja 2026 roku w godzinach od 15 do 15:30 poruszali się pojazdami wyposażonymi w kamery samochodowe. Prosimy o kontakt naocznych świadków, którzy zauważyli powyższe zdarzenie. Każdy materiał może mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania i pomóc nam w ustaleniu przebiegu zdarzenia oraz jego okoliczności.
1: Świadkowie zdarzenia proszeni są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Brzozowie. Zakończyły się prace związane z wykonaniem nowej nawierzchni na ulicy Kazimierza Pużaka w Krośnie. Roboty były prowadzone w ramach przebudowy drogi powiatowej. Zadanie obejmowało odcinek o długości około 636 metrów. Po zakończeniu prac kierowcy mogą już korzystać z odnowionego odcinka ulicy Pużaka, gdzie wymieniono chodniki oraz wybudowano ścieżkę rowerową. Dokonano też nasadzeń roślin i drzew oraz zamontowano nowe latarnie oświetleniowe. To kolejny etap poprawy infrastruktury drogowej w tej części Krosna. Od dziś będzie zamknięte główne wejście do Urzędu Miasta Tarnowa przy ulicy Nowej. Do środka będzie można dostać się drzwiami od strony parkingu. W tym czasie będzie trwał remont. Remont obejmie całą strefę wejściową, między innymi pochylnie, schody oraz wejście do windy. Śliskie płytki zostaną zastąpione kostką, a nowe, szczelniejsze drzwi poprawią komfort termiczny wewnątrz budynku. Zmieni się również sam wygląd wejścia, które zyska bardziej estetyczny i przyjazny charakter. Główne wejście ma pochylnie i prowadzi do windy, dlatego osoby z niepełnosprawnościami lub problemami z poruszaniem się będą musiały skorzystać w trakcie remontu z pomocy pracowników ochrony, żeby wejść do urzędu. Tylne wejścia będą zaopatrzone w dzwonek do wzywania pomocy. W miarę możliwości do osób z problemami z poruszaniem się będą też schodzili urzędnicy. Pozostali klienci będą mogli korzystać z windy dopiero z pierwszego piętra. Wykonawca ma 60 dni roboczych, licząc od 7 września na zakończenie wszystkich prac. Koszt remontu wynosi ponad 240 tysięcy złotych. Z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności miasto Gorlice zaprasza wszystkich pasjonatów fotografii do udziału w konkursie fotograficznym Mobilność dla każdego, kadry w drodze. Konkurs jest okazją do pokazania, jak wygląda mobilność w naszym najbliższym otoczeniu. Organizatorzy zachęcają uczestników do uchwycenia ludzi, miejsc i codziennych sytuacji, które pokazują, że mobilność łączy i daje możliwości. Tematem zdjęć może być wszystko, co kojarzy się z przemieszczaniem, aktywnym transportem, komunikacją miejską czy wspólnym korzystaniem z przestrzeni. Rowerzyści, piesi, pasażerowie komunikacji, osoby w drodze do pracy, szkoły czy na spotkanie. Codzienność może stać się inspiracją do stworzenia wyjątkowego fotograficznego kadru. Liczy się nie tylko technika, ale przede wszystkim pomysł, spostrzegawczość i sposób pokazania mobilności. Zgłoszenia prac będą przyjmowane w terminie od 16 września do 16 października. Bieżącego roku.
4: Reklama.
5: Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces Twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 502 29. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
6: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168 zł 90 groszy. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24 zł 89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
7: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Cherry.
8: Zapraszamy do Krosna. Cherry Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
4: Reklama.

Zmiany dla młodych kierowców i w dodatku już weszły w życie. O co chodzi dokładnie? Kierowca, który zda prawo jazdy do 20 roku życia, ma taki okres próbny. Podczas tego okresu dopuszczalna ilość alkoholu w wydychanym powietrzu to 0,0, natomiast dwa poważne wykroczenia drogowe mogą skutkować cofnięciem uprawnień. Czyli w tym przypadku nie do 3, a do 2 razy sztuka jednak.

0: Podsumowanie weekendu w Trendy Radio.
1: Sportowe podsumowanie weekendu z regionu. Czas zaczynać. Łukasz Michnal przed mikrofonem. Stal Mielec podzieliła się punktami z Odrą Opole. Mielczanie przegrywali od początku spotkania, ale po przerwie doprowadzili do remisu 1-1. Po 7 kolejkach wiecie w środku tabeli. Resowia Rzeszów wywiozła punkt z Chojnic, ale znów nie zdołała sięgnąć po pełną pulę. Rzeszowianie dwa razy prowadzili z Chojniczanką, jednak mecz 7 kolejki zakończył się remisem 2-2. Wisła Kadębica w końcu wygrała. Po 3 porażkach z rzędu w lidze gospodarze pokonali Podlasie Biała Podlaska 1-0. O zwycięstwie gospodarzy przesądził Dominik Kulon, który trafił do siatki na początku drugiej połowy. W 4 lidze podkarpackiej Szymon Cetnarowski nie jest już trenerem Czarnych Jasło. Szkoleniowiec złożył rezygnację, którą przyjął zarząd klubu. Tymczasowo pierwszy zespół przejmie Sylwester Posełkiewicz. Przypomnę, że Cetnarowski objął Czarnych Jasło latem 2025 roku. Wcześniej pracował m.in. w Legionie Pilzno, Podhalaninie Biecz, LKS-ie z Kołyszyn i LKS-ie Wójtowa. W meczu 5 kolejki rozgrywek krośnieńskiej klasy okręgowej zespół LKS Przełom Beskow pokonał w derbowym pojedynku drużynę Start Rymanów 3-1. Bramki dla gospodarzy w pierwszej części spotkania zdobyli Miłosz Nycz oraz Grzegorz Skubisz. W drugiej połowie gola kontaktowego dla Rymanowa zdobył Bartosz Gołda z rzutu karnego, lecz w końcówce spotkania Sebastian Wojtoń ustalił wynik, zdobywając 3 bramkę dla Przełomu. W kolejnych ligowych meczach Beskow na wyjeździe zmierzy się z Odrzykoniem, natomiast Rymanów na własnym terenie zmierzy się z Targowiskami. Kolejne wysokie zwycięstwo na koncie drużyny KS Karpaty Krosno. Podopieczni trenera Tomasza Wacka w meczu 5 kolejki rozgrywek krośnieńskiej klasy A2 pokonali na własnym terenie zespół LKS Lubatowa. Bramki dla gospodarzy zdobyli dwukrotnie Marek Fundakowski. Również dwukrotnie na listę strzelców wpisał się Karol Mazurkiewicz, Michał Stasz, Grzegorz Gierlasiński, Maksymilian Mercik oraz Krystian Niezgoda. Ostateczny rezultat spotkania to 8-0 dla krośnieńskich Karpat. Po 5 meczach Karpaty mają na koncie komplet punktów, w których zdobyli 32 bramki. Trzecie czyste konto w sezonie zanotował Krzysztof Radwański. Michał Radwański został nowym dyrektorem do spraw sportowych STS Sanok. Wychowanek i legenda lokalnego hokeja objął stanowisko 1 września. Były reprezentant Polski i utytułowany napastnik w barwach sanockiego klubu sięgnął po Mistrzostwo Polski oraz 2 Puchary Polski.
0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie. Reklama.
2: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole Waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
3: Sąsiedzie, banany w MPM znów w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz je w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, porządne banany do owsianki, koktajlu albo po prostu do podjadania. W MPM teraz tylko 4,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7,99.
0: Reklama.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: Za chwilę 17. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Przygotowaliśmy dla Was świeżutkie i sprawdzone wiadomości z kraju i ze świata. Mnóstwo informacji z regionu znajdziesz natomiast o każdej porze dnia i nocy na www.trendyradio.pl. Zajrzyj tam koniecznie. My w drugiej zmianie słyszymy się jutro. Filip Waćkowski, dzięki za dziś. Do jutra. Do usłyszenia. Cześć.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jest wniosek o tymczasowy areszt dla Romana Rzet. Ruszył proces w sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji. Wysokie temperatury wracają. Jak długo z nami zostaną? Miriam Lipińska. Są zarzuty i wniosek o areszt dla kolejnego podejrzanego w sprawie afery Zonda Krypto. Tym razem chodzi o Romana Rzet, byłego współpracownika Sylwestra Suszka, twórcy Bitbuya, giełdy kryptowalut, poprzedniczki Zonda Krypto. Jak mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak, usłyszał dwa zarzuty, w tym oszustwa.
2: Pan Roman Rzet nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia.
1: Śledczy już zawnioskowali o tymczasowy areszt dla Romana Rzet. Ruszył proces w sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji w grudniu 2022 roku. Pierwsza rozprawa była niejawna, o co wnioskowała warszawska prokuratura okręgowa, mówi prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa.
3: Nie tylko niejawne, ale również takie informacje wrażliwe. W obecnej sytuacji w państwie, kiedy mamy do czynienia z pewnymi działaniami dywersyjnymi, muszą pozostać niejawne.
1: Były komendant główny, generał Jarosław Szymczyk, jest oskarżony m.in. o posiadanie granatnika bez wymaganej koncesji, przewiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia tego funkcjonariuszom służby celno-skarbowej, a także o to, że nieumyślnie sprowadził zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób przebywających na terenie Komendy Głównej. Najwyższy

0: Niż że pieniędzy jest mniej?
1: No oczywiście, no na zbiorniku wiadomo 60-70 zł na jednym tankowaniu, nie? A codziennie do pracy 30 km w jedną stronę, w dwie strony też 60 km dziennie. Więc nawet prywatnie też sporo tych pieniążków się wydaje. Jak żyję 40 lat, to nie pamiętam, żeby właśnie takie ceny były.
2: Nie zmieniałem się wypłaty, a zmieniałem się tylko ceny paliw.
3: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,75, a za olej napędowy 8,55. Lato jeszcze się z nami nie pożegnało i jutro znów o sobie przypomni. Za sprawą temperatur. Do Polski napłynie od zachodu cieplejsze powietrze zwrotnikowe, mówi profesor Krzysztof Bartoszek, klimatolog z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie.
4: Od jutra będzie zauważalne na początku w Polsce zachodniej wyraźne ocieplenie, gdzie temperatury maksymalne mogą dochodzić do tych około 28 stopni Celsjusza. W środę w południowej Polsce ta temperatura maksymalna może dojść nawet do 30 stopni Celsjusza, również w Polsce wschodniej.
3: Od środowego wieczora od zachodu zacznie już wlewać się chłodniejsze powietrze. W czwartek może przelotnie padać. A tegoroczne lato we Włoszech było najgorętszym od 1950 roku, czyli od początku pomiarów. Eksperci z Komitetu Badań Naukowych ogłosili też, że pobity został rekord z 2003 roku. A to nie wszystko, bo także tegoroczna wiosna we Włoszech była rekordowo ciepła.
5: A ja powiem więcej, bo w regionie, słuchajcie, jutro nawet do 30 ponad stopni. W Jaśle, Krośnie i Gorlicach nawet 31, w Tarnowie, Krakowie, również w Nowym Sączu, Ustrzyki, Kielecko, tutaj solidarnie 29, więc jutro naprawdę bardzo ciepło. Środę jeszcze cieplej, bo w regionie nawet do 33 stopni. Jutro zachmurzenie małe, prawie bezchmurne niebo właśnie w środę, a w czwartek, tak jak mówiliśmy w serwisie, trochę się chłodzi. Na północy możliwe przelotne opady deszczu, u nas bez opadów 17 kresek. Noce 11 stopni, z tym, że ze środy na czwartek będzie w okolicach 15.
6: Reklama.
7: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
12: Zapraszamy do Krosna. Chery Globcars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
13: Reklama.
14: Granie na żądanie.
15: Wyślij SMS pod numer 7148.
14: Otreścij trendy, kropka i treść pozdrowień.
15: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
14: po 17.

Dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy, 8 minut po godzinie 17, Mikoś Marcin z tej strony, zapraszam bardzo gorąco. No właśnie, to są ważne, wielkie, gorące i serdeczne pozdrowienia, dedykacje. Teraz może już przejdziemy do meritum, czyli do pozdrowień. Ciepła dedykacja, wyjątkowa dedykacja dla mojej kochanej dziewczyny Józefiny. Gorące i miłe słowa przekazuje Andrzej. Bardzo proszę też o zagranie piosenki. Fajny numer pojawi się teraz na antenie Trend Radia. Wspomina mi się lato chyba 97 albo 98. No właśnie, wtedy na antenie różnych rozgłośni radiowych, telewizyjnych pojawiło się to właśnie nagranie. Brzmi wyjątkowo, jeszcze lepiej wygląda. 7 Days and 1 Week. Edyta, dla ciebie gorąca i serdeczna dedykacja. Twój Józef gorąco i serdecznie pozdrawia. Mamy też dla Zbyszka gorące pozdrowienia z Tuchowa, a miłe słowa przekazuje Angelika z Jodłowej.

Takie przeboje, moi drodzy, rządzą nas tydzień 995 i 2 FM. A teraz ciepła dedykacja i moc gorących i serdecznych pozdrowień dla Adama. Gorące i serdeczne pozdrowienia przysyła Weronika.

Tak, ekipa zagrała na 101.995 i 2 FM. Teraz zatańczymy dalej. A jak tam tańce? Bo słyszałem, że na weekendzie to tu, to tam jakieś imprezy, jakieś okolicznościówki. Wszystko się działo, no właśnie. No i taka pamiętna, wyjątkowa prywata została uwietrzniona przez naszą Darię, która gorąco i serdecznie pozdrawia swojego chłopaka, tak, Antoniego. No i dedykacja muzyczna dla niego. Ty zatańczysz, bo podobno, chłopie, przetańczyłeś całą noc. I to nie jedną. 16 po 17 to graj na żądanie.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry poniedziałek.
1: Wracamy do wyjątkowego grania, takiego weekendowego, chciałoby się powiedzieć, tak? No właśnie, Age of Heaven, tak zagramy teraz, tu Unlimited. Pojawia się na naszej antenie też gorąca i serdeczna dedykacja. Pozdrawiam moją kochaną żonę Małgosię, życzę jej wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, a pozdrowienia serdeczne i ciepłe przekazuje Marcin. Proszę bardzo, no i oczywiście zamawia kawałek, który teraz gra.

Wracamy za chwilę, moi drodzy, z najnowszymi doniesieniami z regionu. Bardzo gorąco i serdecznie zapraszam. Wcześniej oczywiście z racji tego, że to granie na żądanie, to oczywiście musi się pojawić problem. Tak, i się pojawił problem. Monika wysłała SMS-a przed 12. No i co? Nie słyszał. Arek, nie słyszałeś? To myślę, że teraz usłyszysz, bo podobno jedziecie razem. A więc miło i sympatycznie mi zapowiedzieć Last Go Be Rise. Kawałek, który odnosił mega sukcesy, no całkiem niedawno na liście naszej. Głosujcie na naszą trend listę dzisiaj oczywiście po godzinie 19.20. Początek tego wyjątkowego programu, który zrzesza takie fajne piosenki, fajnych artystów. No i oczywiście macie możliwość wyrażenia swojej opinii na każdego osobna, z osobna dokładnie. I to wszystko zawarte w pigułce w 20 lokatach.

0: Sarsa, tak, na antenie Sarsa pojawia się w tym momencie i oczywiście gorące i serdeczne pozdrowienia. Dzień dobry, proszę o piosenkę Sarsy. Tak, czy będziemy się pamiętać? Pozdrowienia od słuchacza. Słuchacza oczywiście bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiamy. To nagranie zaraz po serwisie informacyjnym pojawi się, bo już teraz na zegarach godzina 17.30. Pora i czas na kolejny serwis. Gorąco i serdecznie zapraszam również na naszego fanpage'a, ale też i na naszą stronę internetową trendyradio.pl. Tam mnóstwo informacji z twojej miejscowości.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: 35 lat działalności świętowała Straż Miejska w Dębicy. Uroczystości, które odbyły się 4 września, połączono z otwarciem nowej siedziby formacji oraz obchodami Dnia Strażnika Miejskiego. Nowa siedziba powstała w zmodernizowanym budynku, który wcześniej zajmował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Strażnicy mają rozpocząć pracę w nowym miejscu pod koniec tego roku. Jednocześnie Dębica planuje rozbudowę miejskiego monitoringu. W ramach projektu dofinansowanego kwotą blisko 2,7 miliona złotych w mieście zamontowanych zostanie 87 nowych kamer, a 64 istniejące zostaną włączone do nowego systemu. Zastosowane rozwiązania mają umożliwić rejestrowanie obrazu w wysokiej jakości również w zmiennych warunkach oświetleniowych i atmosferycznych. System zostanie wyposażony także w rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję, wspierające rejestrację i analizę obrazu. Po zakończonym remoncie ponownie otworzyła swoje drzwi Miejska Biblioteka Publiczna przy ulicy Jagieły w Gorlicach. To koniec modernizacji, która objęła zarówno odnowienie budynku, jak i dostosowanie go do współczesnych potrzeb mieszkańców. Biblioteka przeszła gruntowną termomodernizację. Budynek, który powstał na przełomie lat 60. i 70. i ma ponad 1000 metrów kwadratowych powierzchni, doczekał się solidnego liftingu. Ocieplono dach i ściany, wymieniono stare okna, zamontowano panele fotowoltaiczne i klimatyzację, a oświetlenie zastąpiono energooszczędnym. Przebudowano także instalację wewnętrzną. To jednak nie koniec zmian. Miasto Gorlice pozyskało dofinansowanie w wysokości 190,5 tysiąca złotych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację kolejnego etapu inwestycji, budowę zewnętrznego szybu windowego z platformą dla osób z niepełnosprawnościami oraz pełne przystosowanie budynku do ich potrzeb.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
2: Od 1 września 2026 roku uległy zmianie graniczne kwoty przychodu dla pracujących emerytów, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, oraz rencistów. Bezpieczna granica dorabiania wynosi 6463,20 zł brutto miesięcznie. Osoby, które zarobią więcej niż 12003,10 zł brutto, muszą liczyć się z zawieszeniem wypłaty świadczenia. Nowe progi będą obowiązywać do końca listopada, mówi Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim.
4: Zarówno pierwszy próg dochodów, nie powodujący zmniejszenia świadczenia, jak i drugi, którego przekroczenie powoduje zawieszenie wcześniejszej emerytury czy renty, są niższe niż w ubiegłym kwartale. W pierwszym przypadku spadł on o 230,90 zł brutto, z kolei drugi limit jest niższy o 428,70 zł brutto. Od września górną granicą bezpiecznego dorabiania jest zatem kwota 6463,20 zł brutto. Dodatkowy miesięczny przychód do tej wysokości nie wpłynie na zmniejszenie wypłacanej przez ZUS wcześniejszej emerytury lub renty.
2: Należy jednak pamiętać, że aby ZUS nie wstrzymał całkowicie wypłaty świadczenia, dodatkowy miesięczny przychód między wrześniem a listopadem nie może przekroczyć 12 003,10 zł brutto. Zbliża się czwarty, a zarazem ostatni w tym roku jasielski wakacyjny spacer z przewodnikiem. 12 września w sobotnie popołudnie ponownie będzie można poznawać dzieje Jasła z pokładu zabytkowego Psiukacza. Sobotni spacer i przejażdżka autosanem H935 będzie doskonałą okazją do tego, aby jeszcze lepiej poznać sylwetki wybitnych naukowców, wynalazców, lekarzy, artystów, wojskowych i działaczy społecznych, których osiągnięcia wykraczały daleko poza granice Jasła i regionu. Przewodnicy z Muzeum Regionalnego w Jaśle opowiedzą m.in. o Ignacym Łukasiewiczu, Hugonie Steinhausie, Rudolfie Weiglu, Jerzym Dudusiu Matuszkiewiczu, majorze Henryku Dobrzańskim Hubalu, Janie Wodyńskim czy też Ignacym Pinkasie. Na tej liście nie zabraknie również Stanisława Kadiego, którego dawny dom jest siedzibą Jasielskiego Muzeum. Na trasie spaceru znalazły się miejsca związane z postaciami znanych i nieznanych Jaślan. Spacer rozpocznie się o godzinie 15. Poprzedzi go krótka prelekcja w sali generatora nauki GEN. Zapisy na wydarzenie rozpoczynają się dzisiaj. Obowiązuje limit miejsc.
1: Reklama. Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt. Zabłotce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
7: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
3: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
7: 795 216 523.
3: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
1: Reklama.
3: Trendy Radio. Przepis na dobry poniedziałek.

Trend Radio 101 i 9 i 95 i 2 FM. Udany wieczór tylko z Trend Radiem.

granie na żądanie. Od poniedziałku do piątku po 17 granie na żądanie. Zamów swój ulubiony kawałek, a my zagramy go w ciągu godziny. Wyślij SMS pod numer 7148 o treści trendy.treść pozdrowień i tytuł nagrania. Koszt SMS-a złotówka i 23 grosze z VAT-em.

Tak, DJ Bobo i oczywiście What a Feeling. Teraz taki numer został zamówiony przez was, ten poniedziałkowy czas. A to za sprawą Renaty, która, no właśnie, grillowała całą sobotę, całą niedzielę, bo zbiegły się dwie uroczystości w naszej rodzinie, panie Marcinie. Wszędzie byliście z trendy, a to miło, szczególnie wieczorami. No i oczywiście dla mojej kochanej mamy chciałabym zamówić piosenkę. Ta piosenka to właśnie ten numer. Pani Agatko, to dla pani wszystko. Od wszystkich, którzy byli na imprezie i od córeczki jak najbardziej też. Pozdrowienia z Krosta.

Wracamy do pozdrowień na antenie Trend Radia. Czas leci, a wy cały czas wysyłacie do nas kolejne informacje tekstowe. Proszę bardzo, pozdrawiam FCN i brata Dawida oraz Olgę, Kasię, również Dawidka. Dedykuję też piosenkę Black & Jones, Nightfly. Dziękuję i pozdrawiam. My również mocno ściskamy, a kawałek oczywiście już teraz na naszej antenie. Wysyłajcie SMS-y, pozdrawiajcie. Mamy też dla Karolinki z Saloczka gorąca dedykacja od Czarnego. Pozdrawiam gorąco.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jest kolejna osoba z zarzutami w aferze Zonda Krypto. Ceny paliwa zbliżają się do rekordowych w historii. Klub seniora wśród nowych bloków na nowym osiedlu to nowa jakość integrowania społeczeństwa. Agnieszka Trojanowska-Bis. Roman Rzet to kolejna osoba z zarzutami w aferze Zonda Krypto. To bliski współpracownik Sylwestra Suszka, twórcy BitBaya, giełdy kryptowalut, poprzedniczki Zonda Krypto. Śledczy skierowali wniosek o areszt mężczyzny. Jak przekazała prokuratura, postanowienie o przedstawieniu zarzutów Romanowi Rzet zawiera dwa przestępstwa: oszustwa komputerowego i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Donald Trump ma dziś rozmawiać przez telefon z przywódcami Rosji i Ukrainy, Władimirem Putinem i Wołodymirem Zełenskim, o czym informują ukraińskie media. W miniony weekend z obydwoma prezydent

0: konfliktu muszą pójść na kompromisy i ograniczyć dzielące je różnice. Paliwo drogie na stacjach we wrześniu. Już tydzień temu średnie ceny benzyny i oleju poszły w górę o złotówkę w związku z zakończeniem rządowego pakietu obniżek. Teraz ceny idą w górę, bo cały czas nie kończy się konflikt USA z Iranem. A perspektywa nie jest optymistyczna. Jeszcze nieco ponad 20 groszy w górę i średnie ceny benzyny i oleju będą najwyższe w historii. Co na to kierowcy na jednej ze stacji benzynowych w Łodzi, pytał nasz reporter.
1: No na zbiorniku wiadomo, 60-70 zł na jednym tankowaniu. Nie? A codziennie do pracy 30 km w jedną stronę, w dwie strony też 60 km dziennie. Więc nawet prywatnie też sporo tych pieniążków się wydaje. Jak żyję 40 lat, to nie pamiętam, żeby właśnie takie ceny były.
2: Nie zmieniają się wypłaty, a zmieniają się tylko ceny paliw. Zmiana cen paliw też bezpośrednio wpływa na ceny w marketach, ceny usług. To będzie odczuwalne dopiero po jakimś czasie i to bardzo.
3: W gazie mam, to nie zauważyłem. 2,80 teraz. Jakbym miał płacić, ile teraz kosztuje w ogóle?
4: 8 zł.
3: No to dużo, no. To bym mniej jeździł. 3 zł jest miarem.
0: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,75 zł, a za olej 8,55. Ponad 1/4 polskiego społeczeństwa osiągnęła już wiek emerytalny, a starzejące się społeczeństwo potrzebuje odpowiedniej infrastruktury. Dlatego w Toruniu otwarto dziś nowy klub dla seniorów. Pierwszy na osiedlu nowych bloków pod Dębową Górą, mówi Aleksandra Lewandowska z Fundacji Pro Omnis, która prowadzi klub.
5: Te miejsca powinny być blisko ich miejsca zamieszkania, bo te bariery komunikacyjne, one są bardzo duże. Tu jest idealna sytuacja. Ludzie u góry mieszkają, schodzą.
6: Z koleżanką się obie znamy z poprzedniego klubu. Chodziłyśmy tam 2 lata.
7: Ja tak sobie nie wyobrażam, żeby tak cały dzień siedzieć w domu.
0: Zaplecze dostosowane do potrzeb osób starszych ma zapewnić mieszkańcom Torunia przestrzeń do spotkań, warsztatów i codziennej integracji.
8: Info sportowe w Trendy Radio.
9: Błażej Kulesza, czas na informacje sportowe. Zapraszam. A zaczynamy od Nowego Jorku, bo tam Iga Świątek walczy na największym tenisowym stadionie świata, na korcie Artura Esza i rywalką Chinka Qin Wenzhen. Triumfatorka tego meczu znajdzie się w gronie ćwierćfinalistek US Open, a są tam już Białorusinka Ryna Sabalenka, Czeszka Linda Noskowa oraz Amerykanki Jessica Pegula oraz Emma Navarro. Grają także piłkarze na ligowych boiskach, trwa bowiem dokończenie 7. kolejki Ekstraklasy. W Krakowie Wieczysta podejmuje Zagłębie Lubin. Oba zespoły walczą o 3 punkty, bo oba kilka dni temu odpadły w pierwszej rundzie Pucharu Polski z niżej notowanymi rywalami. Wieczysta uległa Awi Świdnik, a Zagłębie przegrało z Siarką Tarnobrzeg. W innym dzisiejszym pojedynku o 20:30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Płock. Gianni Infantino będzie ubiegał się o reelekcję. Szef FIFA weekend spędził w Polsce, gdzie trwają Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20. Pytań o swoją przyszłość unikał, ale oświadczenie w tej sprawie za niego wydała Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
10: Prezydent FIFA udaje, że nic się nie stało. Niemal cały piłkarski świat wyraził sprzeciw i oburzenie, gdy usłyszał o planach częściowej prywatyzacji mundiali. Nie zrozumiał idei, tłumaczył Infantino. UEFA chce teraz pozwać FIFA za niegospodarność? To kampania oszczerstw, odpowiada federacja. Dymisja? Nie ma opcji. Infantino w marcu zamierza ubiegać się o 4. kadencję. Ale w Polsce mówić o tym nie chciał. Zachwalał jedynie swój turniej. Dla nas w FIFA kluczowe jest rozwijanie piłki nożnej w każdym zakątku globu. Piłka nożna jest dla każdego, należy do wszystkich, a takie turnieje są tego najlepszym dowodem. Infantino przyleciał do Polski na inaugurację Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20 i świetnie się bawił m.in. w towarzystwie prezesa PZPN Cezarego Kuleszy.
9: To była relacja Michała Waszkiewicza, a już wiadomo, że Belgia nie poprze kandydatury Gianniego Infantino w wyborach na kolejną kadencję. Takie stanowisko właśnie przedłożyła tamtejsza federacja piłkarska.
11: Jak na razie zachmurzenie duże, ale będzie zdecydowanie bardziej pogodnie, bo już tej nocy zachmurzenie umiarkowane, nad ranem małe, a jutro ogólnie małe, przez cały dzień 31 stopni zobaczymy w cieniu, Krosno, Gorlice, Dębica, Tarnów, Kraków, Rzeszów nawet do 32, Ustrzyki, Lesko, Sanok, również Nowe Targi, Zakopane, tutaj 30 stopni, 14 w porywach do 25, to wiatr, a ciśnienie 1014 hektopaskali, apogeum temperaturowe to będzie w środę, prawie bezchmurne niebo i 33 stopnie, zobaczymy

0: termometrach. W czwartek ochłodzenie w okolicach 17.
1: Reklama. Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
2: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy, Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
7: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
0: Tak, rozpoczynamy kolejną godzinę hitów na antenie Trend Radia. Titanic. I oczywiście My Heart Will Go On. Serdeczna i gorąca dedykacja. Pozdrawiam moją Urszulę. Życzę jej wszystkiego najlepszego. Dzisiaj mamy rocznicę. Pozdrowienia przesyła Paweł z Gorlic. I oczywiście dołącza piosenkę, która właśnie w waszych głośnikach.

0: Zwolnimy? No troszeczkę zwolnimy. U nas na antenie Trend Radia teraz Paweł Motyl i oczywiście kolejne gorące i serdeczne pozdrowienia. Pozdrawiam ukochaną, dla ukochanej Wikusi, pozdrowienia. Paweł Motyl, nie chcę wielkich pałaców. Zagrajcie bardzo proszę dla Aniołka. Chris pozdrawia bardzo serdecznie, oczywiście zamawia taki wyjątkowy numer. Milano, nie obiecuj, pozdrowienia. Pozdrawiam Wacka od Marka. Te gorące i serdeczne pozdrowienia. Yeah, talk to me. Zagrajcie dla wszystkich. Oj, to był naprawdę wielki przebój. Pamiętam jak dziś.
1: Biegłem kiedyś przed siebie, nie wiedziałem po co. Dni uciekały tak szybko i mieszały się z nocą. Ciągle jeszcze trochę, jeszcze jeden cel. Pogoń za szmalem zmieniła

0: granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: Otreści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17.

0: granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: Otreści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17.

Taka wyjątkowa propozycja pojawiła się od Marcina Rogali, który zawsze wypatruje fajne hity, a to jest całkiem świeża propozycja, moi drodzy. To jest The Power of Love wcześniej, a to Fun Factory i słynne nagranie, które znamy doskonale. Paul Ken i Fun Factory, Take Your Chance, tak zagraliśmy właśnie na Stadion 995 i 2 FM. A my oczywiście pozdrawiamy bardzo gorąco wszystkich, którzy słuchają nas teraz na 101.995 i 2 FM, bowiem cóż teraz mamy? Mamy łobuza, tak, dokładnie, dla wspaniałego Krystiana, który od czasu do czasu jest łobuzem. Pozdrowienia przesyłają koleżanki i kolega też. Sebastian pozdrawia. Yeah.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Minister Funduszy i Polityki Regionalnej wyraziła zgodę na przeznaczenie środków z rezerwy oraz udzielenie dotacji celowej dla powiatu sanockiego w wysokości Na mapie gminy Brzozów pojawił się jeden z najnowocześniejszych obiektów opiekuńczo-edukacyjnych w regionie. Żłobek samorządowy Oddział w Humniskach oficjalnie zainaugurował swoją działalność. Inwestycja, której koszt wyniósł około 3,5 miliona złotych, stawia na najwyższą jakość opieki i bezpieczeństwa. Nowo wybudowany kompleks w centrum miejscowości cechuje się pełnym przystosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co eliminuje wszelkie bariery architektoniczne, mówi Szymon Stapiński, burmistrz gminy Brzozów.
2: Ja myślę, że taka opieka nad tymi najmłodszymi dziećmi jest bardzo ważna. Rodzice chcą wracać do pracy, też chcą zostawiać dzieci w takich komfortowych warunkach. I właśnie my tutaj w gminie Brzozów przede wszystkim takie komfortowe warunki stworzyliśmy naszym mieszkańcom, ale nie tylko. Budynek, który właśnie oddajemy, jest budynkiem chyba najnowocześniejszym w powiecie, a myślę, że i w województwie nie mamy się czym powstydzić.
1: Obecni na otwarciu przedstawiciele samorządu oraz zaproszeni goście podkreślali, jak wielkie znaczenie ma ta inwestycja dla lokalnej gospodarki i demografii, mówi Wiesław Busz, wicewojewoda podkarpacki.
3: To niezwykle istotne, szczególnie dla terenów właśnie takich jak Brzozów. Chcemy w tym programie Maluch Plus realizować zadanie po to, żeby dać możliwość zaopiekowania, stworzyć możliwość zaopiekowania się najmłodszymi dzieciakami do lat 3. Stworzyć im fantastyczne warunki, żeby chciały tutaj przychodzić, żeby rodzice chciały ich tutaj właśnie przyprowadzać i powierzyć ten los wychowania w ręce doświadczonych specjalistów i fachowców.
1: Placówka oferuje schronienie i opiekę dla 48 dzieci, a zapotrzebowanie było ogromne. Rekrutacja przeprowadzona w sierpniu zakończyła się pełnym naborem. W niedzielę Krosno zamieniło się w stolicę industrialnej tradycji i świetnej zabawy. Wszystko za sprawą festiwalu Huty, który przyciągnął tłumy mieszkańców oraz turystów. Od samego początku na uczestników czekało mnóstwo propozycji. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty malowania kultowej szklanki Polka. Oficjalna i najbardziej podniosła część imprezy miała miejsce o godzinie 17:00. To właśnie wtedy odbyło się uroczyste otwarcie festiwalu, któremu towarzyszył symboliczny wspólny toast wzniesiony za pomyślność Huty oraz wszystkich osób związanych z krośnieńskim przemysłem szklarskim. Mówi Agnieszka Woźniak, dyrektor Biura Zarządu Krośnieńskiej Huty.
4: Jest to przede wszystkim wydarzenie dla pracowników. Jest to kolejna edycja. Można powiedzieć, że jak co roku w Hucie zapraszamy Państwa na festiwal. Głównie to jest podziękowanie pracownikom za ich trud, za ich ciężką pracę, za to, że codziennie przychodzą do tej pracy i robią piękne rzeczy ze szkła. Głównie to, jeśli chodzi o produkcję ręczną, produkcję mechaniczną, zdobienia, Huta zatrudnia na ten moment 1400 osób, w związku z czym jest to bardzo duża liczba pracowników, dlatego też nie wszystkich ich widać, ale widzimy to wszystko w tych wszystkich naszych pracowników, w wyrobach, w tym, co na stole każdy może oglądać w zasadzie codziennie. Dlatego chcemy ich jakoś uhonorować i chcemy się też trochę z nimi pobawić, pocieszyć.
1: A jak się podobało uczestnikom?
5: Cały czas tu jesteśmy. Od godziny 16 jesteśmy, także bony już wykorzystane. Czekamy teraz na końce. To część oficjalna już byliśmy też. Na torcie byliśmy. Także super. 103 lata, piękny czas. Następne życzymy, żeby 103 lata dotrwać.
1: Prawdziwą gratką dla fanów muzyki był jednak program wieczorny. Scenę rozgrzał zespół Liver, serwując dawkę energetycznego grania. Na koniec przed krośnieńską publicznością wystąpiła gwiazda wieczoru Patrycja Markowska. Zwieńczeniem tego pełnego wrażeń dnia był spektakularny pokaz fajerwerków.
6: Więcej informacji na trendradio.pl. Trendy Radio. Przepis na dobry poniedziałek. Granie na żądanie. Antena jest twoja.

zagraliśmy teraz na antenie Trend Radia, a przed nami najnowsza chyba produkcja Darii Degry, tak mi się wydaje. Serdeczna dedykacja. Tak, Iwona dla ciebie. Pozdrowienia płyną z Pilzna i dedykacja muzyczna to Pod niebem. No właśnie, pod niebem będzie gorąco, upalnie, słonecznie. Takie prognozy są. A o tym będziemy mówić po 19:00.

Poniedziałek i oczywiście gorące i serdeczne pozdrowienia. Teraz jesteśmy na hali X. Gorące i serdeczne pozdrowienia dla pana brygadzisty. Pana, tak, Krzysia, który dzisiaj oprócz tego, że w dobrym humorze, bo przecież ma w zasadzie urodziny, miał wczoraj, przepraszam, to gorące i serdeczne pozdrowienia od chłopaków i dla niego pojawił się jego ulubiona piosenka, się pojawiła to 24/7. If you want my love. Tak zagraliśmy teraz na antenie Trendy Radia. Teraz dla Bogusi z Jasła serdeczne, gorące pozdrowienia. Płyną prosto z Pilzna. I oczywiście prośba o zagranie tego przeboju od twojej najukochańszej, wczesnej.

Fajny przebój teraz pojawi się na naszej antenie. Pozdrawiam bardzo gorąco Agnieszkę, która no, celuje w takie naprawdę wielkie przeboje z lat 90. I teraz gorąco i serdecznie pozdrawiam naszych kochanych słuchaczy, ale to przede wszystkim też swoich współtowarzyszy w pracy. Dla nich też dedykacja muzyczna na antenie Trendy. Make you happy!

Aleksja na antenie Trend Radia, a u nas pozdrawiacie dalej i teraz. Dla wspaniałego Rafała, którego bardzo kocham i życzę mu wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, gorące i serdeczne pozdrowienia z Grudnej Kępskiej przesyła, no właśnie, Wincenty, Patrycja, Alex, Aleksander chyba, no i oczywiście wszyscy z rodziny. Dla ciebie też wyjątkowa piosenka Będę ogniem, Miraż i Oko już teraz na naszej antenie. A za chwilę dla Moniki od męża Wojtka gorące i serdeczne pozdrowienia i wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. A piosenka to będzie fajny numer od właśnie Wojtka, który zamówił Żono moja, serce moje. No właśnie, wszystkiego dobrego, Monika. Zdrowia, szczęścia i naj.

0: Trendy, Podkarpacie i Małopolska.
1: I tak, moi drodzy, zaraz zagramy po serwisie informacyjnym, który już teraz pojawia się na naszej antenie. Przypominam, jeszcze kilka minut pozostanie na to, by pozdrawiać i dedykować. Zapraszam bardzo gorąco. Numer do nas 7148. A teraz czas na serwis.
2: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
3: Są kolejne zarzuty i kolejny wniosek o areszt w sprawie afery Zonda Krypto. Kolejne SMS o wycieku danych. Pacjenci pełni stresu. Przyszła hiszpańska królowa rozpoczęła studia na publicznej uczelni. Agnieszka Trojanowska-Bis. Są kolejne zarzuty i kolejny wniosek o areszt w sprawie afery Zonda Krypto. Tym razem dotyczą one Romana Rzety, byłego współpracownika Sylwestra Suszka, twórcy BitBaya, giełdy kryptowalut, poprzedniczki Zonda Krypto. Jak mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Damiak, usłyszał zarzuty, w tym oszustwa.
4: Pan Roman Rzet nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia. Prokurator podjął decyzję o skierowaniu do sądu wniosku o jego tymczasowe aresztowanie.
3: Roman Rzet jest kolejną osobą, m.in. po szefie PKOL-u Radosławie Piesiewiczu, zatrzymaną w sprawie afery Zonda Krypto. Coraz więcej przychodni w całej Polsce wysyła do pacjentów informacje o wycieku ich danych z platformy MyDoctor, a to powoduje spore zamieszanie wśród pacjentów i stąd reakcja Lubelskiej Izby Lekarskiej, o czym Anna Gmitarek-Zabocka.
5: Kilka tygodni temu wyciekły dane około 19 milionów Polaków. Część przychodni dopiero teraz rozpoczęła wysyłkę SMS-ów do

0: jakie konkretnie dane wyciekły i kogo dotyczyły.
1: Dziki tylko dziś doprowadziły do karambolu na S2. Jak szacują służby, w tym roku już zanotowano więcej ataków dzików na ludzi niż przez cały zeszły rok. Liczba zgłoszeń dotyczących obecności zwierząt w tym roku przekroczyła 15 tysięcy. Do porównania kilka lat temu było ich 400. Stołeczna opozycja ma dość bierności władz miasta i w związku z tym składa na prezydenta Warszawy zawiadomienie do prokuratury. Powołany w czerwcu zespół do spraw dzikich zwierząt, który miał sprawy rozwiązać, zebrał się do tej pory jedynie raz. Kilka tysięcy maturzystów odwiedzi 20. Salon Maturzystów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas otwarcia wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer radziła licealistom, żeby wybierali studia według swoich uzdolnień i zainteresowań, bo to będzie wybór na wiele lat. Salon czynny jest do jutra. Można posłuchać wykładów o zasadach maturalnych, a także pójść na spotkania, które przygotował Uniwersytet Łódzki. Kierunek wybrała już hiszpańska następczyni tronu, księżniczka Asturii Leonora. Rozpoczęła dziś studia politologiczne na Wydziale Prawa na Publicznym Uniwersytecie imienia Karola III w Madrycie. Ma tam spędzić najbliższe 4 lata. W pierwszym dniu na uczelni księżniczka nie odróżniała się od innych studentów. Założyła dżinsy, białą koszulę, sportowe buty, miała też dużą czarną torbę, ale i tak ciężko było jej się wtopić w tłum. Od rana pod uczelnią koczowały dziesiątki dziennikarzy i fotoreporterów.
2: Sportowe w Trendy Radio. Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Na ligowych boiskach trwa dokończenie 7. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. W Krakowie Wieczysta gra z Zagłębiem Lubin, a za 1,5 godziny w Szczecinie Pogoń podejmie Wisłę Płock. Bez względu na wyniki dzisiejszych spotkań Lech, Legia oraz Górnik pozostaną na czele tabeli ekstraklasy. Bez Roberta Lewandowskiego i bez polskich klubów zacznie się jutro sezon zasadniczy piłkarskiej Ligi Mistrzów. Szlagierowo zapowiada się tego dnia mecz Realu Madryt z Interem Mediolan Piotra Zielińskiego. Na ławce trenerskiej Królewskich usiądzie Portugalczyk José Mourinho, który w 2010 roku wygrał Ligę Mistrzów właśnie z Interem. Najbardziej wyrównane starcie szykuje się za to jutro we Francji pomiędzy Lille a Realem Betis, mówi trener francuskiego zespołu Davide Ancelotti. Jesteśmy tu dzisiaj, ponieważ klub włożył w zeszłym roku mnóstwo ciężkiej pracy. Drużyna zasługuje na grę w Lidze Mistrzów. Chcemy pokazać, że zasługujemy na to miejsce. Nie wiem, jak daleko zajdziemy, ale jestem pewien, że damy z siebie wszystko. Spotkanie Realu z Interem oraz Lille z Betisem jutro o 21:00. Na początek fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów kibice zobaczą 6 spotkań. Jutro w Warszawie zbierze się prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Będzie to pierwsze spotkanie władz od momentu zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Ustalony ma zostać termin posiedzenia całego zarządu, który będzie mógł formalnie odwołać dotychczasowego szefa. Pięściarz Tyson Fury ogłosił, że starcie z Antonem Joshuą nie dojdzie do skutku. Panowie rękawice mieli skrzyżować 20 listopada. Zamiast tego Fury naciska na trzecią walkę z Ukraińcem Oleksandrem Usykiem. Dwie poprzednie przegrał.

0: Dziś w regionie tej nocy w okolicach, no cóż, 12 stopni Celsjusza, ale jutro, od jutra w zasadzie, będzie zdecydowanie cieplej, bo jutro przewiduje się nawet do 30 stopni Celsjusza w regionie i dużo słońca, ma się maksymalnie rozpogodzić. Jutro zachmurzenie małe, pojutrze prawie bezchmurne. Pojutrze też najwyższe temperatury, bo w środę Krosno-Gorlice, Dębica, Tarnów, Rzeszów, Sanok, Ustrzyki, Lesko, nawet 33 kreski. Natomiast będzie chłodniej od czwartku, bo w czwartek tylko 17 stopni i mogą pojawić się przelotne opady deszczu.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wpadaj do Lidla

0: po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
3: Granie na żądanie.
4: Wyślij SMS pod numer 7148.
3: Otreści trendy, kropka i treść pozdrowień.
4: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
3: po 17. Po 17.
5: Obiecywaliśmy, więc jest. Dla Moniki od męża Wojtka gorące i serdeczne pozdrowienia z okazji urodzin. I pojawia się ten wyjątkowy numer. To żono moja, a grupa, która wykonuje oczywiście ten znany przebój z okolicznościówek, to grupa Masters.

Przebój za przebojem, hit za hitem i wieczór z Trendy Radiem i z graniem na żądanie. A teraz Skuter pojawia się na naszej antenie. No i dedykacja serdeczna dla Oli tym razem. Tak, gorące i serdeczne pozdrowienia z okazji podjęcia nowej pracy. Proszę bardzo. No i dzisiaj jest na zmianie. To dla ciebie gorące i serdeczne pozdrowienia od twoich psiapsiółek nowych, które myślą, że się kupisz.

Dzięki za dziś. Pozdrawiam gorąco, miłego wieczoru życzę i oczywiście udanego wtorku, środy, czwartku, całego tygodnia. A słyszymy się jutro w 90 na godzinę. Pozdrawiam gorąco, przed nami odliczanie, wielkie odliczanie, czyli trendlista w imieniu Animinacja. Gorąco i serdecznie zapraszam. A przed wami Jab the Rack i oczywiście Skuter.

0: Trend Lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 7148 w treści wpisz trl.i tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: Hello, hello, poniedziałkowicze. No, trochę się nie chce, nie, w poniedziałek, ale cóż, na pewno z Trendy Listą poczujecie ten vibe. Także dzióbki, zapraszam już teraz bardzo gorąco i startujemy od wylotu. Aleksandra Stan i Baila Morena. No, jest minus tego, że ten hit już nie będzie z nami, ale za to usłyszymy go tak naprawdę już teraz. No to jest plus. Lecimy.
2: Wyloty.
0: W dół.

0: Tak, to dla Ciebie gra Trendy Radio.
1: Aleksandra Stan i Baila Morena przed chwilą w wylocie, ale za to ponownie znalazła się w propozycji pierwszej. Aleksandra Stan i Fire, ale moi drodzy, tym razem w remiksie naprawdę mega, mega przyjemnym. Wiem, że ten utwór już jakiś czas temu gościł na antenie, z tym, że no nie była to ta forma tej piosenki. Także zapraszam, no jestem ciekawa, czy Wam się spodoba, bo ktoś mi podesłał ten utwór, ale już, no wybaczcie, nie jestem w stanie przypomnieć sobie kto, bo to było jakiś czas temu. A jak wiecie, ja w tych papierach tutaj czasem tonę.
2: No, ale sama jestem sobie winna. No, pozdrawiam bałaganiarzy mega.
0: Propozycje.

0: Ale to było gorące, fiu, fiu, fiu. A już teraz Eli Oaks powraca z Lavinią, czyli no niezastąpiony duet z najnowszym singlem Dump Decisions. Oj, no chyba każdy z nas miał w życiu naprawdę bardzo głupie pomysły, różnie się kończyły, ale moi drodzy, nie załamujemy się, tylko dalej pędzimy. No właśnie, w otchłań, jak to się mówi. Dobra, startujemy, a już zaraz, no, nasza super upalna dwudziecha.
1: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Minione wakacje były czasem wielu wyjazdów, także tych zorganizowanych. Nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży udających się na letni wypoczynek czuwała Inspekcja Transportu Drogowego. Podczas akcji Bezpieczny Autokar Wakacje 2026 małopolscy inspektorzy skontrolowali 303 pojazdy. To prawie 10% wszystkich kontroli przeprowadzonych w całej Polsce, mówi drugi wicewojewoda Małopolski Ryszard Śmiałe.
2: Jak wszyscy widzimy, ostatnie dni, ostatnie tygodnie to jest wzrost znaczący niebezpiecznych zdarzeń i ofiar śmiertelnych na drogach. Kontrole, które były przeprowadzane autokarów, były przeprowadzane na wniosek rodziców, organizatorów i osób, które zajmowały się organizacją wyjazdów. Mamy coraz lepsze drogi, coraz bezpieczniejsze drogi, ale jednak czujni cały czas musimy być, bo widzimy, że te przypadki, które tutaj są na naszych drogach, niestety powodują liczbę ofiar śmiertelnych.
1: Wynikiem kontroli jest 39 wszczętych postępowań administracyjnych oraz 81 mandatów karnych. Z uwagi na odnotowane nieprawidłowości 17 kierowcom zatrzymano dowody rejestracyjne, a 9 pojazdów nie dopuszczono do dalszej jazdy. Trwają ostatnie prace przy przebudowie pasażu łączącego ulicę Bednarską z ulicą Koralewskiego w Jaśle. Pasaż przy ulicy Kościuszki jest już gotowy. Miejsca te zyskały zupełnie nowy wygląd. Jest mniej betonu, w miejsce którego pojawiło się zdecydowanie więcej zieleni oraz ławeczki, na których można usiąść i odpocząć podczas spaceru. Przebudowa pasaży jest związana z realizacją projektu Zielone Jasło, dofinansowanego przez fundusze europejskie. Celem nowych nasadzeń drzew, krzewów, traw ozdobnych i kwiatów, jak też montażu elementów tzw. małej architektury jest nie tylko poprawa estetyki centrum miasta. Dzięki inwestycji zwiększyło się również zacienienie i retencja wód opadowych. Prace zmierzają już ku końcowi. Zakończą się lada dzień. Projekt Zielone Jasło jest realizowany dzięki dofinansowaniu o wartości ponad 5 800 000 zł, jakie miasto Jasło pozyskało w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.
3: Więcej informacji na trendradio.pl.
1: Na osiedlu WSK w Krośnie odsłonięto nowy mural Rozkwitaj w Krośnie, który powstał w ramach programu Natura Odnowa. Oficjalna prezentacja muralu była jednym z najważniejszych punktów pikniku sąsiedzkiego Pokoleniowe Smaki WSK. Wydarzenie zgromadziło licznych mieszkańców osiedla. Była to okazja do wspólnej zabawy, rozmów i integracji kilku pokoleń. Na najmłodszych czekały animacje, konkursy i liczne atrakcje, a na uczestników wydarzenia przygotowane stoiska, poczęstunek oraz wspólne działania artystyczne. Najważniejszym momentem było oficjalne odsłonięcie nowego muralu Rozkwitnij. W wydarzeniu uczestniczyła również Maja Popielarska. Nowa ścienna realizacja ma nie tylko uatrakcyjnić przestrzeń osiedla, ale także podkreślić znaczenie natury i wspólnego dbania o najbliższe otoczenie. Powiatowy Dzień Ziemniaka był głównym bohaterem niedzielnego wydarzenia w miejscowości Wiewiórka w gminie Żyraków. Powiatowy Dzień Ziemniaka nieprzypadkowo został zorganizowany tutaj, ponieważ region słynie z jego uprawy, mówi Marek Rączka, wójt gminy Żyraków.
4: Wiewiórka jest stolicą tutaj Zagłębia Ziemniaczanego. Wiewiórka i sąsiednie miejscowości to są miejsca, gdzie ziemniak stanowi podstawowe źródło dochodu dla wielu rolników i dlatego tu znajdujemy się w Wiewiórce.
1: Dzień Ziemniaka odbywa się w Wiewiórce od kilkunastu lat. Od 2 lat jest imprezą gminno-powiatową. Wydarzenie jest okazją do promocji lokalnego rolnictwa, powiedział Piotr Chęciek, starosta powiatu dębickiego.
5: To duma, że mamy tutaj takich producentów profesjonalnych i te ziemniaki są stąd świetne. No, ja też sam jak ziemniaków szukam, żeby kupić, to najpierw staram się oczywiście znaleźć wśród znajomych, którzy mają, wśród rolników, którzy sprzedają, a na końcu gdzieś tam do sklepu, ale myślę, że jak mamy takie możliwości, to korzystajmy z tych naszych rolników i kupujmy od nich bezpośrednio, bo to jest dla nich wielki zysk, a myślę, że nie ma co dawać zarabiać pośrednikom, którzy Oczywiście no, są potrzebni, ale mają nieporównywalnie większe zyski niż taki rolnik, który od rana do nocy się upracuje na tym polu, a później musi to sprzedać po takiej cenie, jaką ktoś mu podyktuje, więc korzystajmy i wspierajmy naszych rolników.
1: Na Dniu Ziemniaka były obecne instytucje wspierające rolnictwo, koła gospodyń oraz inne organizacje działające na terenie gminy. Wiele radości sprawił skecz uczniów o pracy miejscowego samorządu. Rozegrano turniej sołectw, rzecz jasna z ziemniakiem w roli głównej, mówi sołtys z miejscowości Tomasz Wolak.
6: Atrakcje są i dla starszych, i dla młodszych, prawda? Dla młodszych zjeżdżalnie, tak jak teraz piana party, a jeśli chodzi o dorosłych, można skosztować różnych potraw z KGW i nasze z wiewiórki, i z Żyrakowa, i z Mokrego, więc tych atrakcji też jest sporo. Dla dorosłych były zawody, zgłosiło się 8 drużyn, które rywalizowały w różnych ziemniaczanych konkurencjach. Wyszło super.
1: Na dzieci czekała strefa zabaw, na wszystkich strefa gastronomiczna. Nie mogło zabraknąć ziemniaków w najlepszej wersji o tej porze, pieczonych w ognisku.
7: Reklama. Ubezpieczenie samochodu w banku?
8: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35933-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
9: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
7: Reklama.
0: Trendlista. Głosuj teraz. 7148. TRL. I tytuł nagrania.
12: Oprócz błękitnego nieba, ale zagramy teraz pięknie. Grupa Manam na naszej antenie. Panie Sławku, pozdrawiam gorąco. Dziękuję, że pan podesłał taki hicior. Fajnie. No to lecimy w takim razie na dobry początek, a na 20. Dub Dogs California Dreamin' jako nowość. No, czuć się w tych remiksach lata 60. czuć.

0: Zapraszam oczywiście do głosowania 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendradio.pl. Tam już możecie klikać bezpłatnie. A na 19 Anotre Talk to You z 20, na 18 To Colors Heart to Heart z 19, a na 17 Cyril Fillet z 18.
1: 19.
2: W górę.

0: Zawsze trendy, hity. Trendy radio. Trendy radio.
1: O, jak słodziaśnie. Pozdrawiam gorąco Paulinkę i Kubę. Kuba pozdrawia swoją narzeczoną, która, no jak już słyszycie, siedzi obok. I słuchają trendy listy. Skąd wracacie, też możecie dawać znać. No, moi drodzy, pewnie spędzanie wspólnie czasu to jest chyba jedna z fajniejszych form wypoczynku, nie? Jak ma się tę osobę obok, którą tak bardzo kochamy. Dobra, bo ja już tu jakieś filozofie. Na 16 Mariana Grande, Hate That I Made You Love Me z 17, 15 Motiel Summer With You z 16, a na 14 Roxy. Niech będzie nam lokatek u górze.
2: 16.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Około 20 groszy brakuje do rekordowych w historii Polski cen paliw. Sejm wybrał nowego sędziego Trybunału. Prezydent ma wątpliwości. 200 kilometrów ma płot, który zbudowała właśnie Finlandia na granicy z Rosją. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ceny na stacjach paliw zbliżają się do najwyższych w historii. Najpierw poszły w górę, gdy zakończony został program CPN, rządowych obniżek, mający chronić kierowców przed skutkami konfliktu USA z Iranem. Wtedy ceny poszły w górę o mniej więcej złotówkę. A o tym, co teraz, Bartosz Kądziołka.
2: Po likwidacji rządowych obniżek sytuacja na Bliskim Wschodzie powoduje kolejne podwyżki, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
3: Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w cieśninie Ormus i że brak jest jakiegokolwiek porozumienia w tej sprawie, będzie pozostawał rynek nerwowy z dużą zmiennością.
2: Dlatego w najbliższym czasie nie należy spodziewać się obniżek.
3: Czeka nas tydzień, w którym ceny będą na części stacji pozostawały stabilne, ale na części dalej będą jeszcze rosły.
2: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,75, a za olej 8,55. Najlepiej wypada gaz, który kosztuje 2,95.
1: Do rekordowych cen benzyny i oleju brakuje obecnie niewiele, ponad 20 groszy. Prezydent ma spore wątpliwości, mówi szef kancelarii Karola Nawrockiego Zbigniew Bogucki o zaprzysiężeniu Macieja Berka. W piątek Sejm wybrał go na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego i zgodnie z przepisami, zanim rozpocznie pracę w Trybunale, musi złożyć ślubowanie. Ale jak przekonuje minister Bogucki, prezydent widzi pewne przeszkody.
4: Mówię o zwykłych, formalnych wymogach. Jeżeli ktoś chce być kierowcą, pokazuje prawo jazdy. Jeżeli ktoś chce być sędzią sądu rejonowego, musi wykazać, że nie tyle był wpisany na listę adwokatów czy radców prawnych, tylko rzeczywiście wykonywał ten zawód.
1: Zdaniem polityków koalicji rządzącej prezydent ma obowiązek przyjąć ślubowanie od wybranych przez Sejm sędziów, a jeśli tego nie zrobi tak, jak to miało w przypadku wcześniej wybranej czwórki sędziów, być może Maciej Berek zostanie zaprzysiężony w Sejmie. Ekipy poszukiwawcze nie odkryły dotąd zbiorowej mogiły Polaków w dawnej wsi Późniki w obwodzie tarnopolskim na zachodzie Ukrainy. W związku z tym zapadła decyzja o przedłużeniu prac o kilka kolejnych dni. Celem jest odnalezienie zbiorowej mogiły Polaków zamordowanych w 1945 roku przez oddział ukraińskiej powstańczej armii. Finlandia ukończyła budowę płotu na granicy z Rosją. Zapora ma 200 kilometrów i znajduje się wzdłuż wschodniej granicy Finlandii. Metalowa zapora ma 3,5 metra wysokości, a postawiono ją odcinkami głównie przy drogach i szlakach tranzytowych wykorzystywanych przez migrantów. Finlandia będzie ubiegać się o dodatkowe unijne fundusze na dalszą budowę płotu, bo

0: w 1/8 finału.
1: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.

0: Twój region, twoje radio, trendy.
1: Trendy lista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21. Głosuj 7148.trl i tytuł nagrania. Tytuł nagrania. 20 hitów w 120 minut. Od poniedziałku do piątku o 19.20. O 19.20.
2: Halko, halko, jeszcze taka informacja dla kierowców. Nasza stacja radiowa jest dostępna w aplikacji Janosik, także zachęcam do zainstalowania. Zasięgiem FM martwić się nie musicie, wystarczy mieć włączony internet. I moi drodzy, no właśnie, jeszcze jest nasza aplikacja Trendy Radio na wasze telefony. Bardzo prosta w użyciu, guzik play i tak naprawdę jesteśmy z wami, także też zachęcam do instalowania. Na 13. Somber i My Body Isn't Ready. Dzisiaj w pięknym jednolokatowym awansie. Na 12. Lawinia i Lyox Reasons z 11. A na 11. Oj, zgubiłam się. Mam Armin van Buuren, Here in My Arms z 12. No też fajnie, też.
3: 13.

0: Trendy Radio na dobry wieczór.
1: Panie Sławku, ja totalnie nie zczaiłam tego. Teraz dopiero widzę, że to chyba o to chodziło. Dobra, moi drodzy, bo obchodzimy Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba. Także chyba ta dedykacja od grupy ma nam, no właśnie,
2: była związana z nietypowym wydarzeniem, no, 7 września. Także pozdrawiam raz jeszcze bardzo serdecznie.
1: No, czasem tak człowiek kapuje, nie? No, bywa.
2: Poniedziałek, tak, tym się tłumaczę. 10. Axwell, Whatever Turns You z 13 na 9. Hania Kuzimowicz, Keira, Szkoda na to łez ze 6.
1: A na 8. Lasgo i Rise.
2: No, niestety w jednolokatowym spadku.
0: 10.

0: Rozkochujemy muzycznie w Trendy Radio.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Miasto Jasło pozyskało blisko 80 tysięcy euro na realizację projektu, którego celem jest promocja atrakcji turystycznych polsko-słowackiego pogranicza. Przedsięwzięcie będzie realizowane w partnerstwie z Muzeum Regionalnym w Jaśle i Obec Wyszna Jedlowa na Słowacji. To czwarty projekt transgraniczny, na którego realizację jasielski samorząd pozyskał w ostatnim czasie dofinansowanie w ramach Funduszu Małych Projektów w programie Interreg. Zakres projektu Transgraniczny Szlak Wina i Widoków obejmie m.in. szklany szlak historii miasta Jasła, montaż widokowej huśtawki przy winnicy miejskiej, organizację wydarzenia pod nazwą Pod niebem pogranicza przy winnicy miejskiej Jasło, seans kina plenerowego z udziałem mieszkańców i turystów z Polski i Słowacji, opracowanie mapy turystycznej w polskiej i słowackiej wersji językowej z opisem szlaku wina i widoków. Realizacja projektu rozpocznie się 1 stycznia 2027 roku. Całkowita wartość projektu to ponad 99 tysięcy euro. W tym dofinansowanie przekracza 79 tysięcy euro.
0: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
2: Za nami wydarzenie W cieniu spalonego dworu, zorganizowane w ramach obchodów 660-lecia ordynacji Klucza Kobylańskiego. Wydarzenie zorganizowane przez Fundację Klucz Kobylański przyciągnęło rzesze miłośników historii, literatury oraz dawnych tradycji. Głównym motywem przewodnim była debata o awansach i degradacjach społecznych kiedyś i dziś, zarówno w literaturze, jak i w rzeczywistości. Mówi Jolanta von Grieken-Barylanka.
3: Tytuł tego projektu W cieniu spalonego dworu jest dosyć ostry. To wybrzmiało dzisiaj w dyskusji, ale z drugiej strony chciałam pokazać, że w cieniu tego spalonego dworu jednak mieliśmy szansę na awanse. My, pokolenie spalonych dworów, my nie paliliśmy tych dworów. Spalili je Sowieci. PRL niestety później niewiele zrobił albo nic nie zrobił, żeby te dwory zachować. Nie w starym stylu, żeby tam był pan, który jeszcze gnębił nas wszystkich, bo to też trzeba popatrzeć na tę historię faktograficznie, a nie emocjonalnie.
2: Obchody rozpoczęły się w piątek w Wiejskim Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich. Pierwszy dzień zdominowały spotkania z wybitnymi prelegentami i dyskusje literackie. Wieńczącym akcentem piątkowego wieczoru był energetyczny koncert zespołu The Line, który zaserwował publiczności mocne rockowe brzmienie. W sobotę serce wydarzeń przeniosło się na plac przy Dworze Sulimirskich w Kobylanach, gdzie Bractwo Rycerskie Kompania Gryfitów zaprezentowało widowisko plenerowe z turniejem rycerskim, nawiązujące do 660 lat historii ordynacji. Mówi Wojciech Dudek, kapitan kampanii Gryfitów.
4: Na ten okres, który odtwarzamy, tak? No to tutaj już te pancerze coraz bardziej są z pełnej blachy, tak? Nie są to nitowane elementy, mniejsze płytki na skórze czy na materiale, ale wchodzą już takie pełne pancerze. Ta blacha coraz więcej otacza tego rycerza, tak? Obserwujemy to z każdym następnym tam dziesięcioleciem, tak, że ci rycerze mają tej blachy na sobie coraz więcej. Oczywiście pod tą blachą mamy kolczugę, tak? Bo kolczuga chroniła te miejsca, których blacha nie chroniła, a coś tam właśnie najłatwiej zaatakować rycerza, tak? Jak mogliśmy obserwować na turnieju, czy... No i na głowie oczywiście hełm. Hełm zamknięty dla bezpieczeństwa oczywiście. Przy najazdzie kopią, no to było wymagane, tak? Bezpośrednie takie trafienie w twarz kopią, no to jest śmierć. Czy nawet jeśli kopia była połamana, uderzenie drzazg w twarz, no to tak samo jakieś kalectwo, znaczy jakiś większy uszczerbek, tak?
2: A jak się podobało uczestnikom?
5: W ogóle pokazy tych żołnierzy w tych zbrojach to jest niesamowite przeżycie. Takie wspomnienie, jak wcześniej było, jak to się sprawdzało. No, jesteśmy zadowoleni bardzo z tego występu.
6: No, jest bardzo pięknie, zwłaszcza, że jeszcze przed laty tutaj były zgliszcza tego budynku, także oglądać tutaj teraz rekonstrukcję czegoś, co było lata temu, coś pięknego. Fantastycznie jest widzieć rycerzy, którzy walczą do Marata z Kobylan, który wygrywa bardzo dobrze. coś pięknego, naprawdę. I tańce, które naprawdę... Zmęczyłam się osobiście, ale coś pięknego, fajnie, fajnie, naprawdę. Bardzo się podoba.
7: I kim dzisiaj jesteś, Tymku?
8: Rycerzem.
7: Tak, i fajnie jest być rycerzem?
8: Tak.
7: A co jest najfajniejsze?
8: Widły i kask.
7: Tak, i to ciężkie jest?
8: Nie.
7: I co się tym robi?
8: Walczy.
7: I umiesz walczyć?
8: Umiem.
7: I nie boisz się walczyć?
8: Nie.
7: Czyli bardzo ci się podoba?
8: Tak.
7: A chciałbyś być rycerzem?
8: Tak.
7: Tak? I co byś robił?
8: Walczył.
2: Po południu w Łękach Dukielskich odbyła się kluczowa rozmowa naukowa pod tytułem Co my właściwie świętujemy? Naukowa rozmowa o wsi średniowiecznej w Kluczu Kobylańskim, o pierwszych datach i błędnych rocznicach.
1: Reklama.
9: Pan Rębiszewski?
10: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Reklama.
11: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20. Po 19.20.
12: 7148 trl.i tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa. trendyradio.pl. Tam już możecie głosować bezpłatnie. Na 7 Joel Corey i Whispers. 10, no rzeczywiście ta 7 mega szczęśliwa. Na 6 Bryska, Myśl o mnie z 3, a na 5 Benny Benassi Every Single Day w pięknym awansie, bo z 9.
13: 7.

tak czytam tego maila i czytam, no i tak narzekacie, że poniedziałek, no ja nie jestem lepsza, bo też narzekam, a tu proszę wiadomość od Elizy, która uwielbia poniedziałki, uwielbia starty i dla niej poniedziałek to jest to rozpoczęcie nowego cyklu tygodnia i bardzo lubi, gdy jest tak właśnie, cytuję, fresh. No, Eliska ma to na pewno swoje plusy. Także może ktoś się jeszcze zmotywuje, chociaż o tej godzinie komu się cokolwiek coś chce, nie? No ba. Ale wiadomo, lepiej ten pozytywny aspekt odkrywać niż te same negatywy i czarne scenariusze. No, już teraz na czwartym, bo też się zagalopowałam, Notion You Know z ósemy, ale pięknie głosujecie na ten utwór. Na trzecim Steve Aoki, Lion's Gravity z piąteczki. A na drugim DJ Koya Michiko. No już nie na pierwszym. Zostańcie, bo czeka na nas podsumowanie. 4.

0: 95 i 2 FM.
1: Halo, halo, zapraszam na podsumowanie. Wylot Aleksandra Stan i Baila Morena i w propozycjach Aleksandra Stan, Fire i Lyons, Lavinia, Dump Decisions. Na 20 Dub Dogs, California Dreamin', 19 Talk to You. 18 Two Colors, Heart to Heart, 17 Cyril Fillet, 16 Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Na 15 Motiel, Summer With You, 14 Roxy, Niech Będzie Nam, 13 Somber, My Body Isn't Ready, na 12 Lavinia i Lyons, Reasons, 11 Armin Van Buren, Here In My Arms, 10 Axwell, Whatever Turns You, 9 Hania Kuzimowicz, Keira, Szkoda na to łezy, 8 Last Go Rise, 7, tak 7, Joel Corey, Whisper, 6 Bryska, Myśl o Mnie. Na 5 Benny Benassi, Every Single Day w remiksie, na 4 Notion You Know, na 3 Steve Aoki, Lyons, Gravity, 2 DJ Goya, Jason Derulo, Michi i waszym numerem 1. Ajajaj, ale pięknie teraz to wybrzmi. Dimitri Vegas, Turn the Tide z Silver na ficie w 3-lokatowym awansie. No i dzięki temu ten hit jest dzisiaj numerem 1. No to co, lecimy? Czekajcie, ja sobie tu muszę dać na full. Mhm, na full.
2: 1.
0: W górę.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Porażka Iggy Świątek w wygranej sytuacji nagle zaczęła przegrywać. Żałoba narodowa w Nepalu po katastrofalnej powodzi miały stać się niewidzialne. W wieży Eiffla strajk po wykluczeniu z pracy kobiet. Agnieszka Trojanowska bis. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8 polska tenisistka przegrała z Zhen Qinwen. Po dzisiejszej porażce, która początkowo wyglądała na wygrany mecz dla Igi, w przyszłotygodniowym notowaniu o rankingu Świątek spadnie na 9 miejsce. Lista kandydatów miała być dziś, ale wciąż nie wiadomo, kto w Krakowie powalczy o fotel prezydenta. Te wybory pod koniec września. Miejska Komisja Wyborcza nadal nie uporała się z weryfikacją kandydatów, choć to właśnie dziś mieliśmy poznać ostateczną listę nazwisk. Komisja wciąż sprawdza podpisy poparcia i dokumenty złożone przez Komitet Sławomira Pietrzaka, Darii Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy i kandydata Konfederacji Bartosza Bochyńczaka, mówi przewodniczący komisji sędzia Krzysztof Dyl.
2: Tak naprawdę sprawdzamy powtórnie te listy po Urzędzie Miasta Krakowa. Weryfikujemy te dane, które mamy odnotowane, no bo Urząd Miasta Krakowa sprawdza je w tym zakresie, że wpisuje je do Centralnego Rejestru Wyborców, a my jeszcze dodatkowo to sprawdzamy.
1: Weryfikacja ma przesądzić, kto spełnił wszystkie wymogi i zebrał odpowiednią liczbę prawidłowych podpisów. Na ostateczne decyzje wciąż jednak czekamy. Do tej pory komisja zweryfikowała listy poparcia 6 kandydatów. Flagi w Nepalu zostały dziś opuszczone do połowy masztu. W kraju trwa żałoba narodowa po katastrofalnej powodzi z końca sierpnia. Według oficjalnych danych zginęło w niej prawie 1400 osób, zarówno po nepalskiej, jak i chińskiej stronie granicy. Więcej Cezary Jaszczyk.
3: Po niemal 2 tygodniach od przejścia żywiołu ponad 5500 osób nadal uznaje się za zaginione. Szanse na odnajdywanie żywych spadły już niemalże do zera, ale w Nepalu są ludzie, którzy nadal wierzą, że ich bliscy żyją. Wśród nich są rodziny robotników elektrowni wodnych, którzy utknęli w podziemnych tunelach. Mówią, że to miejsce jest trudno dostępne, że nie ma tam koparek ani śmigłowców przystosowanych do ciężkiego transportu. Ale kiedy zamierzają podjąć jakieś działania? Minęło już 13 dni. Słyszeliśmy o przypadkach, w których ludzi udało się ratować żywych. Mamy wielką nadzieję. Mój brat i inni ludzie tam są. Czekają na ratunek. Kiedy rząd coś z tym zrobi? W skomplikowanej akcji ratunkowej pomagają specjaliści z Chin, Indii i Korei Południowej.
1: Ceny mieszkań w Hiszpanii rosną, wynika z opublikowanych danych Hiszpańskiego Urzędu Statystycznego. W drugim kwartale tego roku ich ceny były średnio o ponad 12% wyższe niż w analogicznym okresie rok temu. Mimo wyższych cen wzrosło także zainteresowanie Polaków nieruchomościami w Hiszpanii. Polacy najchętniej kupują mieszkania w przedziale cenowym od 350 do 500 tysięcy euro. Wieża Eiffla w Paryżu została dziś zamknięta z powodu strajku pracowników, którzy w ten sposób zaprotestowali przeciwko wykluczeniu kobiet z pracy na tym obiekcie podczas wizyty hinduskiej religijnej delegacji, która miała miejsce w sobotę.

0: Jutro bardzo ciepło, do 30 stopni na Dolnym Śląsku, do 27 w centrum i do 23 na Mazurach, Suwalszczyźnie i na terenach podgórskich, natomiast nad samym morzem około 22 stopni. Sporo słońca, mało chmur, trochę więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu na północy kraju.
1: Reklama.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

Reklama. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Porażka Igi Świątek w US Open i zaskoczenie wśród polskich kibiców. Kolejna osoba z zarzutami i wnioskiem o areszt w sprawie Sonda Krypto. Minimalne wynagrodzenie wzrośnie od nowego roku. Znamy założenia projektu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka przegrała z Chinką Zhenqin Wen 5-7-3-6, mimo że w pierwszym secie prowadziła już 5-0 i była na najlepszej drodze do kolejnej, 8 wygranej z rzędu w ich 9 pojedynku. Polscy kibice na miejscu przyznają, że nie takiego wyniku się spodziewali.
2: Ogromne rozczarowanie, nie spodziewałam się w ogóle takiego rezultatu. Psychicznie forma słabo.
3: Bardzo smutno, ja mam małe dzieciątko, ma 2 latka, przyjechała, żeby Igę zobaczyć. No i niestety przegrała, ale może następnym razem.
4: Bilety kosztowały niecałe $300. Cała atmosfera super, cena nie ma większego znaczenia.
1: Świątek wygrała US Open w 2022 roku. Przed rokiem odpadła w ćwierćfinale. Są zarzuty i wniosek o areszt dla kolejnej osoby w sprawie Sonda Krypto. Romana Rzet, wspólnika Sylwestra Suszka, założyciela BitBaya, która przekształciła się w giełdę Sonda Krypto. Afera zatacza kolejne kręgi wśród polityków, osób publicznych i świata krypto. Śledczy, jak deklarują, prowadzą działania, które mają doprowadzić do odzyskania majątku utraconego przez oszukanych przez giełdę. Szymon Kępka.
5: Afera z Sonda Krypto nabrała rozpędu, gdy z mównicy sejmowej premier Donald Tusk przytaczał część zeznań, mówił o Zbigniewie Ziobrze, o konkretnych kwotach, o związkach Przemysława Krala, czyli szefa Sonda Krypto, który teraz współpracuje z organami ścigania. Publicznie mówi się o kolejnych zamieszanych osobach, w tym w weekend o marszałku Lubelszczyzny Jarosławie Stawiarskim z PiSu. Kilka wiodących mediów podało nawet fałszywe informacje, że marszałka zatrzymano. To jednak nieprawda, ale marszałek w giełdę miał inwestować i co ważne, miał stracić swoje, jak mówił, prywatne pieniądze. Kolejna odsłona to zatrzymanie Romana Rzet, czyli współpracownika zaginionego Sylwestra Suszka, twórcy giełdy BitBay, czyli poprzedniczki Sonda Krypto.
1: Pełnomocnik Romana Rzet twierdzi, że jego klient nie ma wiedzy na temat działania Sonda Krypto czy zaginięcia Suszka. Ceny paliw na stacjach zbliżają się do najwyższych w historii. Od początku miesiąca nie ma już rządowej obniżki mającej chronić kierowców przed skutkami konfliktu USA z Iranem. A teraz sytuacja na Bliskim Wschodzie powoduje kolejne podwyżki, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
6: Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w cieśninie Ormus i że brak jest jakiegokolwiek porozumienia w tej sprawie, będzie pozostawał rynek nerwowy z dużą zmiennością.
1: Dlatego w najbliższym czasie nie należy spodziewać się obniżek. Tymczasem w Polsce minimalne wynagrodzenie za pracę od nowego roku ma wynieść 4950 zł brutto. To wzrost o ponad 140 zł. Minimalna stawka godzinowa może wynieść 32 zł 30 groszy. Wynika z projektu rozporządzenia skierowanego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

30 stopni pokażą jutro termometry na Dolnym Śląsku, 27 w centrum, 23 na Mazurach, Suwalszczyźnie i na terenach podgórskich, 22 stopnie w rejonie Zatoki Gdańskiej. Niebo niemal bezchmurne na południowym wschodzie kraju, na pozostałym obszarze trochę więcej chmur, a na północy możliwe opady deszczu.

0: Trendy Radio.
1: Yes, you know what you're doing, baby.